0: że mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Radio S.
2: Radio SK.
3: Wyobraź sobie, że umiesz widzieć rzecz taką, jaka ona jest. Że da się zdjąć okulary skojarzeń, wymazać wspomnień, obrazy.

0: Radio SK.
1: SK na okrągło, jestem jak worek z farsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Wchodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic. SK na okrągło, jestem jak worek z forsą. Oni czują samotność, a ja nie czuję już nic. Chodzę do klubu wolno, one się patrzą non-stop. Ej, co to podgląd? Mam w iPhone'ie jak nic.
2: Patrzysz na mnie jak za pierwszym razem. Jestem tym samym nieznajomym, który dostarczył ci masę wrażeń. Nie pytaj o emocje, chcę ciebie nie motkę. Chcę ciebie nie idiotkę, która zrobi wszystko, żeby wtrącić w to, co mogę.

wiedzieć, jakie mam plany, co mnie wie. Mówi językiem ciała, mówi mi bierz co chcesz. Ona by chciała wiedzieć, jakie mam plany, co do niej. Mówi językiem ciała, mówi

0: Reklama. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
4: I po reklamie.

nikogo nie ma, no i kto nie dzwoni. Idę po swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie.

0: Reklama.
1: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
0: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Dziś w Płocku najcieplejszy dzień tego tygodnia, przynajmniej do tej pory. Termometry po południu pokazać mają bowiem nawet 21 na plusie. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, na Kobylińskiego czy na Jachownicza.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
4: Dokładnie 6 na zegarach. Zaczynamy SK News. Marcin Perocki. Dzień dobry. Szarpanina z policją i zatrzymania. Poszło o krzyż. Awantura w Berlinie z udziałem ruchu obrony granic. W sprawie interwencji niemieckiej policji działa już polski konsul w Berlinie, a ruch chciał umieścić krzyż przy znajdującym się w centrum Berlina tymczasowym pomniku pamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej i okupacji niemieckiej. Wtedy doszło do interwencji i starcia.
5: Gestapo! Gestapo!
4: A berlińska policja zatrzymała 6 osób, wszystkie zostały zwolnione. Teraz nowe informacje w sprawie tragedii w Bardzie. Nie żyje 52-letni kierowca, który śmiertelnie potrącił 9-latka i jego ojca. Mężczyzna zmarł w szpitalu. Ze szczegółami Miłosz Stępień.
6: 52-latek od czasu wypadku przebywał w szpitalu. Dokładną przyczynę jego zgonu poznamy dopiero po przeprowadzeniu sekcji zwłok. Śmierć mężczyzny najprawdopodobniej będzie skutkować umorzeniem całego postępowania w sprawie tego wypadku. Do tragedii doszło 10 czerwca. Rozpędzona Toyota z impetem wjechała na chodnik, przygniatając spacerującego ojca z synem do ściany bazyliki. Obaj zginęli na miejscu.
4: A mężczyzna usłyszał zarzuty i tłumaczył, że nic nie pamięta. Lionel Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Argentyńczyk strzelił 3 gole w meczu z Algierią i z dorobkiem 16 trafień zrównał się z Miroslawem Klose. Został też drugim po Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej 1 gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata.
7: SK Płock News.
3: Kuba Honhera. Mariusz Misiura pożegnał się z Wisłą Płock. Jego miejsce w nadchodzącym sezonie ekstraklasowych zmagań zajmie znany przy Łukasiewicza Adam Majewski.
8: Trener sam postanowił nas opuścić, a jedynym realnym powodem są po prostu lepsze warunki pracy według trenera. Dostał, jak to sam określił, ofertę życia. Kontrakt, którego się po prostu w Polsce nie dostaje.
3: Powiedział Maciej Wiącek. Z klubem pożegnał się także dotychczasowy prezes Piotr Sadczuk. A już jutro w Muzeum Mazowieckim otwarcie niezwykłej wystawy fotograficznej autorstwa Jana Skwary. Początek o 17.
9: Jan Skama
10: i Wiktor
9: w Radiu SK.
11: Jest środa. Dzień dobry, zaczynamy i od razu mamy bardzo ważne pytanie.
12: No, kto pierwszy się dodzwoni do Eski? 664-402-302.
13: Ten będzie bohaterem środy, będzie słuchaczem numer 1.
11: No to jeszcze raz, ważne numerki. 664-402-302 i tam na Messengerze te takie te ikonki mikrofonu tam.
12: I zastanówcie się, co chcielibyście nam powiedzieć.
14: Mamy taką sytuację jak zawsze w życiu, kto pierwszy, ten lepszy.

0: czekamy na bohatera dnia, czyli środy, 9 minut po godzinie 6.
1: Wydaje mi się, że mamy pierwsza silna kandydatka, która zarejestrowała swoje nagranie systemem mikrofonu, wciśnięcie na Messengerze.
0: Łączymy się z wozem transmisyjnym.
1: Uwaga, wchodzę do Messengera, a tam...
2: Pięknego dniaska!
3: Yeah! Rozumiem, że u niektórych weekend jeszcze się nie skończył.
0: Dobra
3: energia. Zazdrościmy, pozdrawiamy.
1: Tak, to jest tak zwane ładowanie dobrą, pozytywną energią. Jeżeli ktoś jeszcze, to oczywiście zapraszamy, witamy. 664-402-302, można też na żywca telefonem na antenę.
0: To będzie też fajne, oczywiście. Czekamy teraz, nie zejdziemy z anteny, dopóki nie zadzwonicie.
2: Few moments later.
0: Patrz, 664-402-302. Kto pierwszy, kto zostanie bohaterem dnia? Dzień dobry, witamy, tutaj Radio SK. No jest.
4: No cześć, cześć. Ja mam do powiedzenia tylko jedno. Argentyno, co ty robisz?
0: Argentyno! 3-0. Messi.
3: Jak wchodzę do pokoju mojej nastolatki i widzę bałagan, też się pytam: Boże, co ty robisz?

0: Jak Jasia spojrzała na ciebie? Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Jeśli chcesz sobie zaoołować, proszę cię bardzo.
3: Dawaj, zaoołuj.
1: Pracowanie.
0: No i mamy naszą bohaterkę środy.
2: Tak, mamy chór.
0: Jaciu, właśnie gra, Austria gra z Jordanią. Kto wygra na Mistrzostwach Świata?
1: Niech będzie Jordania.
0: O, to byłby hit.
3: Gdyby Jordania wygrała z Austrią. No dobra.
4: Słuchajcie, Grażyna Szapołowska.
2: Pani aktorka.
4: Tak, kobieta z klasą.
0: No.
4: Nie kryła oburzenia po tym, jak odwiedziła jeden z warszawskich szpitali, a oburzona jest, bo poszło o terminy. Chodzi o to, że były badania z priorytetem, dostała taką opcję, że na CITO trzeba przeprowadzić.
2: Szybko,
0: no.
4: I teraz w polskim szpitalu badania na CITO wykonywane są, uwaga, w sierpniu 2027.
1: Teraz Rusy.
0: No,
1: teraz już rozumiem, dlaczego w Polsce zawsze życzymy sobie zdrowia.
0: Oj, tak.
2: Dużo zdrówka, dużo!
0: Dużo szybko zdrówka.
3: I cierpliwości.
0: No dobra, patrzymy dalej, sprawdzamy prasę, czytamy, co się dzieje.
2: Ej, a wiecie, że już wiemy, kto był osobą towarzyszącą Karola Nawrockiego podczas urodzin Donalda Trumpa i gali UFC?
4: Tak, bo zaproszenie było dwuosobowe.
0: No jak do żona, no co?
2: Ale nie zabrał żony.
1: Nie.
2: Zabrał ze sobą małżonkę Jana Błachowicza.
4: Nie, siebie. Zabrał samego Jana Błachowicza.
2: Jana Błachowicza, tak.
0: No to o
1: nie
0: jęku.
1: Małżonkę.
0: Czyli tak, czyli zabrał jako żonę Jana.
4: Tak jest. Normalnie.
0: Żona Jan.
4: Dzień dobry, kto jest pana partnerką? Moją partnerką Jan Błachowicz jest Jan Błachowicz.
0: Jest sportowcem, tak. Rzeczywiście i też występuje na galach UFC. O? I on, to był jego? Okej, okay, dobrze. Gratulacje.
1: Mówią, że prawica jest niepostępowa. A tu proszę, jaka para.
0: No, para prezydencka.
5: Tylko w Radiu SK.
0: Tak razem lecieli samolotem?
4: Mhm. Janek to jest taka silna kobieta.

0: Zara Larsson, no i Zara Marcin Procki pojawi się z kolejnymi newsami.
1: Zara, będzie fajnie, będziemy wszystko wiedzieć.
2: Jeżeli jacyś mieszkańcy Starachowic dzisiaj nie umyli zębów, to jesteście absolutnie rozgrzeszeni. A dlaczego, to o tym Marcinek za momencik.
3: Podobno woda ma smak coli.
1: I jeszcze informacja z ostatniej chwili. Austria, Jordania, nasza specjalistka od piłki nożnej.
2: 1-0.

0: promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
6: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
7: Szukasz sprawdzonego dostawcy gazu? Postaw na Dynamic Gas. Czysty propan w konkurencyjnej cenie. Dynamic Gas to niezawodny partner w dostawie gazu grzewczego. Zapewniamy terminowe dostawy oraz indywidualne podejście do każdego klienta. Ogrzewasz dom? Prowadzisz biznes? Wybierz dostawcę, któremu możesz zaufać. Dynamic Gas. Zadzwoń już dziś. 530 202 203. 530 202 203.
8: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
9: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
10: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
11: Szukasz pomysłu, jak miło spędzić wolny czas? Przyjdź do Płockiego Zoo i poznaj fascynujący świat egzotycznych zwierząt. Zwiedź ogród z przewodnikiem lub wybierz się z klasą na zajęcia edukacyjne. Odwiedź stronę www lub Facebooka, aby być na bieżąco z wydarzeniami w zoo. Do zobaczenia!
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji. I jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w Kronie sprzedać. Bo jak nie w Kronie, to nie. Złom to Kron. Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w Kronie, to nie. Złom do Kronu.
14: I po reklamie.
15: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
16: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
17: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Dziś na płockim niebie nie zabraknie chmur, ale będzie także sporo słońca. Po południu termometry pokażą nawet 21 na plusie. Kierowcom przypominam, że cały czas spore utrudnienia na Wyszogrodzkiej, a zmieniona organizacja ruchu na Kobylińskiego i Jachowicza.
16: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
15: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
18: 6.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam. Rosyjski okręt oddał strzały ostrzegawcze na kanale La Manche. Według pojawiających się informacji miało się to stać, by ostrzec i zapobiec kolizji z jachtem. Ten miał się zbliżyć na odległość mniejszą niż 500 metrów. Skażona woda w Świętokrzyskiem. Mieszkańcy części Starachowic i powiatu bezdatnej do spożycia wody przynajmniej do końca tygodnia. Sanepid wykrył w wodociągach bakterie coli i paciorkowce. Mieszkańcy otrzymali alerty RCB. Mogą korzystać z beczkowozów i punktów wydawania wody.
19: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
0: SK Sport News.
18: Mocne otwarcie Argentyny i skuteczny Leo Messi w meczu grupy J. Argentyna 3-0 rozbiła Algierię, a Messi skompletował hat-tricka. Ze zwycięstwem też Norwegia, która 4-1 wygrała z Irakiem, a dwa trafienie zaliczył Erling Haaland. Wcześniej Arabia Saudyjska 1-1 zremisowała z Urugwajem, a Francja 3-1 wygrała z Senegalem. W tej chwili trwa spotkanie Austrii z Jordanią. A Maja Chwalińska w głównej drabince Wimbledonu. Polska tenisistka otrzymała dziką kartę i nie będzie musiała przechodzić 3-stopniowych kwalifikacji. Wielkoszlemowy turniej w Londynie rusza za niecałe 2 tygodnie.
4: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
14: Jankes.
19: I Wiktor.
14: Wiktor.
20: Jankes, jeszcze nie padło z twoich ust to, że dzisiaj jest środa, czyli...
21: W pół do piątku dzisiaj, no proszę, ale pachnie. Ej, ładna pogoda się robi, jest super.
22: No i sprawdzamy poranną listę obecności, kto z nami?
23: Cześć Jaska, a ja sam jestem taki zaskoczony, bo ostatnio tak myślałem sobie, że wcale nie muszę podnosić ręki, żeby zapukać komuś w drzwi. Trzymajcie się cieplutko, Jaska, pozdrawiam.
24: Wszyscy zdziwieni, może chodziło o drzwi obrotowe, bo...
25: albo że tak, on tak biodrem, no, albo kolanem.
24: Ja czasami nogą otwieram.
25: Poczekajcie, jest rano, to może czymś innym jeszcze.

0: Come on. 6:38, 22 kreski i będzie z nami godzina 7, tutaj jest K.
1: Proszę pana, jest wiosna, a jak jest wiosna, to kwitnie. Wszystko, nawet miłość.
0: O, cudownie.
2: Kto z kim tym razem? Kto z kim?
1: Katy Perry, premier Kanady, czyli Justin Trudeau.
2: A, to już od jakiegoś czasu, tak.
1: Ale słuchajcie, takich zdjęć to jeszcze wcześniej nie widziałam. Normalnie leżą na pikniku i się obściskują i całują.
0: Super.
1: No.
2: To ja, zawsze jak o nich piszą, to ja sobie tak wizualizuję, zastanawiam się, słuchajcie, jakby to mogło u nas wyglądać na naszym podwórku.
1: Aha.
2: Na przykład taki Donald Tusk, całujący się na kocu z Dodą.
3: Radio SK.
0: To byłoby coś.
4: Dzień dobry, to znowu ja.
5: Reklama.
6: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
7: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską. Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
8: No, tego.
9: Może. Także tak.
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za 5. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
12: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
13: To będzie ostatnia reklama.

0: Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: I po reklamie.

0: Brydzia kończy za 12 minut siódma, a my teraz...
1: Witam wszystkich! Znowu jesteśmy na siłownię. Będziemy pokować dzisiaj łapy.
2: Budzi w urodziny.
3: Piotrek, gotowy jesteś tam?
4: Czas na trening.
1: Tak, tak.
3: Piotrek, trener personalny, który interesuje się sportem. No to szybkie pytanie na dzień dobry twoich urodzin. Dlaczego Polacy nie grają na Mistrzostwach Świata w piłce nożnej?
5: Bo jesteśmy po prostu słabi.
3: Dziękujemy. Dziękujemy. Piotrek, któremu już teraz nie, jeszcze nie dajemy jeszcze prezentów.
5: Nie. No, trzeba zasłużyć.
3: No, właśnie.
4: To a propos zasłużenia, jakbyś mógł teraz tak spojrzeć na Jankesa i Wiktora i powiedzieć, którą część ciała powinni ćwiczyć najbardziej.
3: O, każdą.
4: Oraz dać mu po prostu po dwa ćwiczenia.
5: No myślę, że brzuch, nie?
3: Mm. A to jest ładne.
4: Ja też tak myślę.
0: Ja mam dwa nawet brzuchy, słuchajcie. Jeden trochę większy na dole i trochę mniejszy u góry.
4: Ale Wiktor, ja od razu ci powiem, Piotrkowi nie chodziło o to, żebyś więcej jadł i ćwiczył brzuch w ten sposób.
6: Ale brzuchem się nie obronisz przecież.
3: Czyli ćwiczymy brzuszek, żeby nie było tak zwanego takiej ala ciąży męskiej, tak?
5: No lub łapa, lub łapa.
3: Jak?
4: Łapa!
3: Okej, no to zrobimy oczywiście. Trener mówi, że zrobimy, no to zrobimy. Co za problem?
5: Zapraszam.
4: Piotruś, dostaliśmy informację, że jesteś absolutnym mistrzem porannego ogarniania rzeczywistości, bohaterem codziennych misji specjalnych i człowiekiem, który zasługuje na odrobinę szaleństwa w dniu swoich urodzin. W związku z tym, uwaga, wyciągaj, uwaga, łapy!
3: Łapy!
4: Bo prezenty lecą!
0: Czteroosobowe zaproszenie do Energylandii dla całej twojej rodziny.
4: Łapy w górę!
5: Super, dziękuję bardzo. Nie spodziewałem się.
3: Taka sytuacja urodzinowa od nas dla ciebie.
0: A skoro jesteś mężem, czyli masz żonę, czyli teoretycznie pytanie związane z siłownią, ale również z rodziną. Teść, tak czy nie?
4: No!
5: Jeszcze raz?
4: Czyli nie.
3: Dobra, nie mamy czasu, muzyka. Trzymaj się, Piotr.
5: Ja wiem, nie ogarnę.
3: Wszystkiego dobrego.
5: Dziękuję bardzo.
4: Trzymaj się, Piotr.
5: Dziękuję, hej, cześć.

0: I por qué ja wstaję tak rano? Za chwilę siódma.
1: Zakładamy portki i lecimy dalej oczywiście. Austria gra w dalszym ciągu z Jordanią 1-0 do przerwy. Okay.
2: No, a za momencik u nas Marcin Procki w newsach o tym, że jeżeli właśnie pakujecie się na wakacje i chcecie ruszyć na nie samochodem, to może boleć.
0: Tak jest, bo to jest logiczne. Słuchajcie, na świecie dochodzi teraz do zawarcia pokoju, więc ropa tanieje, więc u nas drożeje.
3: Jankiesz, Kama i Wiktor. Reklama. Uwaga! Wciąż trwa wyprzedaż aut dostawczych Toyoty z rocznika 25. Każde z gwarancją na 3 lata lub do miliona kilometrów z opcją przedłużenia nawet do 10 lat. Od ręki czekają ProAce Max, największy dostawczak, ProAce Verso, przestronny minibus oraz ProAce City Verso, rodzinny minivan. A do tego rabaty nawet do 80 tysięcy złotych netto. Wybierz samochód dla swojej firmy w atrakcyjnym finansowaniu Kinto One. Do salonów zaprasza Toyota, lider sprzedaży aut dostawczych w Polsce w 2025 roku.
4: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
6: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801-181-181 lub umów się na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
7: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetoura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetoura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
2: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
3: Castorama. Teoria
4: i praktyka.
3: W teorii przydałoby się odmalować salon.
4: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
3: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
4: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
7: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Ruch komunikacyjny w Płocku powoli się rozkręca, więcej samochodów tradycyjnie o tej porze na trasach prowadzących od strony Podolszyc, a także od strony Radziwia. Pamiętajcie, że inaczej pojedziemy na Kobylińskiego i na Jachowicza. Jeśli chodzi o pogodę, to w Płocku dziś ciepło, maksymalnie 21 na plusie.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Minęła siódma, zaczynamy SK News, Marcin Procki. Zapraszam, prokuratorskie śledztwo ma wyjaśnić, co doprowadziło do tragedii w gminie Mszana Dolna w Małopolsce. 19-latek zaatakował tam swoją byłą partnerkę, kobieta nie przeżyła. Mężczyzna później uciekł do lasu, gdzie prawdopodobnie popełnił samobójstwo. Mieszkańcy są w szoku.
3: No, nie ma słów na coś takiego. Tragedia.
4: Przez to będą cierpieć dwie rodziny.
5: To takie pierwsze właśnie jakieś tutaj na tym terenie taka tragedia.
2: Jak podają służby, przyczyną tragedii prawdopodobnie była sprzeczka, ale dokładne motywy będą wyjaśniane. Akcyza wraca, paliwa drożeją. Dziś wyraźnie więcej zapłacimy za tankowanie. Benzyna 95 będzie kosztować do 6,10 zł za litra, diesel do 6,44 zł. A to efekt nieprzedłużenia obowiązującej dotąd obniżki akcyzy. Pozostawiono jedynie czasowo niższą stawkę VAT.
6: Ceny mogą podnieść się na stacjach o nieco ponad takie 4%. Mówimy tutaj o wzrostach rzędu nawet 28 groszy na litrze, czyli kwota zauważalna dla kierowców.
2: Komentuje Karol Bezdra z portalu Energetyka 24. Dodatkowo Orlen podniósł wczoraj hurtowe ceny paliw. Argentyna zaczyna mundial od efektownego zwycięstwa. Leo Messi śrubuje rekordy. Messi został drugim po Portugalczyku Cristiano Ronaldo piłkarzem, który zdobył przynajmniej jednego gola w 5 edycjach Mistrzostw Świata. Trafił do siatki 3-krotnie w spotkaniu z Algierią, której jego drużyna wygrała 3-0.
7: Dzięki swoim bramkom w meczu z Algierią Messi dogonił lidera klasyfikacji strzelców wszechczasów piłkarskich Mistrzostw Świata. Do tej pory samodzielnie był nim urodzony w Opolu były reprezentant Niemiec Miroslav Klose. Obaj mają po 16 goli. Do listy swoich rekordów Messi dorzucił jeszcze najwięcej rozegranych meczów na mundialu. Po nocnym spotkaniu licznik pokazuje 27, a wszystko wskazuje na to, że Albiceleste na tych mistrzostwach rozegrają jeszcze parę spotkań.
2: Informował Mateusz Gołębiewski, a właśnie trwa mecz Austria-Jordania. Austriacy prowadzą 1-0.
8: SK Płock News.
1: Kuba Honchera. W sobotę w samo południe w Płocku wystartują Dni Historii.
9: Poczynamy otwarciem. Będzie występ Teatru Płockiego. Będzie spektakl w Mazowsze w Koronie. Będą koncerty. Tak naprawdę w sobotę od godziny 18 do godziny 22 mamy 3 gwiazdy. Mamy Phil, Warius Manx i Felivers.
1: Powiedział nam Konrad Kowal z Pokisu. Rozpoczęcie o 12. Superliga ogłosiła terminarz meczów na sezon 2026-27. Pierwsza seria ligowych spotkań zaplanowana została na weekend 5-6 września.
10: Jankes,
11: Kama
12: i Wiktor.
13: Dzień dobry, witam raz jeszcze w pół do piątku, w środę 17 czerwca.
14: Już za chwilę poprawi się atmosferka, wpadnie atmosferowicz, czyli Sławomir Peszko.
15: Będzie się działo!
14: Pamiętajcie, że karniaki kap trwają na sk.pl do odsłuchania. Aktualna zagadka, czyli brakujące wygwizdane słowo. Spróbujemy je odkryć.
16: A wy, gdybyście chcieli wziąć udział w naszej zabawie, zgarnąć tysiak oraz udział w karniaki kap i nocleg w Warszawie, to wskakujcie na sk.pl.

0: zawsze mnie ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Jak ciągnie, to pewnie dużo magnezu przyjmuje.
2: Chyba no, to Igor Herbu, to zawsze widać, on tak jest, no.
3: I nasza radiowa koleżanka jeszcze do niedawna, czyli Zalia.
2: Jak do cały czas naszą koleżanką jest.
3: Ostatnio mało ją widzę na korytarzach.
2: Wiktor zerwał z Arią. No dobra, okej, 10 minut po godzinie 7. Słuchajcie, Poznań ma swoje hasło. Poznań miasto
4: Doznań.
2: Ale wczoraj się działo. Oj. Podczas wtorkowej sesji Rady Miasta Poznania prezydent pan Jacek Jaśkowiak no, został poczęstowany ciastem, a dokładnie obrzucony ciastem typu tort. No, tam wpadła taka ekipa...
1: Kogo? Aktywistów,
2: no i oni w taki sposób po prostu no, wykazali swoje wotum nieufności wobec prezydenta. Obrzucili prezydenta tortem.
3: W każdym razie to bardzo nieładne zachowanie i proszę tak nie robić więcej.
1: Ja coś czuję, że on na policję czekał z wypiekami na twarzy. I
3: Wiktor. Gdyby aktywiści chcieli się w sądzie jakoś bronić, to sprawdziłem. Pan Jacek 10 czerwca miał urodziny.

0: Szanowni Państwo, na Mistrzostwach Świata Austria i Jordania aktualnie od 10 sekund 1-1.
1: SK Karniaki Cup.
2: Ale tam na trybunach się cieszą. Zobaczymy, czy na naszych trybunach podczas SK Karniaki Cup będzie równie wielkie szaleństwo.
3: O, pewnie, że tak, jak najbardziej. Oczywiście 4 lipca widzimy się na PGE Narodowym podczas wielkiego finału Karniaki Cup. Rola głównych przy...
2: Sławomir Peszko.
3: Sławek, a
2: wcześniej oraz nie 10 000 złotych do zdobycia.
3: Sławek, Peszko, rzeczywiście będziemy strzelać karniaki razem z wami, z naszymi słuchaczami. Oczywiście zgłaszacie się jak zwykle na sk.pl. Sławek mówi, później jednego słowa brakuje, wy próbujecie w to słowo się idealnie wstrzelić i nagroda może być wasza.
2: A teraz pytanie, jaki mistrz jest razem z nami? Dzień dobry.
4: Cześć, cześć.
2: Cześć, jak masz na imię?
4: Krystian.
2: Krystian, rozumiem, że ty karniaki strzelasz po prostu lepiej niż Sławomir Peszko.
4: No mam taką nadzieję.
2: Sprawdzimy, mam nadzieję.
0: Podobno z piłką nożną jesteś związany i to tak całkiem mocno życiowo. Jak to wygląda u ciebie?
4: Oj tak, od 4 roku życia rodzice zapisali mnie na treningi. Na początku w Zawiszy Bydgoszcz zacząłem, później w MUKS-ie. No i jakoś tak do końca 17 lat sobie pykałem, później jakoś szóstki piłkarskie. Także no jakoś tam działam w piłce.
2: Słuchaj, bo u mnie jest tak, że często korki wywala, a ty domyślam się, że tych korków trochę w życiu miałeś. Jakieś rady masz dla mnie?
4: A nie wiem.
0: Musisz lepiej zawiązywać, wiesz?

0: Bezpieczniki, tak.
1: Dobra, to tak będę robić. Dziękuję bardzo.
0: No dobra, słuchajcie, bo już Sławek się tutaj wyrywa do wypowiedzi na antenie Radia SK. Sławek, gotowy? Ty też gotowy jesteś?
2: Gotowy.
3: Uwaga. Jedno brakujące słowo. Uwaga, najpierw Sławek, a potem od razu po nim będziesz miał 3 sekundy na uzupełnienie.
4: W Radiu SK mógłbym prowadzić...
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
1: Przecież nie auto.
3: Dla formalności sprawdźmy tylko, jak to brzmiało w oryginale, aby wszyscy mieli pewność, że to.
4: W Radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
1: No! I tym sposobem udaje ci się dostać od nas po pierwsze 1000 zł, po drugie zaproszenie na SK Karniaki Cup, nocleg w Warszawie, no i szansę na spotkanie ze Sławomirem, strzelenie mu karniaka, no i również gra o 10 000 zł.
3: Ale się posypały
2: super,
3: nagrody.
2: Bardzo się cieszę.
0: Gratulujemy oczywiście. No i co? Zapraszamy kolejne osoby. Zgłoszenie na SK.pl. Jeszcze mamy miejsce.
1: Krystian, pamiętaj, żeby korki wziąć ze sobą.
3: I na koniec jedno pytanie. Kto wygra Mistrzostwa Świata?
2: O, ja liczę na Argentynę.
5: SK Karniaki Cup.

0: pierwszy kibic RP, Jan Kess, cały czas zerka.
1: Patrzcie, co się dzieje, ale już wiem, dlaczego my nie gramy w Mistrzostwach Świata. No. Bo się nie robiliśmy tego, co robi Jordania, czyli się Jordańczycy, piłkarze po strzeleniu gola.
2: Czyli nie wygrywaliśmy.
1: Przytulali się z murawą, przykładali głowę do murawy. Do tego tak dobrze grają prawdopodobnie.
0: Może być.
1: Naprawdę, serio.
2: Komunikacja z trawą.
0: Dokładnie. W sensie, no, też trochę będziemy mówili w tym klimacie za chwilę w newsach o tym, że nam góry remontują.
2: No. I to nasze polskie, wyobraźcie sobie.
1: No wiadomo, Polska.
0: To Tatry.
1: Polska górą.
0: Żeby tylko jakiś majster, któremu się ręce nie trzęsą, to robił. Jan

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No, sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
7: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
8: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
9: To będzie ostatnia reklama.

0: składu sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają m.in. bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
4: Kierowcom w Płocku przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w Alei Kobylińskiego i na Jachowicza. Inaczej pojedziemy także na odcinku ulicy Bielskiej czy Obrońców Westerplatte. Jeśli chodzi o pogodę, to w Płocku dziś więcej słońca, a po południu nawet 21 na plusie.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
5: 7.30, to jest SK News, Marcin Procki. Zapraszam, CBŚP rozbiło gang handlujący narkotykami. Zatrzymanych zostało 11 osób. Grupa działała m.in. na terenie Bydgoszczy. Dwie z zatrzymanych osób są powiązane ze środowiskiem pseudokibiców jednego z bydgoskich klubów. Ruszają remonty w Tatrach. Od dziś zamknięty będzie żółty szlak w Dolinie Białego. To przez prace remontowe, mówi Jakub Bryniarski z TPN-u.
6: Wszystko zależne jest od warunków atmosferycznych i wówczas będzie wiadomo, czy ten po 3 dniach będziemy mogli otworzyć tę dolinę, czy też nie.
5: Na TPN apeluje o uszanowanie zakazu i nie wchodzenie na szlak.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
8: SK Sport News.
5: Jordania wyrównuje w meczu z Austrią. To Austriacy wyszli pierwsi na prowadzenie, ale na początku drugiej połowy trafiła Jordania. W tej chwili jest 65. minuta, jest 1-1, a w tej grupie wcześniej Argentyna 3-0 wygrała z Algierią. Hubert Hurkacz awansował do drugiej rundy turnieju w niemieckim Halle. Polski tenisista pokonał rozstawionego z numerem 8 Andrija Rublowa 6-3, 6-2. Dziś o ćwierćfinał Hurkacz powalczy z zawodnikiem gospodarzy Danielem Altmaierem.
7: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
9: Jankes, Kama i Wiktor.
10: Właśnie nie wiadomo, czy to jest Jankes, czy to nie jest Jankes.
11: Póki co jestem, ale ponoć już jestem też na Instagramie.
12: Jesteś. Odpalamy naszą zabawę, kim jest Jankes. Na naszym Instagramie przerobione jego zdjęcie. Janki ma zakaz wchodzenia teraz na social media.
10: Blokada rodzicielska.
12: Ale wejdźcie, zobaczcie i nagrajcie Jankesikowi podpowiedzi, żeby odgadł swoją tożsamość.
11: Uwaga, pierwsze pytanie jest na kartce.
10: Wchodzisz zawsze do takiej toalety, do której chcesz.
12: Oj, tak! Tak.
10: I nie pytasz się o zgodę.
11: Nie muszę pytać?
12: Nie. Tak.
10: Nie musisz. Pierwsza podpowiedź od nas. Trochę się ciebie boimy.

0: Gdzieś to już słyszałem.
1: Nie.
2: Gdzieś ty, może ty słuchałeś kiedyś Eski.
0: Może to ten Gotye był kiedyś taki też właśnie.
2: A to podobne, to prawda.
0: No dobra.
1: 7.38 na eskowych zegarach. U nas oczywiście wesce same hity. Chciałoby się rzecz, że aż gorące.
2: Jest wielka szansa, że za chwilę na ulicy usłyszymy coś takiego.
3: Panowie, żar leje się z nieba. Taka spiekota w mieście to piekło.
2: Otóż. Mam newsa prosto z pogody, a że moja dziewczyna jest prezenterką pogody, to...
0: No właśnie.
2: To tak jakbym się znał, prawda?
0: No, dawaj. I co tam?
2: Nadciąga potężne ocieplenie.
1: Tam.
2: Meteorolodzy mówią, że przed nami monstrualna, jak ją nazwali, fala gorąca.
1: Tam.
2: Tak, okazuje się, że w ten weekend, słuchajcie, 35 stopni nawet w niektórych miejscach w kraju.
0: Niesamowite, no. Pogoda, tak przy okazji sobie przypomniałem, pogoda w tym miesiącu, w czerwcu, bawi się z nami w ulubioną zabawę dzieciństwa.
2: Ty jaką?
0: Ciepło, zimno.
2: Kama. Zimno, ciepło.
0: Kama,
2: gorąco!
0: Kama, tobie dzisiaj jest zimno czy ciepło?
4: Reklama. RTV Eura GD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Eura GD i na euro.com.pl.
5: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
7: Barbara, kupiłem taniej.
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
9: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
10: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Żakard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Żakard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
11: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
14: I po reklamie.

0: taką energią należy się budzić. On the top of the world. 12 minut i 8 będzie.
1: Mm-hmm. Teraz na szczycie to będzie Nosel.
2: Ojejku, czyli strach się bać.
0: To jest człowiek, który potrafi popsuć zawsze dobry humor od samego rana. Znaczy tej jednej osobie, którą wkręca, bo reszta dobrze się bawi.
3: Nosel wkręca w Radio SK.
4: Halo? Wypędzlowana Violetta po tej stronie. System rezerwacyjny Narodowego Funduszu Zdrowia Sanatoria.
5: Tak.
4: W sprawie przydziału proszę mi powiedzieć, czy Karpacz wchodziłby w grę u państwa?
5: Tak.
4: Dobrze.
5: A, to... jeszcze co by było? Jakby oprócz, jak nie Karpacz?
4: Karpacz, Kudowa-Zdrój.
5: Marek, Kudowa-Zdrój, Karpacz, pani dzwoni w sanatorium.
6: Obojętnie. Może być i Karpacz,
5: tak.
4: Z tym, że i tu, proszę pani, mamy trójki, jeśli chodzi o pokoje. I teraz muszę dobrać, bo jeżeli pani jest z małżonkiem, słyszę, to proszę mi powiedzieć, państwo, chcecie panią czy pana?
5: Ojej, Kaś, a nie ma dwójek?
4: Nie ma, proszę pani, ani tu, ani tu.
5: O kurczę, wie pani co, to wtedy, aha, bo w tym kodo, budowa z drugiej też jest...
4: Tak, to samo, to samo.
5: To samo, też mamy trzy pokoje. Trzy osoby,
4: no.
5: Mów.
6: Nie wiem, kula, mi się nie podoba, czy to mężczyzna, teraz kobieta, jeszcze jedna.
4: Nie, albo to, państwo musicie zdecydować.
5: Albo to, Marek.
4: Bo wie pani, to może zróbmy tak. Ja bym dała kobietę, i teraz ta pani, która będzie z państwem, to jest pani, która ma problemy lunatykujące. I teraz, do kogo można przywiązać, żeby pani, która będzie miała te problemy w nocy, żeby ewentualnie nie wyszła na balkon?
5: A to my byśmy musieli jeszcze ją pilnować?
4: No tak, bo tutaj tylko w nocy, proszę pani.
5: O Jezus, kochany, wie pani co? A nie ma jakiejś innej osoby, jakiejś nie, żeby tak, bo ona może po nocach będzie chodzić, nie wiadomo gdzie.
4: I dlatego, jeżeli to by była kobieta i byłaby przywiązana na przykład do mężczyzny, czyli do pani męża, no to już by było, proszę pani, lepiej to ogarnąć.
5: Czy my damy radę z tym?
6: Ja nie wiem.
4: Bo to jest tylko kwestia, proszę pani, przywiązania państwa do tej kobiety. Jak ona będzie już wychodziła, to wiadomo, rzecz jasna się przebudzi, bo szarpnie sznurem. I jeżeli będzie wchodziła na balkon, no to proszę zamknąć ten balkon i po kłopocie.
5: Wie pani co, ja nie wiem, wie pani, mąż już też 69 lat ma skończone, ja nie wiem, czy my damy radę z tym sznurkiem.
4: Proszę pani, to ja może przełączę do kierownika, może on coś będzie miał. Panie Rafale!
7: Teściowa została wkręcona w Radiu SK.
5: No nie, i z tym sznurkiem ja mu dam dzisiaj, tylko niech on się do mnie pojawi.
6: Udało mu się
5: naprawdę. Ja już jestem podłamana.
3: Nosel wkręca w Radiu SK.
0: Czekam na wasze zlecenia na sk.pl.
2: Musimy kiedyś do Nosela wkręcić.
0: Ja nie mam do niego numeru telefonu. Kurczę, to jest...
8: Masz numerka ma?
9: Pocztą go wkręcimy.
0: Pocztą.

0: Kim jest nasz wiadomo, kim jest Jankes? Nie wiadomo.
1: Kim jest Jankes?
2: Zapraszamy do wspólnej zabawy. Na naszym Instagramie przerobione zdjęcie Jankesa. Janki nie ma jeszcze zielonego pojęcia, kim jest, ale za momencik wlecą pierwsze podpowiedzi.
0: Poproszę, jakieś konkrety. Czuję, że dzisiaj... No nie wiem, właśnie mam takie... Już patrzę na was i zawsze widzę
3: w oczach.
0: Widzę, czy się wydarzy, czy będzie dobrze, czy nie. I dzisiaj widzę, że będzie źle.
3: Co widzisz między moimi oczami?
0: No.
2: Ja widzę lwią zmarszczkę, ale to inna sprawa. Dobrze, pierwsze podpowiedzi lecą.
4: Oj, Janki, kim jesteś? Jesteś legendą.
5: No to jest taka ogólna.
0: Ale dobrze, jestem Polakiem?
5: No, jesteś obywatelem świata.
2: Tak.
0: Tak, czyli mogę być też Polakiem.
5: I w promocji kolejna podpowiedź.
6: Jankes, lubisz innych facetów?
2: Często miewasz z nimi bliski kontakt. Nawet bym powiedziała, że cielesny.
0: Czy jestem politykiem?
5: Nie.
1: Radio SK.
2: Ale życzymy ci powodzenia.
5: Kolejna porcja podpowiedzi zaraz po 8:00.
1: Reklama. W Media Expert rowery cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
8: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
7: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
10: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd stworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
11: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
12: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
13: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
12: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
14: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
15: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
16: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
17: To będzie ostatnia reklama.
18: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Czy można powtórzyć pytanie?
18: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
19: Tak.
18: Brawo!
15: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
11: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
1: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. 21 na plusie, tyle maksymalnie powinny pokazać dziś termometry w Płocku. To jednak dopiero po południu, prawdopodobnie około godziny 16-17. Zmotoryzowanym przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej czy też na Kowalskiego.
0: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
2: Zbliża się 8, zaczyna Męska News, Marcin Procki, zapraszam. Biuro Bezpieczeństwa Narodowego zabiera głos w sprawie zabójstwa w Białej Podlaskiej. Wymaga dogłębnego zbadania. Sytuacja jest bardzo poważna, przyznaje szef BBN, a chodzi o sytuację z poniedziałku, kiedy nieznany sprawca zastrzelił 44-letniego Rosjanina Roberta K., znanego też jako Simon Skrepecki. Artysta był zagorzałym krytykiem Putina. To mogła być egzekucja przy użyciu broni krótkiej, twierdzi policja i prokuratura. Sprawca nadal jest poszukiwany, a mundurowi mają jego rysopis. Urzędnicy odejdą od okienek. Dziś strajk ostrzegawczy w ZUS-ie. Utrudnienia w urzędach mogą pojawić się przez najbliższe 2 godziny.
3: Ja to bym chciała również prosić ze swojej strony, żeby po prostu klienci nasi w godzinach 8-10, jeżeli nie muszą, to po prostu nie odwiedzali placówek Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
2: Apeluje Regina Borkowska z Solidarności ZUS. Związkowcy oczekują podwyżki w wysokości 1200 zł. Rząd na razie daje nieco ponad 200. Do wyboru jednostki wojsk lądowych, pancernych, desantowych, rakietowych czy marynarki wojennej. Armia zaprasza chętnych do udziału w programie Wakacje z Wojskiem. Więcej o tej akcji Rafał Różycki.
4: 27-dniowe szkolenia organizowane są w blisko 90 lokalizacjach na terenie całej Polski, mówi Joanna Lisiecka, rzeczniczka Wojskowego Centrum Rekrutacji w Sieradzu.
5: Program Wakacje z Wojskiem jest skierowany przede wszystkim do osób młodych, do osób w wieku od 18 do 35 roku życia.
4: Wakacyjne szkolenia startują 13 lipca i 17 sierpnia. Zapisy trwają. Lepiej się pośpieszyć, bo liczba miejsc jest ograniczona.
2: A każdy uczestnik otrzyma za udział w szkoleniu około 6 tysięcy złotych brutto.
6: SK Płock News.
1: Kuba Honhera. Mówi się o nich, że są kanibalami. Jutro w Muzeum Mazowieckim otwarcie wystawy fotograficznej ukazującej indyjską sektę Agori.
7: Mieszkają w pobliżu tych stosów pogrzebowych, stosują pewnego rodzaju rytuały, wykorzystują do tych rytuałów ludzkie ciała.
1: Powiedziała nam Milena Kolipczyńska z muzeum. Autorem zdjęć jest podróżnik Jan Skwara. Stowarzyszenie Sympatyków Klubu Wisła Płock kończy współpracę z obecnym zarządem Wisły. To efekt ostatnich zmian personalnych, jakie doszły przy Łukasiewicza 34.
8: Jankers, Kama i Wiktor z Radio SK.
9: Czy na pewno Jankers?
10: Nie wiadomo, nie wiadomo. Cały czas poszukujemy twojego drugiego alter ego.
11: Mm-hmm. Łap kolejną podpowiedź, może będzie łatwiej.
12: Masz narysowany wzorek jakby przez przedszkolaka.
9: Ale gdzie?
10: Gdzieś na ciele, kolego. Lubisz tatuaże.
11: Jest gdzieś, lecz nie wiadomo gdzie.
10: No, na Instagramie jest przerobione zdjęcie Jankesa. Wskakujcie, oglądajcie, a potem podpowiadajcie.
9: Ciele? Mam tatuaże, lubię facetów.
10: A gdzie to się robi? No.
9: Lubię też Dawida Podsiadło?
10: No, podsiadłbyś go. Jest

0: 8 minut po godzinie 8, Jankę cały czas nie wie, kim jest.
1: Dajcie więc jakieś konkretną podpowiedź,
0: ależ
1: proszę
0: cały
1: was.
0: Czas są konkretne, łap konkretną kolejną.
2: Jankes, masz 1,78 m, a w listopadzie 2023 roku byłeś w Polsce.
3: Nie ma bardziej konkretnej podpowiedzi.
1: Są daty, są liczby, są fakty. Jak ja kocham konkrety.
4: Jezus, co to za podpowiedź? Skąd wy to wzięliście w ogóle?
3: Słuchajcie, zostawmy na chwilę, kim jest Jankes, bo miał być pewien konkret właśnie w postaci dopłat do emerytur dla artystów i tam się nawiązała taka dziwna sytuacja, że Skolim był anty, a cała reszta artystów niby była za.
0: No właśnie, jak się okazuje, Donatan łączy siły ze Skolimem i wyśmiewa, tak samo jak Skolim, pomysł dopłat do emerytur artystów. Nawet powiedział, ta! Może kilometrówki również, co?
3: Ale w sumie to by się zgadzało, bo niektórzy artyści
1: lubią, prawda?
3: Lubią zatankować. Jankes. Jankes.

0: No jak, wiesz czy nie wiesz?
1: 1,78 m. No jest kilka osób, które mają
0: kiedyś
1: taki wzrost.
0: Kiedyś w grudniu w Polsce.
2: Jest Jankel.
1: No dobra.
3: Trochę zazdroszczę twojej żonie. Co tydzień masz nową tożsamość. Mm. To może być odżywcze dla związku.
1: Kochanie, kim jesteś? No dobra, nie wiem kim jestem. Jestem mężczyzną?
0: Nie mogę ci tego powiedzieć.
1: Ale no, na to
3: no
1: wychodzi. No
3: jesteś legendą, no. Tak.
1: Legendą.
0: Złap taki
3: tak,
0: teraz.
3: Tak, było mówione.
1: I lubię facetów.
0: No tak.
3: Lubisz.
1: Ale lubię też dziewczyny?
0: Też.
3: Ale z facetami jesteś jakby bliżej.
1: W jakim sensie?
3: Cieleśnie. Mhm.
1: Że seks?
3: Że kontakt. Mm. Ocieranie, dotykanie.
4: Klapsy?
3: Też.
5: Czyli może...
1: Ale jestem artystą?
0: Posłuchaj zestawu podpowiedzi.
1: Czy jestem aktorem? O, może tak.
0: Również. Potrafisz być aktorem.
1: Potrafię. No tak. To każdy z nas potrafi być aktorem. Dobra, dawajcie, no.
6: Pojawiłeś się w grach i filmach.
7: O, Jankes, no. Jesteś kimś, kto potrafi nieźle przyłożyć.
8: Jankes, lubisz uszka, ale niekoniecznie te z barszczu.
9: No co ci powiem, Janki. Kiedyś byłeś mocną ręką, no a dzisiaj jesteś już legendą, trochę siwą.
3: Ale legendą.
10: Jankes, mimo że nie jesteś z elektrowni, to bardzo często wyłączałeś ludziom światło.
3: Czekajcie. Wszystko prawda.
1: Okej. Okay. Wyłączanie światła to się dzieje często w sportach walki. Nie?
0: No tak.
3: No, no to widzę, tak, jeżeli patrz, ale wasze nie twarzy, patrz na nasz w ogóle, zamknij oczy.
1: Macie coś
3: i mów
1: jeszcze?
3: Dalej.
0: Mamy.
1: Czekajcie, jestem sportowcem, tak? Czy nie?
0: No tak!
1: Jezu, aż mi poleciało. Aż mi ślinia poleciała. Dobra, no, sportowiec, dawaj, no.
6: Janki, jesteś nieudolnym kanibalem.
1: Nieudolnym kim?
3: Kanibalem!
0: Oraz...
11: Podpowiedź, Jankes lubi gołębie.
0: O! Łap gołębia, łap
3: nie
0: gołębia.
3: Nie chodzi o gołąbki babci Teresi. Z kim,
1: jeszcze raz, z kim nasz prezydent był teraz na walce?
3: Z Janem Błachowiczem.
1: Czy propozycja? Czy jestem ja?

0: czarnym Błachowiczem.
1: Nie jestem ja. Nie. Ale czy to jest ciepło? Czy blisko?
2: Jest do, niedaleko.
1: Czyli jestem jakimś takim oktagonowym wariatuncio.
2: Dokładnie.
3: Witam. A do tych osób jest sporo. Jesteś najmłodszym mistrzem wagi ciężkiej.
2: No. No.
4: Marcin Najman.
3: Masz 1,78 wzrost. No ale misiu, no jeżeli byłeś w listopadzie w Polsce, to jak możesz być Polakiem? Takie pytanie tylko ode mnie.
2: Ale Polacy też byli w listopadzie w Polsce.
3: To
2: ostatnie i być może najważniejsze, co usłyszysz.
5: Cześć wszystkim. Pierwsza myśl, jaka mi się nasunęła, kim jest dzisiaj Jankes, to Cats Vegas. Pozdrawiam.
3: Dobry państwo, widzieli teraz jego minę.
1: Czekajcie, bo oni robili sobie ten taki dziwny, taki ten tatuaż, taki, co miał ten bokser, ten.
2: No, ten czyli tych napojów. No, jak on się nazywa, Michael Jackson!
3: Nie,
2: Michael Jackson.
3: Czekaj, przeszkadzasz.
1: Nie mogę sobie przypomnieć, jak się nazywa.
2: Już mam. Michał Anioł.
3: Nie
2: Michał Anioł.
3: Koledzy.
1: No jak on się nazywa?
2: Tuszon.
1: Słynny bokser. Z tatuażem na twarzy.
2: Timberlake.
1: Ale nie jestem Polakiem. Czy jestem Polakiem? Bo też Polak taki ma takie coś.
2: No.
1: Wiem.
2: No.
1: Mam.
3: No.
1: Mike Tyson!
2: Mike Tyson?
1: W końcu. Jezusiu! Kama mi pokazała!
2: Jeżeli ktoś z was jeszcze nie widział tego zdjęcia, to wskakujcie na Instagram, bo naprawdę...
1: Ale ciekawe to co?
2: Jaka to jest przeróbka?
3: A ja na twoim miejscu zastanowiłabym się nad tym tatuażem na twarzy.
1: Ale...
3: Pasuje ci!
1: Ale jakiś taki... Czemu ja taki okrągły jestem? Jakiś dziwny? Jak taka...
3: No bo on też jest taki okrągły, no. Ladies and gentlemen,

0: Krzysztof Tysonowski dzisiaj, czyli Mike Tyson w roli Jankesa na naszym Instagramie.
1: Nie, bo byś chciał taki tatuaż, ja ci mogę narysować, daj flamaster.
2: Słuchajcie, ale dostawię to mojemu synkowi, też jest dobry w te klocki.
0: Może się okazać, że ktoś skopiował ten pomysł, bo podobno po polskich dworcach kręcą się jacyś podrabiańcy, którzy też nie są sobą, tak jak Jankes, ale tam sprawa jest poważniejsza. Ojej. I o tym zaraz Marcin Procki. Radio SK.

0: Reklama.
1: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
2: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
3: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
4: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
5: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
6: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
7: To będzie ostatnia reklama.
3: Przed nami 10. edycja Rap.

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: I po reklamie.
2: Sponsorem programu jest organizator warszawskich targów obronnych.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
4: Ja dziś raz jeszcze zerkam na nasz redakcyjny termometr na ulicy Otolińskiej w Płocku. On w tej chwili pokazuje 14 na plusie. Maksymalnie będziemy mieli 21 stopni powyżej zera. To po południu. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Jachowicza, na Kobylińskiego, na Bielskiej czy Wyszogrodzkiej.
3: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
2: Sponsorem programu był organizator warszawskich targów obronnych.
5: 8.30, zaczynamy SK News, Marcin Procki, zapraszam, a zaczynamy od poważnego wypadku na trasie S7 pod Krakowem. Na wysokości Kokotowa zderzyło się kilka pojazdów, ranne są dwie osoby, na miejscu lądował śmigłowiec LPR. Trasa w stronę Nowej Huty jest zablokowana. Podszywanie się pod funkcjonariusza publicznego jest przestępstwem, przypominają służby. Stołeczna policja bada działania grupy Bronimy Polskiej Granicy. Na filmach w sieci widać, jak mężczyźni w strojach przypominających mundury zaczepiają i legitymują obcokrajowców. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne. Będzie sprzęt wojskowy, ale nie tylko.
6: Już na samych targach będą punkty rekrutacyjne, zarówno policji, jak i wojska, więc będzie można porozmawiać z rekruterami.
5: Mówi redaktor naczelny Superekspresu Grzegorz Zasępa. Warszawskie targi obronne w centrum Expo 21.
7: Dzień dobry wszystkim, raz jeszcze środa, czyli w pół do piątku, 8.31.
8: Czas na zabawę z zabawkami z Toy Story, bo jeszcze w tej godzinie zadzwonimy do kina, wyślemy, zabawki przekażemy.
9: No, a wszystkie oczywiście zgłoszenia na sk.pl. Dzień dobry.
7: Są zabawki, już się odzywają.
8: Janka zawsze nosi baza w kieszeni. Astrala.
9: Gratuluję. Na czasie.
8: Chyba nie muszę mówić, że ja mam chudego.
7: Czekajcie, bo coś jeszcze tutaj, coś jeszcze chcę powiedzieć, no.

0: Tutaj SK, 8:37, 23 do 9.
1: My z Wiktorem od wczoraj świętujemy jako wielcy, najwięksi fani filmu 1670, serialu.
2: Wczoraj w sieci pojawił się trailer do najnowszego sezonu, numer 3, szanowny panie.
0: Czyli ja mam 3 sezony do nadrobienia już.
2: Tak.
1: No dwa i trzeci dopiero
0: trzeci
1: ten.
0: Będzie.
1: Tak.
0: Pojawił się od końca? Bez sensu chyba, nie?
2: Nie, lepiej od początku. Zacznij od pierwszego, potem drugi, a potem trzeci, bo są już pierwsze fragmenty i cytaty.
3: W tym domu mówimy sobie tylko miłe rzeczy. Niemiłe dusimy w sobie, a potem wyżywamy się na Bogu ducha winnych poza domem. To jest dojrzałość.
0: No to jest wspaniałe.
1: No ale w związku ze zbliżającym się trzecim sezonem serialu 1670 mamy dla ciebie, Janki, pewną zagadkę.
0: Jakiś teścik, tak?
2: Posłuchaj pytania, no.
0: Poproszę.
4: Co bije?
2: No, co bije?
1: Zapytała Aniela.
0: Co bije? Serce na przykład?
2: Niestety bije co innego.
5: To ręka.
2: Premiera już w sierpniu.
0: Namówiliście mnie.
6: Reklama. RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
8: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
9: Barbara, kupiłem taniej.
10: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
11: No, tego.
12: A może...
13: Także tak.
14: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
15: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych, a także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą twój styl. Do tego promocje szyte na miarę twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
16: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
17: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert. Deep Bob na scenie do 22.30. Wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
10: I po reklamie.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: 17 czerwca, This is the day, dzień premiery Toy Story 5.
1: Sponsorem konkursu jest dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: To dzisiaj rzeczywiście. Czekaliśmy, aż się doczekaliśmy. Są pewne niespodzianki. No możemy powiedzieć, że jesteśmy niespodzianką w tym filmie, prawda?
3: Czy ty nie jesteś niespodzianką, ty jesteś pizzą w okularach.
2: To prawda. Tak. Jesteśmy postaciami rzeczywiście.
0: Ogrodowym krasnalem.
3: A jesteś właściwie gnomem.
0: Jestem ogrodowym krasnalem. Tak no. Mnie podpisali w liście dialogowej.
3: Ja z kolei żółwicą lądową.
2: Żółwica lądowa.
0: Wszyscy spotykamy się w kinach, oczywiście w całej Polsce, no ale teraz spotykamy się przy telefonie z Agatą. Dzień dobry.
4: Cześć.
2: No dzień dobry, Agatko, witaj. Ty bardzo, bardzo lubisz, czy bardzo, bardzo, bardzo, bardzo lubisz?
4: Bardzo, bardzo lubię.
2: Bardzo dobrze, bardzo dobra odpowiedź.
3: Muszę przyznać, że kiedy obejrzałam pierwszą część filmu Toy Story, zaczęłam się zastanawiać, czy moje zabawki, jak byłam mała, faktycznie robiły dokładnie to samo, co zabawki w filmie, czyli po prostu buszowały i rozwalały różne rzeczy. Czy ty, Agata, też tak masz?
4: Myślę, że tak. Każdy z nas tak ma, trochę.
0: To co robią twoje zabawki, kiedy ty wychodzisz z domu? Tak jak teraz na przykład, bo wiemy, że złapaliśmy cię w parku, czyli jest szansa, że one zostały same w chacie.
4: Tak, zostały. I mamy takiego wysłużonego już troszeczkę misia córki, ulubionego. Podejrzewam, że to on każdego dnia podjada nam lody z lodówki.
0: A gruby miś?
4: No, puszysty.
0: To on.
3: Ale to czekaj, otwierasz zamrażarkę, zaglądasz, a tam puste pudełko w środku?
4: Tak, sporo nadjedzone.
3: A jakbyś na przykład do pudełka po lodach wsadziła koperek, to też by zeżarł?
4: Nie mam pojęcia, muszę spróbować.
2: Chyba nie podpowiadaj, tylko ma tak robiła. Zobacz, to nie ja, no nie wiedziałam w ogóle. Zobaczcie, no coś tu się wydarzyło.
3: Lody jest koperek.
0: Słuchajcie, otwieramy jeszcze raz to pudełko, bo okazuje się, że zamiast lodów i koperku tam zaproszenia dla całej rodziny na film Toy Story 5. Zestaw zabawek
4: super.
0: I głośnik bezprzewodowy. Brawo!
4: Super, bardzo się cieszę.
2: Taki piękny zestawik oczywiście dla ciebie. Baw się dobrze w kinie z zabawkami, no i niech to wszystko ci ładnie, pięknie gra, jeśli chodzi o ten głośnik.
3: I taka wskazówka, żeby wasz pluszak nie wyjadał wam lodów, jedzcie lody na mieście.
1: Na konkurs zaprosił jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.

0: Dość.
1: Znaczy nie, no nie,
2: nie
1: mamy,
2: mamy
1: dość, ale płacą tylko do 9, więc
0: dość.
1: Sami rozumiecie.
2: No to mamy jeszcze 5 minut powiedzmy, nie? No za chwilę jeszcze reklamy, dlatego nam płacą.
0: Kubuś i Kubuś, kochamy was, za chwilę 9, no ale przy mikrofonie kolejni, no i kolejne hity na czasie. To będzie dobry dzień razem z Eską.
1: No i pamiętajcie o tym, że cały czas ze Sławomirem Peszką możecie zawalczyć w Karniaki Cup.
0: Tak jest.
1: Zgłaszajcie się na SK.pl, tam jest oczywiście szansa na to wszystko.
2: Finał naszej Ligi Mistrzów oczywiście 4 lipca na PGE Narodowym. Ale dzisiaj też wieczorem, słuchajcie, 22 mecz. Kto dzisiaj gra? Anglia?
3: Chorwacja!
2: Anglia, Chorwacja, oj, oj, oj.
0: No i przecież finał w kosza również, Zielona Góra. A.
2: Legia Warszawa!
0: Dzieje się. I Wiktor.
4: Autopromocja. A gdzie tu wsteczny jest?
5: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
4: No wyobraź sobie, że nie.
6: No, to będzie okazja.
7: SK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK. Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
8: Autopromocja.
9: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Bo w Media Expert taniej masz.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
12: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
11: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
13: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
14: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
15: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl. Miejski Dom Kultury i Radio SK zapraszają na Dni Zduńskiej Woli 2026 wraz z SK Music Tour. 18-21 czerwca. Na stadionie miejskim wystąpią m.in. Maciej Skiba, Ich Troje, Kabaret Paranienormalni, Wiktor Dyduła, Spięty i Mary z Polski, która zagra utwory Kontroli W i Kosmetyków Mrs. Pinky. Dodatkowo scena alternatywna w ratuszu. Patronat honorowy nad wydarzeniem sprawuje prezydent miasta Zduńska Wola. Partnerzy medialni Super Express i Radio SK.
1: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład sok 100% pomarańcze Solevita w nowej cenie regularnej 3,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
2: Lidl, to się opłaca.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
1: Na starcie spójrzmy na mapy pogodowe naszego miasta. Dziś w Płocku najcieplejszy dzień tego tygodnia, przynajmniej do tej pory. Termometry po południu pokazać mają bowiem nawet 21 na plusie. Kierowcom przypominam o utrudnieniach na Wyszogrodzkiej, na Kobylińskiego czy na Jachownicza.
0: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
2: Minęła 9, zaczynamy SK News. Marcin Procki. Zapraszam. Ogromne korki pod Krakowem na ekspresowej 7 przed węzłem Przewóz. W kierunku Nowej Huty zderzyło się kilka pojazdów. Na miejscu lądował śmigłowiec ratunkowy. Ranne zostały 3 osoby, a przez wypadek ogromne korki tworzą się na S7, ale także na autostradzie A4. A w oddziałach ZUS trwa właśnie strajk ostrzegawczy. Urzędnicy do 10 przerwali pracę, więc lepiej odłożyć wizytę w urzędzie. Związkowcy domagają się 1200 zł podwyżki.
3: Odchodzimy od stanowisk, czyli po prostu przestajemy pracować.
4: Pracownicy nie widzą pieniędzy. I my nie protestujemy dla samego protestowania, tylko dlatego, żeby nas wreszcie doceniono.
5: Pracodawca po prostu nie traktuje nas poważnie.
2: No, słyszymy od pracowników ZUS w Szczecinie, a ZUS oferuje na razie 200 zł podwyżki i jednorazową nagrodę. A przed wyjazdem za granicę pamiętajmy o wyrobieniu karty EKUS. W przypadku wizyty u lekarza pozwoli na szybkie potwierdzenie ubezpieczenia. W Bydgoszczy po dokumentu stawiają się już kolejki, przyznaje Barbara Nawrocka z NFZ-u.
6: Widzę, jak obłożone pracą są moje koleżanki i koledzy. Rzeczywiście jest bardzo duże zainteresowanie, bardzo duże liczby codziennie klientów, którzy pojawiają się w naszej sali po to, aby wyrobić sobie europejską kartę ubezpieczenia.
2: EKUS potwierdza prawo do niezbędnej opieki medycznej podczas pobytu w krajach Unii Europejskiej, także między innymi w Norwegii, Islandii i Wielkiej Brytanii.
7: SK Płock News.
1: Kuba Honhera. Fotografia uliczna zawładnie Płockiem. Przed nami dwa poświęcone jej wydarzenia, a pierwsze już dziś w domu Darmstadt.
8: Spotkamy się na wykładzie na ten temat, no ale w dużej mierze pokażemy i wytłumaczymy, na czym fotografia uliczna polega.
1: Powiedział prezes Płockiego Towarzystwa Fotograficznego Waldemar Robak. W niedzielę z kolei odbędzie się warsztatowy spacer fotograficzny. A fanom sportu przypominam, że już jutro na Stadionie Miejskim pierwsze spotkanie z cyklu Biegowe Czwartki. Początek o 18:30.
9: Postanowiłem, że wam dzisiaj fajnie zagram. Jakby tak było, jakby tak w ogóle nie było, co? Przecież tak jest codziennie, tak jest co godzinę w Radiu SK. Illenium i Ellie Goulding będzie. Będzie The Colors, Taylor Swift i Elizabeth Taylor, Shakira, Dawid Podsiadło, Ebony Hertz, a na początek Alex Warren, Fever Dream, Michu Sobkowski. Witajcie, zapraszam w SC.

Wciąż ciężko usiedzieć w miejscu, wciąż ciężko nie wiercić słoninką przy tym numerze Shakira i Whenever, Wherever na antenie Radia SK. Numer, dzięki któremu w 2001 roku poznał ją cały świat. Numer, który dotarł do miejsca pierwszego w ponad 20 krajach, również w Polsce. A Shakira nie zwalnia tempa. Graliśmy w dniu premiery oficjalną piosenkę mundialu w Ameryce Północnej. Die, die. Oficjalną piosenkę nie mylić z oficjalnym hymnem, bo ten to DNA More Than A Game z Bocellim i Davidem Guettą. Namieszało tam FIFA w tym wszystkim. No ale jest dużo fajnych piosenek. No, zresztą ten drugi numer, DNA More Than A Game, też wam graliśmy. No w końcu, wiadomo, wszystkie hity zaczynają się wesele. No i jak teraz łatwo policzyć, Shakira dzięki Die Die pojawiła się na większej ilości mundiali, 4, niż Gerard Piqué, 3. No i kto tu jest mistrzem świata? W sensie mistrzynią. Za chwilę wspomniany Guetta, który zremiksował Milki.

0: Just the way you are, a później Dawid Podsiadło, jest to okej? Radio
1: SK. Reklama.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
3: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801-181-181 lub sprawdź na autoglas.pl.
2: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
4: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody. Bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: W środę w Dagrasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Dagrasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Dagrasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
7: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i Twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
8: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
9: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
12: I po reklamie.

0: Ależ to jest fajny klimat. Ebony Hirst na antenie Radia SK. No klimat to był wczoraj. Sławek Peszko był w naszym eskowym studiu. Działo się wiele, nawet próbował wytłumaczyć spalonego. Jak mu poszło, to możecie sprawdzić, jeśli nie słyszeliście oczywiście na naszym Instagramie, bo wciąż w Instastory jest Sławka Peszko. Naprawdę całkiem sporo. Kompletujemy naszą jedenastkę na SK Karniaki Cup, bo Sławek Peszko to jeden z gospodarzy tego, co będzie się działo 4 lipca na PGE Narodowym. No i do tej drużyny dziś rano dołączył z powołaniem Krystian. Krystian to jest naprawdę spore wzmocnienie dla nas, bo występował, słuchajcie, nawet w centralnej lidze juniorów, jeśli chodzi o granie w piłkę, i zawsze marzył o grze właśnie na Narodowym. No to będzie okazja 4 lipca, przypomnę, będzie walczył o 10 tysięcy złotych. Takie pieniądze są do wzięcia. A na sk.pl i w aplikacji Radia SK jest już nowa zagadka, no bo chcemy powołać kolejną osobę. Ta zagadka to...
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Mam wrażenie, że niekoniecznie chodziło o ręczniki. W Stanach Vito Bambino i Ale Jazz Veste. Za moment później Tate McRae.
2: Radio SK. Autopromocja.
3: Jak wkręcać? To tylko na grubo.
4: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
3: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
5: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
6: Autopromocja.
7: Reklama. Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj, tutaj się dzieje.
8: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
9: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
10: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.

0: 2-4 lipca. Płock. Plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
3: I po reklamie.

0: Coraz częściej i coraz gęściej można zobaczyć ich razem z Justinem Trudeau. Publicznie Katy Perry i Legendary Lovers w Radiu SK tuż przed godziną 10. Publicznie informuję, że po godzinie 10 będzie kolejna godzina wypełniona hitami na czasie w SC na sam początek. Coś od pana, na którego mówią Rag & Bone Man. Radio
1: SK. Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl. I'm sitting pretty impatient, but I know you gotta put in them hours. I'ma make it harder. I'm sending pick up to picture, I'ma get you fired. I know you.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno, multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
4: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
5: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
6: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych. A także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock Królewiecka 18.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert. Deep Bomb na scenie do 22.30. Wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
12: Kierowcom w Płocku przypominam, że cały czas zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w Alei Kobylińskiego i na Jachowicza. Inaczej pojedziemy także na odcinku ulicy Bielskiej czy Obrońców Westerplatte. Jeśli chodzi o pogodę, to w Płocku dziś więcej słońca, a po południu nawet 21 na plusie.
11: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
13: Zbliża się 10. Zaczynamy SK News. Marcin Procki, zapraszam. W oddziałach ZUS powinien już zakończyć się dzisiejszy strajk ostrzegawczy. Pracownicy urzędu domagają się podwyżek. Na 2 godziny odeszli dziś od biurek, ale petenci nie byli odprawiani z kwitkiem.
14: Dziękuję ślicznie.
15: Dziękujemy za wyrozumiałość.
14: To ja dziękuję bardzo.
15: Z uwagi na tą ograniczoną
14: za cierpliwość.
15: Zapraszamy w piątek. Tak. Dziękujemy.
16: Była pani w ZUS-ie w godzinach strajku. Udało się załatwić sprawę?
14: Udało się. Bardzo dobrze. Miłe bardzo panie.
17: Nie załatwiliśmy tylko tak wstępnie, a jutro jesteśmy mówieni na godzinę i przyjeżdżamy ponownie.
13: A do ZUS-u w Bełchatowie zajrzał reporter SK Rafał Różycki. Przypomnę, związki domagają się podwyżek dla pracowników. Chodzi o 1200 zł brutto. Prezydencki minister Marcin Przydacz domaga się działania polskiego MSZ w sprawie interwencji niemieckiej policji wobec członków ruchu obrony granic. Grupa miała zorganizować zgromadzenie przed pomnikiem upamiętniającym polskie ofiary II wojny światowej. Mieli też ze sobą krzyż. Kiedy niemiecka policja odmówiła im dojścia do pomnika, doszło do szarpaniny.
18: W sprawie wydarzeń w Berlinie potrzebna jest interwencja natury politycznej, oświadczył przebywający w USA szef Biura Polityki Międzynarodowej w Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. MSZ poinformowało, że w Berlinie działa w tej sprawie polski konsul. Tymczasem kilku polityków PiS próbowało późnym wieczorem wejść z kontrolą poselską do MSZ, jednak budynek był zamknięty.
13: O czym informował reporter SK Mateusz Gołębiewski. Austria wygrała z Jordanią 3-1, za nami drugie spotkanie w grupie J Mistrzostwa Świata. Z kolei tej nocy ostatnie mecze pierwszej kolejki fazy grupy. grupowej. O 19:00 Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00 Anglia zmierzy się z Chorwacją. To w grupie L, w której też Gana zagra z Panamą.
0: SK Płock News.
9: Kuba Honhera. Płocka policja prowadzi akcję znakowania rowerów. Oznakowanie jednośladu zwiększa szansę na jego odzyskanie w przypadku kradzieży oraz ułatwia identyfikację właściciela. Akcja prowadzona jest we wtorki i piątki. Przed nami 13. edycja Płockiej Szybkiej Trójki.
19: Biegamy szybko 3000 metrów na naszym stadionie imienia Bernarda Szymańskiego w Płocku.
9: Powiedział nam Marcin Radomski. Dla dzieci przygotowano biegi na krótkich dystansach, natomiast dorośli będą mieli do przebiegnięcia 3000 metrów, a impreza już w sobotę.
19: Nice.
20: Justin Bieber, Nicki Minaj, bardzo proszę. Beauty and the Beat będzie na pewno. No i jeden z moich ulubionych numerów od Eda Sheerana, czyli Sapphire za kilka chwil. Bledka też, Kygo i Khalid też, Jazzy też. A na początek Rag & Bone Man i Skin. 10:01 na zegarach, a Westy już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: Ileż imprezowych wspomnień, prawda? Usher, Lucris i Yeah na antenie Radia SK. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, jedna z moich ulubionych nazw instytucji, daje znać, że w najbliższych dniach do Polski, no, wbiją upały. Już w piątek na zachodzie możliwe jest ponad 30 stopni, a nawet w weekend miejscami do 35. I tak ponoć do połowy przyszłego tygodnia, ale temu upałowi, żeby nie było, mogą towarzyszyć też burze z ulewami i wichury. Krótko mówiąc, dobre wieści dla naszych polskich marud. Ktoś, kto jeszcze przed chwilą narzekał, że za zimno i że za mokro, już za chwilę będzie mógł narzekać, że za gorąco. Bledka, komu miałabym powiedzieć w SC? Za moment, później Kaigo i Khalid.
1: Radio SK. Autopromocja.
2: Legenda. Legenda. Powróciła.
3: W Radio SK. W każdy piątek od 20.
4: SK Remix.
3: Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
2: A punktualnie od 22 stery przejmuje Sam On.
5: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
3: SK Remix już w piątek po 20. I przez cały czas w naszej eskowej apce.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
6: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje. Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo. Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
7: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
2: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
3: Widaron.
2: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
3: Widaron.
2: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
3: Widaron.
2: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
3: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
4: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
5: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
8: I po reklamie.

0: Pink i Nate Rust. Piękne Just Give Me a Reason na antenie Radia SK. Za chwilę David Guetta, Taylor Swims i Tones and I, czyli Gone, Gone, Gone. Przypomnę też numer od Margaret. A przypominam, że dziś mamy 17 dzień czerwca i jeśli ktoś czekał na premierę Toy Story 5, to to właśnie jest dzisiaj. Nie w piątek, tak jak zazwyczaj, a właśnie w środę tam kinowa premiera. Przypomnę też o naszym SK Toy Story Radio, czyli radio, które może was wprowadzić pięknie w świat zabawek albo przypomnieć wam, jak to po prostu było. Czy będziemy mieli zaproszenia do kin na Toy Story 5? Zasypiemy was nimi w weekend. Zresztą w poranku też można je zgarnąć. I nie tylko je.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to co?

0: zabawki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama. Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
3: Zdobywaj nowe kompetencje w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Wybierz spośród ponad 60 kierunków studiów podyplomowych z zakresu psychologii, pedagogiki, zarządzania, informatyki, prawa oraz MBA. Studiuj w trybie hybrydowym Real Time. Więcej na wsb-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
4: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
5: Play. Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Jak dobrze znam mojego tatę. Wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
3: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
4: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
5: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai w wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
6: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach. Moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato.
7: Jak tak, to Allegro.
8: To będzie ostatnia reklama.
9: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
10: I po reklamie.

0: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.
1: Radio SK.

0: Ależ to jest dobre. Mikolas i Trips w duecie Hard to be Humble w Radiu SK tuż przed godziną 11. Po godzinie 11 też będzie, też będę mógł spokojnie powiedzieć, ależ to jest dobre, bo będzie nareszcie. Igor Herbut, Zalia i Vito Bambino. Zaraz po 11 w Radiu SK.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.
5: Od poniedziałku do środy mocny, mocny start. Od poniedziałku do środy w Kauflandzie woda źródlana Żywiec Zdrój 8,94 za 6,5 litrowych butelek. Tak, 8,94 za 6,5 litrowych butelek. A płyny do płukania Lenor, drugi tańszy produkt, 80% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
9: Czas zrobić formę. Playlista na siłkę gotowa, karnet jest, jeszcze tylko kupię buty. Wow, ale okazja!
10: Taką okazję lepiej sprawdzić, bo cyberoszuści są zawsze w formie. Jeśli jesteś klientem mBanku, masz łatwiej, bo specjaliści Cyber Rescue pomogą Ci rozłożyć oszustów na łopatki. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
13: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Big Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
18: 17 na plusie, tyle aktualnie powinny pokazywać już termometry w Płocku. Słupki rtęci jednak cały czas rosną i ostatecznie zawędrują w okolice 21 kreski powyżej zera. Kierowcom przypominam, że cały czas inaczej pojedziemy m.in. na Koblińskiego, na Jachowicza czy Bielski.
17: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
19: 11 na zegarach, to jest Eska News, Marcin Procki. Zapraszam. Sejmowe emocje w sprawie kosmicznych zarobków w Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO poza kolejnością. Wszystko skończyło się awanturą w Sejmie. Działacz KO, lekarz bez specjalizacji, będąc koordynatorem SOR, miał zarobić przez rok 1 600 000 zł. Dziś portal Zero informował, że w Szpitalu Południowym miało dochodzić do faworyzowania polityków Koalicji Obywatelskiej i ich rodzin, którzy na szpitalnym oddziale ratunkowym byli przyjmowani poza kolejnością. Za ten proceder miało odpowiadać właśnie Dawid Kacprzyk.
20: Za to Porsche moglibyście zrobić 100 tysiąc zabiegów na zaćmę, ponad 3 tysiące zabiegów gastroskopii, czy kilkaset zabiegów ortopedycznych.
0: 21 listopada zeszłego roku wasza ministra zdrowia, pani Sobierańska-Grenda, powiedziała, że nie będzie regulować kontraktów lekarskich. Dlaczego? Bo nie chciała ukrócić Eldorado kontraktowego, na którym korzystają wasi ludzie.
19: Mówili Mariusz Kałużny z PiS i Marcelina Zawisza z partii Razem. Wspomniany lekarz zrezygnował wczoraj z członkostwa w KO. Zatrzymani pozostają do dyspozycji prokuratora. Na razie nie usłyszeli zarzutów, bo ustalana jest ich rola w sprawie. To nowe informacje w sprawie Białorusinów zatrzymanych w Białej Podlaskiej. Ustalana jest ich rola w zabójstwie Rosjanina. Krytyka Putina na ulicach miasta. Dramat rozegrał się w poniedziałek, a nowe ustalenia śledczych mamy poznać za kilkadziesiąt minut. Bułgaria, Ukraina, Holandia i Kanada. Rywalami Polek w drugim turnieju Ligi Narodów. Ten rusza dziś w Bangkoku. Polskie siatkarki do najbliższych meczów przystąpią już wzmocnione Magdaleną Stysiak. Pierwszy mecz Polek za godzinę, a pierwszym rywalem będzie reprezentacja Bułgarii.
16: SK Płock News.
18: Kuba Honchera. Trwa pikieta przed szpitalem w Gostyninie. Pracownicy szpitala psychiatrycznego Zalesie nie chcą połączenia z wojewódzką placówką w Płocku.
21: Nie oddamy naszego szpitala! Zostajemy tutaj!
22: To jednak zjawiskowe miejsce, że my musimy tutaj zostać wszyscy.
18: Najwięcej obaw budzi to, że szpital po konsolidacji utraci autonomię, a to z kolei może oznaczać zwolnienia części pracowników. A już jutro odbędzie się kolejny spacer pamięci kapitana Marka Szufy. Początek o 17.30 przy pomniku Broniewskiego.
23: Ojejku, jejku, jejku, kto się stęsknił za Bruno Marsem, to mam dobre wieści, bo za kilkanaście minut jego I Just Might na antenie Radia SK. Będzie też Daria Zawiałow, będzie David Guetta, a na początek męskie granie orkiestra 2026, czyli nareszcie. 11:02 na zegarach, a w SC już grają. Michu Sobkowski, witajcie, zapraszam.

0: pięknie to brzmi. Kuba i Kuba, stygnie lato. No dobra, bo my tu hitu hitu, a nam stygnie Sławek Peszko. I tak będzie stygł do 4 lipca, wtedy to wielki finał SK Karniaki Cup na PGM Narodowym. Kompletujemy naszą drużynę. Dzisiaj Krystian miał odgadnąć tę zagadkę i rozszyfrować, jakiego jednego konkretnie słowa brakuje, jakie słowo w wypowiedzi Sławka jest wygwizdane.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
0: No i co? I co mógłby prowadzić? Jak sądzicie? I jeżeli ktoś rano nie słuchał, to może... 3, 2, 1...
1: W radiu SK mógłbym prowadzić imprezkę.
0: No jasne, że imprezkę. Dokładnie tak. Krystian wiedział, odgadł i już dołącza do naszej ekipy, która będzie walczyła o 10 tysięcy złotych w wielkim finale 4 lipca na PGM Narodowym. Jest już kolejna zagadka, więc bardzo proszę, albo wchodzicie na sk.pl, albo odpalacie naszą aplikację, albo teraz wytężacie słuch.
1: W szatni najbardziej brakowało mi.
0: Czego Sławkowi brakowało w szatni? Zgłaszacie się na sk.pl jutro. No właśnie, jutro po raz kolejny próbujemy kompletować naszą eskadrę do wielkiego finału 4 lipca na PGE Narodowym. Bruno Mars, za chwilę Westę, później Thomas Gray. Radio
2: SK. Reklama. O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Czy można powtórzyć pytanie?
2: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
3: Tak.
2: Brawo!
4: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
5: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
6: Wakacyjny budżet woli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Kup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
7: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
8: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w naj

0: Summer, plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
1: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za 5. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
2: Castorama. Teoria
3: i praktyka.
2: W teorii przydałoby się odmalować salon.
3: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
2: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
3: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Big Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj, tutaj się dzieje.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
7: I po reklamie.

W muzyce było już wszystko. Wszystko? Niekoniecznie. Podtrzymaj mi beat, twierdzi David Guetta Alok, biorąc na tapetę numer Stick Figure Run Run River. To znaczy ten numer nazywał się Angels Above Me dobrych kilka, jeśli nie kilkanaście lat temu, i to są bardzo mocno klimaty reggae i dub, a teraz w wersji jakże podkręconej od Guetty i od Aloka. Bardzo proszę, rzućcie uchem na ten numer.

0: Mam szczerą nadzieję, że u Was na stylu to właśnie takie la la la. Nori Boy i Sam Smith na antenie Radia SK. Takie la la la, czyli że wszystko jest w jak najlepszym porządku. Jeśli nie jest, no to zdecydowanie sobie trzeba zrobić jakąś przerwę. Co, może jakiś wyjazd? Czytałem ostatnio, że wcale nie długie jakieś wyjazdy i dalekie, a krótkie są najlepsze w takim odzyskiwaniu równowagi na bieżąco. Więc kamper od Eski to jest całkiem fajna opcja. Eska po raz kolejny dowozi kampera. Jeśli macie ochotę na przedłużony weekend zgarnąć pod koniec czerwca albo w lipcu właśnie takiego kampera zatankowanego do pełna i w ogóle pełnego różnych innych frykasów, no to zgłoście się za pomocą aplikacji Radio Eska tylko i wyłącznie w tym sezonie. Kungs i Theophil z London, czyli Galaxy Weste za moment, a później Sana Chweste.
1: Radio Eska. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
5: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
6: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
7: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
8: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
9: W Biedronce, kiedy kupujesz więcej, jest taniej. Jakby nie patrzeć. Na przykład sok 100% pomarańczowy Reviva 1 litr. Tylko 3,79 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. A napój niegazowany Tymbark 1,75 litra w supercenie. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. Oraz ketchup pudliszki 480 gramów, łagodny lub pikantny. Tylko 5,89 za każdą sztukę przy zakupie dwóch sztuk. To są właśnie biedronkowe ceny. Oferta obowiązuje do 30 czerwca. Szczegóły na biedronka.pl.
10: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
11: Widaron.
10: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
11: Widaron.
10: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
11: Widaron.
10: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
11: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
12: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
13: Icha! Icha! Wszędzie kicha! A gdzie nie? A jak to gdzie nie? W Kronie nie! A w Kronie! Złom i makulatura! W Kronie! Rewelka! Icha!
14: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
15: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Deep Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
16: To będzie ostatnia reklama.
17: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510-141-242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
18: I po reklamie.

0: W naszych eskowych hitach bardzo proszę się nie odkochiwać, ale tak poza tym to bardzo proszę, jak ktoś ma taką potrzebę. Marisa i Odkochaj przed godziną 12 w Radiu Eska. Mati wróczyło z wami po 12, będzie Juste, Jack, Stiley, John, Turn the Lights Off. A my taką mam nadzieję, że słyszymy się jutro po 9. Michał Sobkowski, dzięki, cześć.
1: Na program zaprasza jego sponsor Wings, producent walizek, plecaków i toreb podróżnych. Wings.pl

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD.
2: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
1: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.

0: Wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, shorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
1: No, tego.
2: A może...
3: Także tak...
4: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
5: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
6: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
7: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku? Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
8: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
7: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
9: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Big Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
12: I po reklamie.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
14: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
15: Jeśli po Płocku podróżujecie autem, no to pamiętajcie, że cały czas dla ruchu zamknięty pozostaje odcinek ulicy Wyszogrodzkiej. Zmieniona organizacja ruchu obowiązuje w centrum na Koblińskiego i Jachowicza. Jeśli chodzi o pogodę, to w Płocku dziś więcej słońca, a po południu nawet 21 na plusie.
14: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12.
13: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizem 1000.
16: 12. Agata Chruściak, zapraszam. Lubelski kurator oświaty zatrzymany przez CBA i z zarzutami. Jest podejrzany o przekroczenie uprawnień i wpływanie na wynik postępowania w zamówieniach publicznych. Jak nieoficjalnie ustaliliśmy, chodzi o zamówienie dotyczące cateringu w ramach organizacji uroczystości z okazji stulecia kuratorium oświaty w Lublinie. A o szczegółach Arkadiusz Więsek.
17: Kurator miał przekroczyć swoje uprawnienia, wchodząc w porozumienie z firmą eventową. To kolejny etap głośnego śledztwa dotyczącego korupcji i ustawiania przetargów w lubelskich urzędach. W styczniu w tej sprawie zatrzymano m.in. zastępczynię prezydenta Lublina oraz kilku innych urzędników, mówi mi prokurator Katarzyna Calów-Jaszewska z Prokuratury Krajowej.
18: Prokurator przedstawił zarzut dotyczący przekroczenia uprawnień i wejścia w porozumienie z lokalnym przedsiębiorcą w celu wywarcia wpływu na wynik postępowania o udzielenie zamówienia publicznego.
17: Zatrzymany usłyszał już zarzuty w krakowskim Wydziale Prokuratury Krajowej. Kurator został ponadto zawieszony, ma też dozór policji oraz do zapłaty 30 000 zł poręczenia majątkowego.
16: Marszałek Sejmu zaprasza na wiejską pobitego 16-latka z Ukrainy. W piątek spotka się z Artemem, którego zaatakowano w maju na Moście Świętokrzyskim w Warszawie. To wyraz solidarności z osobą pokrzywdzoną.
19: Trzeba być człowiekiem i trzeba na takie rzeczy zwracać uwagę i trzeba mówić, co jest dobrem, co jest złem.
16: Mówi Włodzimierz Czarzasty. Trzech niepełnoletnich sprawców trafiło do schroniska dla nieletnich, a dwaj pozostali mają zarzuty. Jeden dzień dla branży, drugi dla zainteresowanych tematyką bezpieczeństwa. W piątek i sobotę warszawskie targi obronne, będzie sprzęt wojskowy, a warszawskie targi odbędą się w centrum Expo 21.
12: SK Płock News.
20: Blisko 5 milionów złotych. Tyle miasto zapłaci za budowę i przebudowę wiat przystankowych. Jak informuje ratusz, przedsięwzięcie ma być gotowe do końca 2027 i jest częścią większego projektu. Lipiec nad Wisłą zapowiada się imprezowo. To m.in. za sprawą kolejnej edycji Ekwador Festival. Wydarzenie znowu zawita do amfiteatru, a my wiemy, co usłyszymy tam na 100%.
21: Exploration of Space, Cosmic Gate na pewno, Fiesta w Majorka i Bitro z pewnością usłyszycie.
20: Powiedział DJ Omen. Ekwador Festival już 18 lipca, a wydarzenie poleca Radio SK.
22: Środa, to udało nam się wszystkim już osiągnąć i to możemy uznać za nasz mały sukces. Dobrze w końcu jest mieć co świętować, prawda? Mamy też południe, nawet 11:02, to też można świętować hitami na czasie. Turn the lights off. Mati Fuczyło, dzień dobry.

0: To Ellie Goulding i Burn w Radiu SK, 18 minut po 12. To są hity na czasie. A ja mam pytanie, czy kojarzycie ten stres na lotnisku? No taki zupełnie bezsensowny, no bo wiecie, że nie macie ze sobą niczego, zupełnie niczego zakazanego, ale jednak podchodzicie do kontroli, no i macie takie poczucie, że no coś jest nie tak, nie wiadomo co, ale coś jest nie tak, prawda? Kto tak nie miał? Ja wiele razy, ale słuchajcie, będzie troszkę lepiej, przynajmniej w niektórych miejscach, no bo jeżeli już coś okazywało się do tej pory nie tak, no to to, że zabieraliśmy za dużo płynów zazwyczaj. Kolejne lotnisko, słuchajcie, znosi limity, tym razem to Rzeszów. No, a ja zastanawiam się, czym będę stresował się teraz, gdy te limity płynów znikną kiedyś na każdym lotnisku. Bo czymś będę na pewno, ale teraz przynajmniej mój szampon przestanie być podejrzany.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to?

0: od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw. Bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od poniedziałku do środy. Pomidory na gałązce na wagę 3,99 za kilogram. Tak, pomidory jedynie 3,99 za kilogram. Oraz brzoskwinie na wagę tylko 7,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
6: Codziennie niskie ceny.
7: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
8: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
9: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
10: To będzie ostatnia reklama.
11: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Big Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj, tutaj się dzieje.
12: I po reklamie.

0: to Shawn Mendes i YYY, a teraz zrobi się gorąco. Bo dostaliśmy pierwsze od dłuższej chwili ostrzeżenia przed ciepłem. W weekend lampa zaświeci. Oj, to mocno naprawdę, nawet 35 stopni w cieniu miejscami może być, więc przygotowujcie się również mentalnie na taki skok. No, a kto woli zimno? Dlatego mam dobrą informację, bo istnieje jedno miejsce na świecie, w którym z roku na rok, z dnia na dzień jest tylko zimniej. To w okolicach Grenlandii, na Atlantyku. No i to jest według naukowców jedyne takie miejsce, w którym robi się tylko zimniej i zimniej i zimniej. No więc mam kierunek dla wszystkich, którzy jednak wolą, kiedy jest zimno. Tam jest 100% szans na sukces. A swoją drogą u nas są tylko dwie możliwe temperatury. Za zimno i za gorąco.
1: Autopromocja.
2: A gdzie tu wsteczny jest?
3: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
2: No wyobraź sobie, że nie.
4: No, to będzie okazja.

0: kupujący aplikację mobilną MolMove.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK. A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
4: To będzie ostatnia reklama.
5: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert. Deep Bomb na scenie do 22.30. Wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
6: I po reklamie.

0: 7 minut do 13 to Tańcz od Bletki. Tańczą na boisku też piłkarze po strzelonych golach na mundialu. Dzisiaj kolejne mecze fazy grupowej. No i szykuje się też hit. O 22:00 Anglia zagra z Chorwacją, ale mundial jest bardzo daleko, więc my mistrzostwa mamy w Estę. Trwa SK Karniaki Cup. Zbieramy ekipę, która będzie strzelała karniaki. Ze Sławkiem Peszko. No, trzeba tylko zgadnąć jedno słowo, które Sławek chciałby wypowiedzieć. I tak było dzisiaj.
1: W radiu SK mógłbym prowadzić...
2: Imprezkę.
0: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no? Wy też możecie strzelać karniaki ze Sławkiem Peszko. Nasza jedenastka pojedzie na finał na Narodowym, a zwycięzca w loży VIP ze Sławkiem obejrzy też mecz. No i zgarnie, 10 000 zł to możecie być wy. Zgłoszenia czekają na sk.pl.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
2: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
2: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
4: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
5: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
6: Lidl, to się opłaca.
7: To będzie ostatnia reklama.
8: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Big Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
9: I po reklamie.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000, wspomagającego leczenie stanów zapalnych żył kończyn dolnych.
11: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje 18 na plusie, ale temperatura odczuwalna jest wyższa i wynosi 22 stopnie Celsjusza. Spodziewać możemy się dalszego przyrostu, a jeżeli chodzi o utrudnienia drogowe, to kierowcy pamiętać muszą o pracach, które napotkają m.in. w metrze.
10: Sponsorem programu jest firma Ziaja, producent leku Heparizen 1000.
12: Już prawie 13, Agata Chruściak, zapraszam. Jeżeli to prawda, to polecą głowy, tak premier komentuje sprawę kosmicznych zarobków w warszawskim Szpitalu Południowym i domniemanym leczeniu tam polityków KO. Poza kolejnością donosi o tym Portal Zero, a za ten proceder miał odpowiadać były już działacz KO, lekarz bez specjalizacji, który był koordynatorem SOR-u. W dodatku zarobił przez rok ponad 1,5 miliona złotych.
13: Te informacje o saloniku VIP dla jakichś polityków, którzy tam z tego saloniku mieli korzystać i co miało być ułatwienie w usłudze jakiejś medycznej, to musi być wyjaśnione do samego spodu.
12: Zaznacza Donald Tusk, stąd też rządowy projekt dotyczący zbierania informacji o zarobkach medyków w powiązaniu z numerem PESEL. Ustawa ma być procesowana w Sejmie ekspresowo. Są zarzuty za obrzucenie tortem prezydenta Poznania. Zawodnik sztuk walki Kamil S. odpowie za znieważenie funkcjonariusza publicznego i naruszenie nietykalności cielesnej. Drugi z zatrzymanych, aktywista Patryk Esz, ma zarzut pomocnictwa. Obaj odpowiedzą też za zakłócanie porządku i spokoju w miejscu publicznym, a grozi im do 3 lat więzienia. Czyn za kwalifikowano jako chuligański. Nie dla S7 przez Skawinę. Mieszkańcy protestują przeciwko wytyczeniu trasy przez małopolską gminę. Blokują przejazd na granicy Skawiny i Krakowa.
14: To nie rozładuje korków w Skawinie. Nam są potrzebne drogi lokalne, a nie droga tranzytowa.
15: To jest zatrucie powietrza.
16: Skawina by była zablokowana całkowicie.
12: Mówili uczestnicy protestu, który ma potrwać jeszcze przez godzinę.
17: SK Płock News.
11: Płock wysoko w rankingu PRL samorządu. Plasował się on na drugim miejscu zaraz za Poznaniem, a miejsce trzecie zajęła z kolei Łódź. Miasto zostało docenione m.in. za dobre zarządzanie finansami. Dni historii Płocka już w ten weekend. Z tej okazji miasto, POKiS i Komunikacja Miejska postanowiły pomóc mieszkańcom w ułatwieniu świętowania.
18: Razem z Urzędem Miasta Płocka oraz Komunikacją Miejską przygotowaliśmy specjalne udogodnienie. Przyjedziecie do nas bezpłatnie komunikacją miejską, a szczegółowe linie oraz rozkład jazdy znajdziecie na naszych stronach.
11: Powiedział Konrad Kowal z POKiS-u. Przygotowana zostanie także specjalna linia DH.
9: Wspomniałem o tym, że szykują się hitowe mecze na Mundialu, ale może jakieś hity szykują się też dzisiaj u Was. Dajcie znać głosówkami na eskowym Messengerze, mam dla Was nagrody i chętnie się podzielę. I hity też mam. Charlie Puth, Attention to na start. Minuta po 13:00, Matti Fuczyło, cześć.

0: Katy Perry, Firework. I 16 minut po 13. Czy dzisiaj czekają Was hity? To sprawdzę i w tej sprawie wysyłacie do mnie głosówki na eskowym Messengerze. Szymon się nagrał.
1: Szymanko Radio SK, ja chciałem się zgłosić po jakąś nagrodę w ramach pocieszenia, ponieważ dzisiaj nie będę oglądał ważnego meczu Anglia-Chorwacja, ponieważ rano muszę wstawać i wyjeżdżam w trasę, więc... łezka wokół się kręci. Pozdrawiam Was.
0: Czyli tak to rozgrywasz. No dobra, no to ja trzymam kciuki, żeby przy okazji to jutrzejsze wstawanie poszło gładko, poszło bezproblemowo, bo wiadomo jak to rano bywa. Ale to nie jest jedyna głosówka, którą dostałem. Magda też się nagrała.
2: Cześć Jacko. Dzisiaj to ja muszę przetrwać ten dzień do końca, bo od rana jakoś nie jest po mojemu. Najpierw zderzyłam się z panem piekarzem. Potem w sklepie rozbiłam stoisko z oliwami.
0: Ajajaj.
2: A na deser zostało mi jeszcze zebranie ostatnie u syna. Pozdrawiam.
0: No to po tym wszystkim, to na wywiadówkę, Magda, szedłbym już w kasku.

0: które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną, OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
3: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25 wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
6: To będzie ostatnia reklama.
7: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert. Big Bomb na scenie do 22.30. Wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
8: I po reklamie.

0: Calvi Remy, Explosion. Oni jeszcze dzisiaj zagrają na Warsaw Music Festival, a potem na tej samej imprezie Black Eyed Peas. A wiecie, że reklam będzie jeszcze więcej? W grach komputerowych. Jedna z firm ma taki pomysł, że w grze piłkarskiej reklamy będą jeszcze bardziej dopasowane do gracza, a do tego będą reagowały na to, co robimy i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, ale w skrócie chodzi o to, że będzie ich jeszcze zdecydowanie więcej, a że będą w trakcie grania, no to nawet nie będzie można iść po herbatę. Radio SK. Już to słyszę, sponsorem rzutu rożnego jest...
1: Autopromocja.
2: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
3: Jesteś takim koczurem moim, że szok. Po prostu ja, mi łzy płyną z tego tytułu, że ty masz udało się wkręcić w taki numer.
2: Bez litości, bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
4: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
1: Autopromocja.
5: Reklama.
6: RTV Euro AGD.
7: Jak okazje, to w euro.
8: Mistrzowskie okazje w grze.
6: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
10: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
11: Play.
12: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz e-bon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
13: Firany to nasza pasja. Pasja, którą chętnie podzielimy się z Tobą. Jacquard tworzy wyjątkowe aranżacje okienne. Nasze firany zachwycają pięknem, doskonałym stylem i elegancją. Są wykonane z tkanin najwyższej jakości. Zapraszamy każdego, kto chce się cieszyć pięknym oknem. Zapewniamy fachowe doradztwo i pomoc przy wyborze najlepszego rozwiązania. Zakochaj się w firanach. Jacquard Płock, Chopina 6. Więcej na dekorujemyokna.pl.
14: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
15: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
16: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
15: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
17: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
18: Przystań towarzyska tutaj nad Wisłą zaprasza już w najbliższy piątek na History of Ecuador. Razem z nami DJ Juran, DJ Bass, DJ Mario i DJ Omen. Bądźcie z nami od 21, a w sobotę mega koncert Big Bomb na scenie. Do 22.30 wchodzicie za free. Tutaj się dzieje.
19: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510-141-242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
1: To będzie ostatnia reklama.
6: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi, tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
5: I po reklamie.

Takie niezapowiedziane wizyty to my rozumiemy. Wizyty na antenie. Ale Farben, Rena Miller i Body Talk. Bo z innymi niezapowiedzianymi wizytami to bywa różnie, prawda? Na przykład wtedy, kiedy ktoś wpada, a my zupełnie, ale tak zupełnie nie mamy czasu, albo ewentualnie ochoty, albo nie mamy czym go poczęstować. Tak też się zdarza, prawda? Ale jutro szykuje nam się zapowiedziana wizyta i to taka bardzo, bardzo, bardzo miła. No i to oni będą was częstowali. Dawid Kwiatkowski i Margaret wpadną jutro do Radia SK i będą mieli ze sobą swój najnowszy hit, więc słuchajcie koniecznie. W końcu wszystkie hity zaczynają się w SK.

0: Reklama.
1: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
2: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
3: ING to twój asystent, który odpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
5: To będzie ostatnia reklama.
6: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
7: I po reklamie.
8: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
9: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
10: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się m.in. w centrum miasta. Pamiętajmy też o pracach na Wyszogrodzkiej czy też na ulicy Lasockiego. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu dobre wieści są takie, że temperatura delikatnie wzrosła i aktualnie nasz termometr wskazuje 19+.
9: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
11: 14. Agata Chruściak, zapraszam. Wszystko wskazuje na zabójstwo polityczne. Tak wydarzenia w Białej Podlaskiej komentuje premier Donald Tusk. W poniedziałek nieznany sprawca zastrzelił na ulicy Rosjanina Roberta.
12: 2,5 roku przy Łukasiewicza 34 umowa dotychczasowego trenera przygotowania motorycznego została rozwiązana za porozumieniem stron. 2 etapy za nami, teraz pora na rozstrzygnięcie. Coraz większymi krokami zbliżamy się do wielkiego finału Wistula Folk Voice. Zaplanowano go na 19 sierpnia, a odbędzie się on w Parku Północnym.
13: Sprawdzam dzisiaj wasze hity, czy jakieś się szykują, albo czy jakieś może już były. Moim było to, że udało mi się wstać po pierwszym budziku, a wcale łatwo nie było. Justin Bieber, Nicki Minaj, Beauty and the Beat to też jest hit, a ja to Mati Fuczyło, cześć.

Jaram mnie jak tańczysz na stole, ale nie wziąłbym ciebie za żonę. Myślę, co zrobimy wieczorem, ale nie dla ciebie mam pierścionek. I mówiłem, że zadzwonię, że odpiszę potem. W przeprosinach złożę życzenia urodzinowe.

0: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
2: Latem małe uszkodzenie przy włączonej klimatyzacji może zmienić się w pęknięcie, a wtedy szyba będzie nadawać się już tylko do wymiany. W Autoglas naprawimy twoją szybę w 30 minut. Nie odkładaj tego na później. Zadzwoń na 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
1: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wisła w Płocku.
5: Nie zwalniaj, gdy świat przyspiesza. Wybierz prawo w Wyższej Szkole Biznesu National Louis University. Studiuj stacjonarnie, niestacjonarnie lub hybrydowo real-time. Prawo w biznesie, administracji i ogólne. Więcej szczegółów na wsp-nlu.edu.pl. Jedna znajomość może zmienić wszystko.
6: Vilaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Vilaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
7: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
8: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
9: mBank prezentuje kurs samoobrony przed cyberoszustami.
10: W końcu słońce. Czas włączyć nową playlistę i wreszcie kupić rower. Wow, ale okazja!
9: Gdy ty polujesz na okazję, cyberoszuści polują na ciebie. Uważaj na takie super oferty. A jeśli jesteś klientem mBanku, po prostu sprawdź je ze specjalistą Cyber Rescue. Szczegóły i regulamin świadczenia usługi dostępne na mbank.pl/cyberrescue.
11: Urodzinowe pizzobranie w Da Grasso. Pizza 32 cm z napojem za jedyne 37 zł. Zamów na dagrasso.pl.
12: To będzie ostatnia reklama.
13: Marek, szefowa Cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
14: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
13: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
15: I po reklamie.

0: Sugar Babes, About You Now. A wiecie, że trwa wielkie poszukiwanie żółwi? Tych ozdobnych, bo jest ich coraz więcej w Polsce. Rzecz w tym, że te zwierzaki u nas nie występują. A raczej nie występowały, bo właśnie, te zwierzaki są czasem wypuszczane na wolność przez właścicieli. I to jest spory problem, bo w Polsce to jest gatunek inwazyjny, który potrafi mocno zaszkodzić. Dlatego teraz żółwiki są poszukiwane i wyławiane. I moim zdaniem to jest niezły hit, bo to jest pierwszy poszukiwany, który nie oddala się z miejsca zdarzenia. Radio SK. Somber, Back to Friends, tak, zagramy w Estę za chwilę.
1: Autopromocja.
2: Hej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to,

0: muzyki od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor, dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Chcesz rozwijać swoją firmę i sięgnąć po talenty z całej Europy? Z Eures to możliwe. Już od 30 lat pomagamy w rekrutacji na europejskim rynku pracy. W bazie Eures znajdziesz ponad 1 000 000 kandydatów i 1000 doradców Eures gotowych wspierać Twoje działania. Zyskaj dostęp do ekspertów, którzy pomogą w procesie rekrutacji i dostarczą sprawdzonych informacji o europejskim rynku pracy. 30 lat Eures. Szukaj, znajdź, rekrutuj w Europie. Więcej informacji na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
6: Marzysz o pracy za granicą? Eures to klucz do sukcesu. Dzięki Eures masz dostęp do 4 milionów ofert pracy i 1000 doradców Eures gotowych pomóc Ci postawić pierwsze kroki na europejskim rynku pracy. Eures to pomoc w znalezieniu zatrudnienia oraz informacje o warunkach życia i pracy w krajach Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii, Liechtensteinie i Szwajcarii. 30 lat Eures. Godna praca w Europie. Dowiedz się więcej na portalu Eures. Spot dofinansowany przez Unię Europejską.
7: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
8: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco, pokochaj niskie ceny.
9: Tu piękno widać jak na dłoni. Instytut Piękna Beauty Studio. Salon stylizacji paznokci klasy premium, w którym doświadczysz piękna na własnej skórze. W ofercie zabiegi pielęgnacyjne dłoni i paznokci w oparciu o produkty najwyższej klasy. Idealnie wyprofilowana płytka, higiena powyżej standardów, a także masaże, makijaż permanentny oraz inne zabiegi na twarz i ciało. Instytut Piękna Beauty Studio. Płock Sikorskiego 12. bsbeautystudio.pl.
10: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
11: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
12: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
13: To będzie ostatnia reklama.
14: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
15: I po reklamie.

Move into the Sun, Hugo, Iman, Angel i Ultranate w Radiu SK. Ten hit zagrałem wam 5 minut przed 15. A wiecie, że dziś swoją premierę ma film Toy Story 5? Z tej okazji w Eskowym Poranku mamy dla was konkurs i możecie się dzięki niemu przenieść do dzieciństwa. Ach, byłoby miło, prawda? No to miło może oczywiście być, trzeba tylko odpowiedzieć na pytanie, co robi ulubiona zabawka twojego dziecka, kiedy nie ma was w domu. Zgłoszenia są na sk.pl, mamy dla was zaproszenie na Toy Story 5 dla całej rodziny, a do tego zabawki z filmu i jeszcze bezprzewodowy głośnik. No i wrzuć na luz, mamy Kasia i Hanczak, zaraz tu będą.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
6: Kaufland jest fresh.
7: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
8: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się schab wieprzowy 46% taniej. 8,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 17 czerwca. Cena przed obniżką 16,95.
9: Carrefour w sumie najlepszy jest.
10: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Na przykład do soboty. Masło ekstra polskie mlekowita 200 gramów. 2,49 za każdą sztukę przy zakupie 3 sztuk z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 sztuki na kartę. A do środy wszystkie mięsa mielone wieprzowe oraz wieprzowo-wołowe Kraina Mięs 1 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Do tego z lady tradycyjnej świeży filet z piersi kurczaka. 17,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
11: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś, smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
12: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
13: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
14: To będzie ostatnia reklama.
15: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte. Wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo. 602 198 598.
16: I po reklamie.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
18: A ja po raz kolejny wyglądam dziś za okno. O tej porze standardowo widzę ruch wzmagający się na ulicy Otolińskiej i gęściej robi się praktycznie w całym mieście. Jeżeli chodzi natomiast o prognozę pogody dla Płocka, to tu temperatura cały czas stopniowo wzrasta i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 20 kresek powyżej zera.
17: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 15. Agata Chruściak, zapraszam. Sejm w ekspresowym tempie zajął się rządowym projektem ustawy, który ma umożliwić zbieranie szczegółowych danych o wynagrodzeniach medyków. To reakcja na medialne doniesienia o lekarzu w trakcie specjalizacji, który w ubiegłym roku miał zarobić 1 600 000 zł. Przy Wiejskiej jest Mateusz Gołębiewski.
20: Projekt ma dać możliwość powiązania danych o wynagrodzeniach lekarzy z numerem PESEL i prawem do wykonywania zawodu. Obecnie ministerstwo ma wyłącznie zanonimizowane informacje o zarobkach. Wiceminister zdrowia Katarzyna Kęcka dzisiaj w Sejmie z jednej strony podkreślała, że ministerstwo obecnie nie wie, ile zarabiają konkretni lekarze, ale z drugiej, że takie przypadki jak ten z Warszawy są wyjątkowe.
21: To są incydentalne przypadki, że tak naprawdę dotyczy to niewielkiego ułamka lekarzy i temu służą te projektowane zapisy.
20: Tymczasem premier Donald Tusk wezwał do rozliczeń politycznych w Warszawie i zapewnił, że jeśli zostało złamane prawo, to winnych czekają konsekwencje prawne.
19: Mocne słowa Andrzeja Poczobuta w Europarlamencie. Atak na mniejszość polską na Białorusi to część antyeuropejskiej krucjaty Łukaszenki.
0: Polska mniejszość narodowa jest postrzegana przez białoruski reżim jak niebezpieczni heretycy, wyznawcy innych wartości.
19: Andrzej Poczobut odebrał nagrodę imienia Sacharowa za wolność myśli. Niedawno zapowiadał też, że we wrześniu planuje wrócić na Białoruś, żeby wspierać Związek Polaków. Wraca Małopolska Tour. W weekend Pustynia Błędowska zamieni się w miasteczko rowerowe.
16: Będzie można porozmawiać o rowerach, o tym, jakie są ścieżki rowerowe w naszym województwie, gdzie należy też jeździć na rowerze.
19: Mówi Łukasz Smułka, marszałek województwa małopolskiego, a patronem medialnym wydarzenia jest Radio SK.
22: SK Płock News.
23: Płoccy policjanci rozpoczęli akcję znaczenia rowerów. Zgłosić możecie się i wy. Oznakowanie jednośladu zwiększa szanse na jego odzyskanie w przypadku kradzieży oraz ułatwia identyfikację właściciela. Jaka będzie Wisła Płock w nadchodzącym sezonie? Adam Majewski nie rzuca deklaracjami, ale zdradził cel, do którego będzie chciał dążyć razem z zespołem.
24: Miejsca, w których pracowałem jako trener i jako zawodnik preferowałem grę ofensywną. Wisła Płock grała bardzo pragmatycznie w poprzednim sezonie i pierwsze, co się rzuca w oczy, że będziemy dzisiaj prawić tą grę ofensywną i grać bardziej ofensywnie, na większej troszeczkę intensywności.
23: A liga rusza już 25 lipca.
25: Wrzuć na luz!
26: Wrzuć na luz!
25: Wrzuć na luz!
26: Radio SK!
27: Dwie minuty po 15:00, coraz bliżej.
28: Coraz bliżej weekend?
27: Coraz bliżej święta też w niektórych
28: coraz
27: rejonach.
28: Coraz bliżej koniec pracy. Mamy nadzieję, że nikt wam dzisiaj nie podniósł ciśnienia, ale jeżeli nawet, to my z Kasią za chwilę spróbujemy wam je troszkę ustabilizować.
27: Będzie też Damiano David, będzie Sanach, będzie Android 54 Ultra i my jesteśmy Kasia Węsierska.
28: I Michał Hanczak.

0: dobre rytmy.
1: W takim rytmie pisali maile, to już byście do końca tygodnia mieli sprawę załatwioną.
0: Środa jak mały piątek.
1: Jeśli chodzi o te maile, które... Nie, o te spotkania, które mogły być mailem, to w tę stronę.
0: Ja muszę napisać za chwilę maila, ale zanim to najpierw zróbmy wejście antenowe dla naszych słuchaczy.
1: Bo dużo z was, jak się okazuje, pisze, ale na przykład nie do Radia SK, tylko do czata GPT. W różnych sprawach, żeby z nim po prostu porozmawiać. Albo żeby się pochwalić jakimś sukcesem, albo żeby się pożalić, że coś wam na przykład dzisiaj nie wyszło.
0: To trochę smutne, dlatego że chyba jednak lepiej by było rozmawiać z drugim człowiekiem, a nie z czatem GPT. I to świadczy o tym, ten wzrost tych chętnych do pisania do czata GPT z takimi osobistymi problemami, no że mamy jakiś kryzys w relacjach.
1: To gdzie wy tam będziecie do tego czata GPT jak pisać, jak wy możecie napisać do nas, do Radia SK, a nawet nagrać głosówkę w tej sprawie?
0: Możecie się dzisiaj pożalić na to, co się wydarzyło, ale też, żeby nie było tak negatywnie, to się czymś pochwalić, bo dobre informacje też chętnie przyjmiemy, czyli krótko mówiąc pytamy was, chwalisz czy się żalisz?
1: Messenger Radia SK otwarty, czekamy, a czekając gramy. Nareszcie, męskie granie, to za chwilę w SC. Radio
2: SK. Autopromocja. Legenda. Powróciła. W Radiu SK. W każdy piątek od 20. SK Remix. Miksują Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni. A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
3: What's up Radio SK? It's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
2: SK Remix. Już w piątek po 20:00. I przez cały czas w naszej SK-owej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
6: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
7: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
9: Tu Dominika z Autoglas. Masz pęknięcie na przedniej szybie i myślisz sobie, kolejny wydatek. Spokojnie, w Autoglas z odpowiednim ubezpieczeniem za naprawę nic nie płacisz. Tak, tak, zero kosztów. Zadzwoń 801 181 181 lub umów się na autoglas.pl.
8: Autoglas naprawia, autoglas wymienia.
10: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10%.

0: budżetu na budowę lub remont i zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
1: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Łap okazję w RTV Euro AGD. Aż 33% taniej na drugi tańszy produkt. Promocja na tysiące produktów tylko do jutra. Szczegóły w regulaminie w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz? Byłem u ziomka, trochę pocieszyć, bo po raz setny zerwali. A miałem nie pić, nie palić. SMS, gdzie ty się bawisz?

0: się w Esce.
1: Chwalimy się, że gramy wam hity, które zaczynają się właśnie u nas.
2: Za kilka chwil artysta, którego już trochę znamy, ponieważ on przez kilka ostatnich nawet miesięcy, już mogę chyba powiedzieć, nawet nie tygodni, miał takie hity jak Hurts albo Hollow, no a teraz przyszedł czas na kolejny singiel od pana, który kryje się za pseudonimem Eben.
1: I Eben teraz zagra wam swój nowy kawałek Forever, a my wam za chwilę zagramy wasze powody do chwalenia się albo do żalenia, które możecie dziś wysyłać na
2: My się chwalimy sędzia. Nową muzyką, a wy czym się dzisiaj pochwalicie albo na co pożalicie? Czekamy na głosówki.
1: Premiera już teraz.

0: Young Blood, 5 Seconds of Summer w Radiu SK i wy.
1: No i wy, którzy się chwalicie na szczęście, bo zapytaliśmy was, czy się dzisiaj czymś chwalicie, czy żalicie na coś na przykład. Możecie wszystko nam opowiedzieć. Głosówką na Messengerze Eski są raczej pozytywne wiadomości, na przykład od Wioli.
2: Dziś mimo, że spałam 3 godziny, nie miałam chęci do pracy, jednak przemogłam się, umyłam auto, wysprzątałam. Także jakoś od razu chęci człowiek nabrał inne, jak się rozruszał.
0: Wiola, gratulujemy czystego samochodu. Przepraszamy wszystkich tych, u których będzie padać właśnie,
1: no właśnie
0: przez to, że Wiola samochodu.
1: Wiedzieć, że na bank znowu będzie deszcz. No to jeszcze Łukasz.
3: Cześć Eska, ja się dzisiaj wyjątkowo chwalę. Ja już dzisiaj mam piątek, ponieważ w soboty biorę ślub i jadę na Mazury.
1: A czekaj,
3: pozdrawiam.
1: Czekaj.
0: To znaczy, to słychać, że to jest pan młody, bo panna młoda, która dzisiaj była ostatni dzień pracy, to ona będzie miała 3 następne dni przepracowane 48 godzin na dobę.
1: Chociaż to też trochę zabrzmiało tak, jakby on miał ślub w sobotę, ale teraz jechał na Mazury w zupełnie innym celu niż ślub. Może to będzie długi wieczór kawalerski.
0: I to też od razu świadczy o tym, że panna młoda naprawdę nie będzie przez następne 3 dni spała. Jeżeli chcecie się czymś pochwalić albo czymś pożalić, to ciągle eskowy Messenger. Tam na was czekamy.
4: Reklama. RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G. Z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
6: Cześć, tu Jacek z Autoglas. Masz uszkodzenie na przedniej szybie? W Autoglas naprawisz ją w 30 minut. Mamy ponad 100 serwisów w Polsce, a z odpowiednim ubezpieczeniem nic nie płacisz. Zadzwoń na 801 181 181 lub sprawdź na autoglas.pl.
5: Autoglas naprawia, Autoglas wymienia.
7: No, tego.
8: A może...
9: Także tak...
10: Ci przedsiębiorcy nie włączyli pewności, ale ty możesz. Zaufaj doświadczeniu sprawdzonego sprzedawcy energii dla tysięcy firm w całej Polsce. Energa Obrót. Transparentne zasady, realne wsparcie. Poznaj naszą ofertę na energa.pl. Energa Obrót. Włączamy pewność dla małych i dużych przedsiębiorstw.
11: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602 198 598.
12: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
13: SK in the Sun.
12: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
13: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie was do wakacyjnego raju.
12: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
14: Życie często tracimy na podjęcie dobrych decyzji i jest to problem. Ale jak złom chcesz sprzedać, to problemu nie ma. Trzeba w Kronie sprzedać, bo jak nie w Kronie, to nie. Złom to Kron, Kron to złom. Pamiętaj, jak nie w Kronie, to nie. Złom do Kronu.
15: To będzie ostatnia reklama.
16: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców. 3 sceny. Warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem. Jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
17: I po reklamie.

0: pięknie zaśpiewała. Katy Perry na antenie Radio NSK na 5 minut do 16.
1: Kasia Gela Zapędowska po prostu ładnie zaśpiewała. Przechodzi
0: niektórzy
1: dalej.
0: Myśleli kiedyś, że te wokalistki to tak na żywo w radiu śpiewają. To nie. Zapewniamy, że nagrała
1: niestety
0: to raz Katy, zrobiła to świetnie i dlatego gramy.
1: Niestety nie mamy za drzwiami kolejnych artystów, którzy pojawią się po godzinie 16 na naszej antenie, ale za to mamy, no też nie za drzwiami, ale po drugiej stronie głośnika naszą słuchaczkę Magdę.
2: Cześć Radio SK. Chciałam się pochwalić, że ja dzisiaj w pracy cały dzień bardzo się nudzę. Ale niestety pożalę się, że pracuję w handlu i to oznacza jedyne mniejsze zarobki. Pozdrawiam Was serdecznie.
1: Ja mam propozycję dla Magdy. Jeżeli się nudzi, to może powinna zacząć nagrywać TikToki. Co ma na półkach w sklepie? To jest ostatnio popularne i to się może przełożyć na większy ruch w sklepie.
0: Myślałam, że powiesz tak jak rodzice kiedyś.
1: No.
0: Nudzisz się, to się rozbierz i pilnuj ubrania.
1: Chyba, że to jest sklep z ubraniami, to nawet nie trzeba się rozbierać. Można po prostu z półek pozdejmować.
0: Po 16 wracamy.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
4: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte. Wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo. 602 198 598.
5: Villaro. To mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych? Zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy, Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
8: Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
9: W środę w Dagrasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Dagrasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Dagrasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
10: Wakacyjny budżet boli? Sprzedaj złom u pani Joli. Gdy w wydatkach brak kontroli, sprzedaj złom u pani Joli. Bo to modne, bądź co bądź, z recyklingu kasę wziąć. Skup i sprzedaż surowców wtórnych Płock, Otolińska 25, wzdłuż torów. Zapraszamy do pani Joli.
11: To będzie ostatnia reklama.
12: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
13: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
12: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
13: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
14: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
15: I po reklamie.
16: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
17: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
18: A ja po raz kolejny spoglądam dziś w prognozę pogody dla Płocka. Aktualnie nasz redakcyjny termometr na Otolińskiej wskazuje cały czas 20 kresek powyżej zera, a temperatura odczuwalna jest nieco niższa i bez zmian wynosi 22 stopnie Celsjusza. Z utrudnieniem kierowcom przypominam o pracach prowadzonych wciąż na ulicy Wyszogrodzkiej.
17: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
19: 16. Agata Chruściak, zapraszam. Awantura i strzały w Kielcach na osiedlu Podkarczówka. 39-latek postrzelił młodszego mężczyznę z pistoletu pneumatycznego. Pokrzywdzony ma tylko niegroźne urazy. Napastnik uciekł, ale szybko zatrzymała go policja. Jak się okazało, był pijany. Mężczyzna usłyszał już zarzuty. Ma odpowiedzieć za narażenie człowieka na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia. Działania Roberta Bąkiewicza są kompromitujące, tak premier Donald Tusk ocenia wczorajsze wydarzenie w Berlinie. Niemiecka policja interweniowała po tym, jak Bąkiewicz i kilkunastu innych działaczy ruchu obrony granic mimo zakazu próbowali przemaszerować i umieścić krzyż przy polskim Głazie Pamięci w centrum Berlina.
0: Nie wstawianie się za Polakami pobitymi w miejscu uczczenia pamięci ofiar niemieckiego nazizmu jest po prostu przejawem czegoś, co możemy nazwać neo-Volksdeutschem.
19: Mówi Przemysław Czarnek z PiS-u, na co z mównicy odpowiadał Krzysztof Paszyk z PSL-u.
20: Panie prezesie Kaczyński, czy pan już nie ma innych sojuszników jak Bąkiewicz i Czarnek, ksenofobów?
19: A zgodnie z komunikatem berlińskiej policji, wszyscy zatrzymani Polacy zostali już zwolnieni. Krakowskie referendum jest ważne. Sąd okręgowy w Krakowie oddalił protest referendalny. Jego autorzy domagali się ponownego przeprowadzenia głosowania ze względu na, jak twierdzą, łamanie ciszy referendalnej. Zdaniem sędziów, choć dochodziło do łamania ciszy, to nie można udowodnić, że miało to wpływ na końcowy wynik frekwencji.
21: SK Płock News.
22: Teatr Perse zapowiada pracowite wakacje. Pierwsza impreza organizowana przez Płockie Stowarzyszenie już w pierwszy dzień wakacji.
23: 27 czerwca na Winiarach, tam na tej trawie przy Placu Zabaw, będzie postawiona scena Jezdna Pokisu i tam pierwszy konkurs to jest wakacyjna metamorfoza.
22: Powiedział prezes Teatru Perse Mariusz Pogonowski. O szczegółach przeczytacie na fanpage'u Stowarzyszenia. Już jutro doczekamy się drugiej edycji festiwalu Płockie Horyzonty. Znajdziecie tam inspiracje dla swojej przyszłości i dowiecie się, jak osoby pochodzące i mieszkające w Płocku osiągnęły sukces zawodowy.
24: Rzuć na luz!
25: Radio SK.
26: 3 minut po godzinie 16. Mamy nadzieję, że ci, którzy do 16 w pracy już z niej wyszli, nie róbcie dzisiaj nadgodzin, zwłaszcza, że w wielu miejscach naszego kraju ładna pogoda, można iść na spacer.
27: I ja mam nadzieję, że wyszliście o 14 i szef się nie zorientował. To byłby mój plan polecany dla was.
26: Pracownica tygodnia, naprawdę.
27: El profesor Dawid Podsiadło, Mezo, Kasia Wilk,
26: o,
27: a także instrukcja, co zrobić, żeby zagrać na Narodowym.
26: To już za chwilę. Kasia Węsierska.
27: Michał Hanczak, dzień dobry.

0: No pokaż Państwu, jak ładnie tańczysz.
1: Szkoda, że to radio, prawda? Ale założę się, że część z Was śpiewała teraz w samochodzie. No jak można nie śpiewać z Mezo i Kasią Wini?
2: SK Karniaki K.
0: A jak można nie gwizdać razem ze Sławkiem Peszko, który zresztą wczoraj u nas był.
1: Nasz nowy kolega.
0: I codziennie ma dla Was wygwizdane zagadki, które mogą sprawić, że 4 lipca to Wy pojawicie się na PGE Narodowym.
1: Tak naprawdę wystarczy, że podacie jedno prawidłowe brakujące słowo i możecie zgarnąć 1000 na dzień dobry zaproszenie na 4 lipca na Stadion Narodowy, żeby zagrać mecz o 10 tysięcy.
0: I dziś nasz słuchacz miał szczęście i nie spoilerując, ale kasę zgarnął.
3: Radio SK mógłbym prowadzić
4: imprezkę.
5: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: I Krystian wiedział.
1: Zaraz. Ja nie oddam imprezki tak łatwo, spokojna głowa. Chociaż z drugiej strony, jeżeli będziemy z Kasią popołudniami, aby nas zmieniał potem Sławek wieczorem, to byśmy się za bardzo zasiadywali w pracy, coś tak czuję.
0: No to mogłaby być dobra imprezka. Gdybyście też chcieli dołączyć do naszej eskowej drużyny i 4 lipca pojawić się na Narodowym, to już teraz wpadajcie na sk.pl albo do naszej aplikacji, bo tam czeka kolejna wygwizdana zagadka. Puszczamy.
3: W szatni najbardziej brakowało mi...
1: Oho.
0: Odpowiedzi może być tutaj wiele, ale jaka jest ta jedyna prawidłowa, to już trochę wasza w tym głowa.
1: Jutro się tego dowiemy. Mam nadzieję, że z waszych ust trzymamy za was kciuki, więc jeszcze raz zaglądajcie do naszej apki mobilnej albo na sk.pl.
2: SK Karniaki K. Reklama.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP, AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999. Z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
9: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602-198-598.
10: Stacje paliwa BAK, twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
11: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
12: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
13: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
14: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie, wie.
15: Zadbaj o bezpieczeństwo swoich najbliższych. Już w tę sobotę w Expo 21. Warszawskie Targi Obronne. Ponad 100 wystawców, 3 sceny, warsztaty i wykłady. Dowiedz się, jak zostać policjantem, jak trafić do służb specjalnych i zobacz najnowocześniejszy sprzęt wojskowy i policyjny. Między innymi czołg Abrams, transporter Rosomak i opancerzony wóz policyjnych antyterrorystów. Kup bilet już teraz na warszawskietargiobronne.pl.
16: To będzie ostatnia reklama.
4: Szukasz idealnych okularów na co dzień i na sportowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych, a także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18. I pora.

za mecz w Biedronce. Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą.

0: to moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka!
1: W środę w Da Grasso Płock dzieje się magia. Zamów swoją ulubioną pizzę, a drugą dostaniesz za jedyne 5 zł. Tak, dobrze słyszysz. Druga pizza tylko za piątkę. Środy nabierają smaku w Da Grasso Płock. Wpadaj, zamawiaj i dziel się dobrym. Da Grasso Płock. Tu zaczyna się pyszny tydzień.
2: Już 19 i 20 czerwca w sercu Warszawy. Wydarzenie, którego nie możesz przegapić. Warszawskie Targi Obronne w centrum Expo 21. Przyjdź i poznaj rozwiązania, które wpływają na bezpieczeństwo. Twoje i twojej rodziny. Technologia, sprzęt, eksperci. Kup bilet na warszawskietargiobronne.pl. Partnerzy strategiczni wydarzenia. Orlen S.A. i Polska Grupa Zbrojeniowa S.A.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 27 czerwca rozpocznij lato w

0: Nowe wyzwania? Wpadnij do Vision Optyk w Płocku, Królewiecka 18. Czekają na Ciebie okulary sportowe Oakley, stworzone dla aktywnych, a także najnowsze markowe oprawki korekcyjne, które podkreślą Twój styl. Do tego promocje szyte na miarę Twoich potrzeb, bo u nas widzenie i wygoda są zawsze na pierwszym miejscu. Vision Optyk. Zobacz różnicę na własne oczy. Płock, Królewiecka 18.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
3: Skoda. I po reklamie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem.
5: A teraz zerknijmy na płockie drogi. Kierowcy utrudnień w dalszym ciągu spodziewać mogą się m.in. na Wyszogrodzkiej, a także na ulicy Lasockiego. Pamiętajmy także o pracach prowadzonych w centrum miasta. Jeżeli chodzi o prognozę, to temperatura delikatnie wzrosła i aktualnie nasz redakcyjny termometr wskazuje już 21 na plusie.
4: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
6: 17. Agata Chruściak, zapraszam. W Szpitalu Południowym już nie pracuje. To młody lekarz, który w ciągu roku zarobił ponad 1,5 miliona złotych jako koordynator SOR-u. Stołeczny szpital rozwiązał z nim umowę po tym, jak pojawiły się doniesienia, że grafik mężczyzny pokrywał się z jego działalnością polityczną. W placówce trwa audyt zlecony przez miasto. Kontrola ma wyjaśnić m.in. specjalną ścieżkę obsługi dla polityków Koalicji Obywatelskiej. O szczegółach Mateusz Chłystun.
7: Szpital o rozwiązaniu umów z koordynatorem SOR-u poinformował w jednozdaniowym oświadczeniu. Wcześniej placówka zajęła stanowisko w sprawie informacji portalu Zero. Nie odnosząc się jednak wprost do opisanych nieprawidłowości, administracja szpitala przez cały dzień nie odbierała też naszych telefonów, podobnie zresztą jak urzędnicy ratusza. Surowe konsekwencje dla zarządzających Szpitalem Południowym w Warszawie zapowiedział dziś premier Donald Tusk. Szef rządu mówił wprost o zwolnieniach, jeśli opisywane w mediach nieprawidłowości potwierdzi prowadzony w placówce audyt.
6: A sprawę wyjaśnia prokuratura. Jest nowa umowa o polsko-niemieckiej współpracy obronnej. Podpisali ją szefowie MON Polski i Niemiec. Umowa nie zawiera jednak gwarancji bezpieczeństwa, choć jak podkreślał wicepremier, szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz.
8: Ale nic nie stoi na przeszkodzie, żeby podjąć dyskusję o traktatach.
6: Ostatnio tego rodzaju porozumienie Polska zawarła z Niemcami w 2011 roku. Bakterie coli w gminie Supraśl na Podlasiu. Z wody nie może korzystać 2000 mieszkańców. W trzech miejscowościach kranówka nie nadaje się ani do picia, ani do kąpieli. Stanęły tam beczkowozy.
9: SK Płock News.
10: Popłynął kajakami z Płocka do Warszawy. Klub Wiktoria organizuje spływ z okazji 50. rocznicy robotniczych protestów z czerwca 76.
11: 3-4 dni. Być może się uda w 3 dni popłynąć. Tu będzie potrzeba dla bezpieczeństwa, dla odpoczynku, to wtedy będzie przystanek.
10: Powiedział prezes klubu Leszek Brzeski. Start spływu zaplanowano na 22 czerwca. A już 20 czerwca doczekamy się kolejnych literakcji. Tym razem ich gościem będzie Adam Krawiec, a krążyć będą one wokół książki Władysław Herman, Król bez korony. Szczegółów szukajcie na stronie Pokisu.

0: Radio SK.
1: Proszę bardzo, Kasiu.
2: Międzynarodowa godzina szczęścia, że środa to mały piątek, to w ogóle jesteście najszczęśliwszymi, mam nadzieję, ludźmi na świecie. 2 po 17.
1: W tej godzinie będzie można z nami zagrać w tabu, ale o tym za chwilę. Teraz Milky, David Guetta. Bardzo lubię ten hit Just The Way You Are. Mam nadzieję, że wy również.
2: Kasia Węsierska.
1: Michał Hanczak.
2: Rzucamy na luz.

0: Szompą, Enrique Iglesias lato wnieśli do Polski.
1: O,
0: oby
1: a propos
0: na stałe.
1: Formy na lato. Za chwilę w ogóle gramy w tabu.
0: Zgłaszajcie
1: Mamy
0: się.
1: Nerkę Eskową na Messengerze Radia Eska, można się zgłosić do
0: numer
1: nas.
0: Numer telefonu tylko zostawcie.
1: Wiesz, co to jest perpetuum mobile?
0: No, samonapędzająca się maszyna.
1: No i że coś tak w kółko tak naprawdę działa. Że cały czas.
0: Tak.
1: No to jest takie sportowe perpetuum mobile. Ponieważ
0: szukam,
1: w październiku
0: głowie,
1: moglibyśmy się zapisać i zaplanować wyjazd. W październiku we włoskim Treviso odbędzie się Tiramisu Run. Czyli to będzie taki bieg na 10 kilometrów.
0: I po każdym kilometrze dają ci tiramisu.
1: Tego akurat nie wyczytałem jeszcze w regulaminie, może dlatego, że po włosku i próbuję się wczytać, ale można to we własnym zakresie przecież. Czyli najpierw biegniesz w tym biegu kawałek, a potem kawałek ciach i jesz i tak w kółko.
0: No ale to w ogóle nie musimy do tych Włoch jechać, żeby zrobić sobie taki bieg. Powiem ci więcej.
1: W sumie racja.
0: Mnie to się co weekend zdarza, że ja mam jakiś bieg, który się kończy tort run, babeczka run, bajaderka run, sernik ran, a już w ogóle na święta to tylko makowiec, sernik, babka, makowiec, sernik, babka, makowiec,
1: no
0: sernik,
1: babka. No to ja mam prawie to samo co ty, czyli właśnie ciastka, ciasteczka, duporośle, tylko że zamiast ran to bym potem dodał, że patrzę w lustro i myślę sobie o rany.
2: Radio SK. Autopromocja. Wszystkie hity zaczynają się w SC.
3: Wszystko co sekcja, jak będzie trzeba, to zagramy ją wesoło.
4: No jasne, że zagramy.
5: Jeśli tylko możemy pomóc, to pomagamy.
4: Wy możecie pomóc Łatwogangowi i Majko z numerem

0: 17. Zapraszam, Michał Sobkowski. Autopromocja. Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Cześć dzieciaki i rodzice, to ja Termuś. Smog wodny z Term Uniejów. Zapraszam Was do nowej letniej strefy rekreacji. Czekają zjeżdżalnie, kolejka wodna, ogród wody, labirynt i cieplutka woda w basenach. Dobra zabawa gwarantowana. Obiecuję to ja, Termuś. Do zobaczenia w Termach Uniejów.
3: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
4: Są adresy, które warto zapamiętać. Bielska 55, Płock. To tutaj bije teraz serce japońskiej technologii Nissan i brytyjskiego stylu MG. Odkryj nasz nowy, przestronny salon i poczuj komfort, na który zasługujesz. Zmieniliśmy adres, by być jeszcze bliżej Twoich potrzeb. Zapraszamy. Płock, Bielska 55. Sprawdź, co przygotowaliśmy na otwarcie.
5: Medyczna Szkoła Policjalna w Płocku prowadzi nabór na atrakcyjne kierunki kształcenia. Podolog, technik farmaceutyczny, technik usług kosmetycznych, masażysta, elektroradiolog, higienistka stomatologiczna, opiekun medyczny, terapeuta zajęciowy i wiele innych. Medyk. Bezpłatna szkoła dla każdego, bez limitu wiekowego. Nie wymagamy matury. www.medykplock.pl. Zapraszamy. Płock, Piłsudskiego 8.
6: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami. SK in the Sun. W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia. Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju. Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
7: A gdyby tak, cieszyć się idealną temperaturą w domu bez troski o wysokie rachunki. Nie przekraczać zaplanowanego budżetu na budowę lub remont. I zabijać nudę, a nie kwiatki w ogrodzie. Z Muratorem to proste. Praktyczne porady i sprawdzone inspiracje bez kosztownych pomyłek. Zapraszaj szwagra na grilla, a do budowy i remontu weź Muratora. Wejdź na murator.pl i zostań mistrzem oszczędności, wybierając prenumeratę z dwoma numerami gratis. Murator. Buduj mądrze, czytaj wygodnie.
8: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
9: To będzie ostatnia reklama.
10: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte. Wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo. 602 198 598.
11: I po reklamie.

0: energetycznie się zrobiło, byście jak najszybciej wrócili w tym tempie do domu.
1: 28 minut po 17, a z nami już teraz Marta.
2: Halo?
1: Cześć Marta, witamy cię serdecznie. Czy ty już po pracy dzisiaj?
3: Po pracy, a przed siłownią.
0: To będziesz miała
1: rozgrzewkę umysłową, bo za chwilę będziemy zadawali ci w grze w tabu pytania przez pół minuty, ale tobie nie wolno używać słów na pewną literę, a tą literą dzisiaj jest...
0: Eś
1: jak... Śród nocnej ciszy.
0: Na przykład.
3: Dobra.
0: Marta, jesteś gotowa?
3: Jestem.
0: No to ruszamy w takim razie. Jaki mamy dzisiaj dzień tygodnia?
3: Coś przed czwartkiem.
1: Uroczystość z panną młodą to?
3: Zaręczyny.
0: Wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego.
3: Coś pomiędzy 4 a 5.
1: Stary niedźwiedź mocno?
3: Chrapie.
0: Towarzyska albo dodawana do truskawek?
3: Krówka.
1: O, można ją wkręcić za pomocą przyrządu specjalnego.
3: Gwóźdź
1: wkręcić,
0: ja
1: no ładnie.
0: Ja znam takich fachowców, którzy gwoździe próbowali wkręcić, a śrubkę próbowali wbić, więc tak bym się nie oburzała, Michał.
1: Duet z Kasią to gwóźdź do mojej trumny, naprawdę. Ale gwoździem programu dzisiaj była Marta. Właśnie, brawo. Świetnie sobie poradziłaś i zgarniasz eskową nerkę idealną na lato. Na przykład na siłownię można zabrać.
3: Idealnie. Właśnie tego mi było potrzeba.
1: Bardzo się cieszymy.
0: Najbardziej podobała mi się wyliczana z ocen na koniec roku szkolnego, między 4 a 5.
1: Zdolna.
0: Wiadomo, że jak się poszło bardzo tak z łagodną miną proszącą do różnych nauczycieli, to tam bardziej było 5 niż 4 ostatecznie.
1: Marta, ty jesteś na pewno na 5. Czerwony pasek dla ciebie i od razu jeszcze Katy Perry i I Kissed a Girl w Radiu SK.

0: odkocha i Marisa. Coś czuję, że ty byś tylko ludziom w kieszenie zaglądał.
1: A ja uwielbiam zaglądać ludziom w kieszenie. Nie lubię z kolei, kiedy mi zaglądają w kieszeń. Ale przecież my wszyscy kochamy wiedzieć, ile kto zarabia i tak dalej. A jak ktoś zarabia więcej od nas,
0: najmniej to teraz lubią lekarze nas za to, żeby zaglądamy tak w kieszeń.
1: Ale no, ja wszystkim nie zaglądam i każdemu życzę, żeby zarabiał jak najwięcej. Natomiast nie wiem, czy słyszałaś, ale ten młody lekarz, który miał zarobić w ciągu roku 1,5 miliona złotych, już podobno w szpitalu południowym w Warszawie nie pracuje. Ale w sumie to się mu trochę nie dziwię, bo gdybym zarobił w rok 1,5 miliona złotych, to też bym się już zwolnił dalej, bo po co jakby pracować dalej?
0: Ja myślę, że może szpital mu podziękował, bo już mu kasy zabrakło na chorych.
1: Ale tamto musiała być dopiero izba przyjęć. Radio
2: SK. Autopromocja. Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
3: Sławek, co mówiłeś?
2: No mówię, że zawsze byłem mocny.
4: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
2: Strzelisz coś?
5: Autopromocja.
6: Reklama.
7: RTV Euro AGD. Każda przygoda zasługuje na świetne zdjęcia. Dlatego zabierz na wakacje smartfon Xiaomi i ciesz się latem tak jak lubisz. Sprawdź wybrane smartfony Xiaomi w atrakcyjnych cenach. Na przykład Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G z aparatem 200 megapikseli kupisz za 1399 zł. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 1499. Cena promocyjna obowiązuje do 12 lipca. Szczegóły w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
8: Villaro, to mój wybór. Lubię się wyróżniać, ale z klasą. Styl to krój i detale. To one robią różnicę. Na specjalne okazje i na co dzień. Wszystko w jednym miejscu. Ponad 55 salonów Villaro w całej Polsce. Polecam. Michał Wiśniewski.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Marian, a o dniu ojca to ty pamiętasz?
11: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
10: No, sprytnie.
12: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach. Bo w Media Expert
13: taniej masz. Chcesz testować fakturowanie zgodne z KSeF bez ryzyka? Aruba Faktura Smart. Pierwszy rok za 1 zł. Szybko, bez stresu i zgodnie z przepisami. Aruba Faktura Smart. Sprawdź i zostań na dłużej.
14: Już 20 czerwca przyjedź do Warszawy na warszawskie targi obronne. Ponad 100 wystawców, prezentacje sprzętu wojskowego, eksperci, warsztaty pierwszej pomocy i samoobrony oraz strzelnica laserowa. Centrum Expo 21 w Warszawie. Szczegóły i bilety na warszawskietargiobronne.pl. Warszawskie Targi Obronne. Bezpieczeństwo w praktyce.
15: Słyszałaś o przedszkolu i żłobku Pinokio w Płocku?
16: Tak, moje dziecko uwielbia tam chodzić. Bawi się, maluje, je zdrowo, a ciocie dbają o dzieci jako swoje.
15: Super, że mają zajęcia dla dzieci z orzeczeniami i opiniami WWR. Terapia ponad 10 godzin tygodniowo.
16: Dokładnie, grupy integracyjne, kreatywne zajęcia i przygody z Pinokiem. Idealne dla każdego malucha.
17: Dołącz do rodziny Pinokio już dziś. Szczegóły i kontakt na przedszkole-plock.pl.
18: To będzie ostatnia reklama.
19: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo 602 198 598.
20: I po reklamie.

0: A przecież ale... to nie jest hymn mundialu, chciałem
1: bo
0: zapytać.
1: Bo oni napisali ten hymn na mundial, na którym Polska zagra.
0: A, okej. Okay. Albo Czechy. Mikolas i Trips, bo to polsko-czeska współpraca Hard to be Humble, nowość na antenie Radia SK przed godziną 18. A propos mundialu, wy możecie zagrać na PGE Narodowym w Warszawie. Weźcie udział w akcji SK Karniaki Cup. Szczegóły na sk.pl.
1: Sławek Peszko czeka, żeby z wami poodbijać i kilka karniaków strzelić. A Rafał Adamczak już też czeka.
0: Ciekawe, co strzeli dzisiaj wieczorem Rafał Adamczak.
2: Pewnie znając mnie jakąś gaf.
0: Dobrze, że nie focha.
1: To jest też powód, żeby tutaj zostać i zrobić głośniej Radio SK.
0: My wracamy jutro po 15. Kasia Węsierska, Michał Hanczak. Miłego wieczoru.
3: Sponsorem programu był Erste Bank Polska.

0: Reklama.
1: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Czy można powtórzyć pytanie?
1: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
2: Tak.
1: Brawo!
3: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
4: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
5: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Jetur. Drive your future.

0: sceny Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
2: Co za mecz w Biedronce! Dzisiejsze trio w ataku zdobywa wspaniały wynik w oszczędzaniu. Tylko dzisiaj na czele ataku sok pomarańczowy Reviva 1 litr. 2,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 z kartą Moja Biedronka. Limit 8 sztuk na kartę. Na środku pola chipsy top, papryka, zielona cebulka, solone i fromage. 150 gramów. 3,79 za każdą sztukę przy zakupie 2. A akcję kończą lody Duna na patyku 100 ml. 99 groszy za sztukę z kartą Moja Biedronka. Limit 10 sztuk na kartę. Biedronka.
3: To będzie ostatnia reklama.
4: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602 198 598.
5: I po reklamie.
6: Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma, oferujący Elektrowit. Tabletki musujące z elektrolitami z witaminą C i magnezem. Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio w Płocku.
7: A teraz zerknijmy w prognozę pogody dla Płocka na najbliższe dni. No jeżeli chodzi o czwartek, czyli dzień jutrzejszy, to zapowiada się delikatne ocieplenie, bo jutro termometry w Płocku wskazać mają 23 na plusie. Z utrudnień kierowcy pamiętać muszą o pracach prowadzonych cały czas w centrum miasta, a także tych na ulicy Lasockiego.
6: Sponsorem programu jest Instytut Piękna Beauty Studio, oferujący stylizację paznokci i makijaż permanentny. Ulica Sikorskiego 12. Sponsorem programu jest producent Active Lab Pharma z linią produktów Elektrowit.
8: 18. Agata Chruściak, zapraszam. Tragiczny wypadek na obwodnicy Ostrowa Wielkopolskiego. Jedna osoba zginęła, dwie zostały ranne. To po zderzeniu samochodu osobowego i busa. Na miejscu pracują służby. Trasa S11 w rejonie miejsca wypadku z Ostrowa w kierunku Pleszewa, a dalej Poznania jest teraz zablokowana. Śledczy wykluczyli ich udział w sprawie. Dwaj Białorusini, którzy zostali zatrzymani do sprawy zabójstwa 44-letniego Rosjanina zamordowanego w Białej Podlaskiej już na wolności. Wciąż trwają poszukiwania sprawcy poniedziałkowego morderstwa. Ofiara była znana z krytykowania Władimira Putina. Premier zdradził, że zarówno policja, jak i ABW proponowały ochronę 44-letniemu Rosjaninowi, ale mężczyzna z niej zrezygnował.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia.
10: SK Sport News.
8: Przed nami ostatnie spotkania pierwszej kolejki fazy grupowej piłkarskich Mistrzostw Świata. Za godzinę Portugalia zmierzy się z Demokratyczną Republiką Konga. W tej samej grupie w nocy Uzbekistan zagra z Kolumbią. Ciekawy mecz też o 22:00. Anglia zagra wtedy z Chorwacją. Dwoje polskich lekkoatletów wystąpi w piątkowym meetingu Diamentowej Ligi w Dausze. Rekordzistka kraju Natalia Bukowiecka pobiegnie na 400 metrów, a Mateusz Kołodziejski zaprezentuje się w skoku wzwyż.
9: Sponsorem programu jest właściciel parku rozrywki Energylandia, organizator wycieczek szkolnych.
10: SK Płock News.
7: Przyszło mamy przed ciekawą okazją. Już 22 czerwca odbędzie się dzień otwarty na porodówce Wojewódzkiego Szpitala Zespolonego. Pod opieką wykwalifikowanego personelu będzie można poznać warunki, jakie oddział oferuje rodzicom w tym ważnym momencie. Zbigniew Dąbek żegna się z nawciarzami. Jak poinformował klub, po 2,5 roku przy Łukasiewicza 34 umowa dotychczasowego trenera przygotowania motorycznego została rozwiązana za porozumieniem stron. Dwa etapy za nami, teraz pora na rozstrzygnięcie. Coraz większymi krokami zbliżamy się do wielkiego finału Wistula Folk Voice. Zaplanowano go na 19 sierpnia, a odbędzie się on w Parku Północy.
11: Imprezka.
12: Nie dość, że środek tygodnia do weekendu z górki, a to nas jakoś tak podkręca, prawda? Że ten weekend już coraz bliżej. Weekend, kiedy powitamy lato kalendarzowe. To nas jeszcze bardziej podkręca. Rafał Adamczak, dzień dobry, dobry wieczór, witajcie. Wybierzcie sobie dowolną formę powitania. Glass Animals, oni zaczynają muzycznie.

Ale ten Jeremi to potrafi, co? Człowiek jeszcze na dobre nie ochłonął po robocie, a tutaj proszę bardzo już takie klimaty, że najchętniej jakiś kocyk byśmy naciągnęli na ucho i żeby dopiero ktoś rano nas z łóżka. Nie no, przecież tak nie można. Przecież to dopiero 12 minut po godzinie 18, młoda godzina, jak mawiają Jeremi Sikorski, wracam. To jest piękna ballada rzeczywiście, ale może potraktujmy ją dosłownie, jako że wracamy z pracy do domu. I teraz jeszcze tam metodą kontrolowanego zrzutu paliwa objedziemy parę punktów po okolicy, bo wiadomo, że trzeba pewnie gdzieś wstąpić na zakupy. Może jeszcze coś odebrać, może gdzieś tam coś, a dopiero potem będzie zasłużony odpoczynek. No ale jednak idzie lepsze, podobnie jak w tygodniu. Idzie weekend, co już sobie ustaliliśmy, idzie lato, idą wakacje. Ja was chciałem zapytać o to, czy wy już macie jakieś przeczucia odnośnie tych wakacji? Czy wy już wiecie, czy wy może z jakiegoś konkretnego powodu na te wakacje czekacie, bo będą one dla was inne niż wszystkie? Bo na przykład wiecie, że w czasie tych wakacji albo tego urlopu, który przed wami, przeżyjecie jakiś swój pierwszy raz. Nie wiem, to może być na przykład to, że pierwszy raz pomalujecie mieszkanie albo cokolwiek innego, ale na te wszystkie wasze przewidywane wakacyjne, urlopowe pierwsze razy czekam. Możecie się pochwalić? To tylko dla was będzie jeszcze bardziej motywujące, bo to będzie znak, że jak już się powiedziało głośno, to nie wypadałoby się wycofywać, co? Czekam na głosówki na naszym eskowym messengerze. Na pewno jakieś małe, co nieco prezentowo się znajdzie. Podobnie jak znajdują się zawsze hity na czasie w Radiu SK. Teraz już Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, później Damiano Dawid i w kolejce Andy Rust i Harris i Zakaria.

0: To w kategorii pierwszych razów remont jest absolutnie wybaczalny. No i jeszcze Paulina?
1: Mój wakacyjny pierwszy raz. Pierwszy raz będę jechała autostradą. Prawo jazdy mam jakieś 12 lat, ale to będzie moja pierwsza traska nad morze. 500 kilometrów. Zobaczymy. Będzie mnie wspomagała siostra, która nie jeździ autem wcale, choć ma prawo jazdy. Zobaczymy.
0: No to się drużyna na wakacje wybiera niezła, co? Ale nie, no oczywiście nie taki diabeł straszny, jak mawiają każdy przejechany kilometr, to jest oświadczenie, więc drogie dziewczyny, to ja wam jeszcze do tego samochodu wakacyjnego dorzucam eskowe gadżety, żeby podróż przyjemniejsza była, wakacje też. I czekam na kolejne wasze pierwsze razy, jakie czujecie albo przewidujecie, że możecie przeżyć w te wakacje. Głosówki na Messengerze odbieram i dobra, panowie, już nie będę o tych remontach wspominał, bo czuję, że za mocno wywołujemy wilka z lasu i niechcący komuś możemy urlop zorganizować nie tak, jak by chciał.
2: Autopromocja.
3: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
4: No jak to co?

0: i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik. Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
1: Autopromocja.
2: Reklama.
3: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49. Przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.

0: Old School. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: A w sobotę rzuć robotę i świętuj początek wakacji w PGR Koszalew. Już w najbliższą sobotę potańcówka w stylu summer. Plażowy klimat, grill, zimne napoje, a na scenie gwiazda muzyki tanecznej i hity, które śpiewa cała Polska. Do zobaczenia na parkiecie.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Już 27 czerwca rozpocznij lato w hotelu Cavallo. Zapraszamy na wesele otwarte, wyjątkową zabawę taneczną do ostatniego gościa, jak na prawdziwym weselu, ale bez pary młodej. Koncert Iwony Węgrowskiej, goście specjalni i mnóstwo atrakcji. Hotel Cavallo, 602 198 598.
4: I po reklamie.

0: Jak się hitów na czasie słucha głośno, to zupełnie inaczej one jakoś tak wchodzą, prawda? Zupełnie inaczej. Shawn Mendes, Treat You Better, to jest SK, to jest imprezka, 20 minut i będzie godzina 19. Kolejny dzień Warsaw Music Festivalu w Warszawie na stadionie Legii. Dzisiaj z koncertem Black Eyed Peas. Ciekaw jestem, czy już wszyscy tam dotarli, czy jeszcze jakieś ekipy docierają? Może jesteście w trasie na to wydarzenie? Odezwijcie się. Jakie macie przewidywania, co czujecie? Czekam na kontakt od was, a może wy już tam jesteście i jakoś cudem uchem podsłuchujecie Eski, no to dajcie znać, jak atmosfera. Można głosówką, można pod 664-402-302, ale jeżeli chodzi o te pierwsze razy, o które was zapytałem, które przeżyjecie w czasie tych urlopów i wakacji tegorocznych, no to zrobił nam się bardzo ładny, prawdziwy festiwal. Jest głosówka od Doroty.
1: Cześć Eska, ja bardzo czekam na wakacje, bo czeka mnie pierwszy skok ze spadochronem. Pozdrawiam.
0: No ja bym się chyba na to, Dorota, nie zdecydował, więc wielki szacun i podziw dla ciebie. Jeszcze Maciek?
2: Siemanko, Radio SK. I mój pierwszy raz w te wakacje to będzie pierwszy syn, który się urodzi w sierpniu. Dzięki, pozdrawiam.
0: No to gratulacje, ale czy wy to wyłapaliście od Maćka? To będzie pierwszy syn, więc to nie jest ostatnie słowo. A teraz głosówka od Pauliny.
3: Hej KSK, ja w tym roku bardzo czekam na moje wyczekiwane wakacje, ponieważ będzie to pierwszy raz na wakacjach, jak będę żoną. Także coś nowego i właśnie moje wyczekiwane wakacje to jest podróż poślubna po weselu. Pozdrawiam.
0: Pozdrawiamy gorąco, gratulacje. Pierwsze wakacje, kiedy będę żoną. Tak, pierwsze wakacje to jeszcze są takie, że podróż poślubna, że jeszcze takie o, fajnie, fajnie, fajnie. Ale drugie wakacje to już będą te wakacje, kiedy Paulina założy się, na pewno wymyślisz mężowi remont.
4: Autopromocja.
5: Jak wkręcać, to tylko na grubo.
6: Jesteś takim kocurem moim, że szok. Po prostu ja, jak mi łzy płyną z tego tytułu, że ty po prostu dałeś się wkręcić w taki numer.
5: Bez litości. Bez ostrzeżenia. Nosel wkręca w Radiu SK. Słuchaj codziennie rano u Jankesa, Kamy i Wiktora.
7: I zgłaszaj znajomych na sk.pl albo w aplikacji
4: Autopromocja.
8: Reklama.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
10: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
11: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
12: Przed nami

0: sceny old school. Na Tiger Stage zagrają między innymi bracia Kacperczyk, Słoń czy Hubert. To tylko część line-upu Rap Stacji. Zapisz w kalendarzu, drugi weekend lipca. Sława. Więcej na rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Zgłoś dziecko na bezpłatną, intensywną terapię wakacyjną. Stowarzyszenie Odzyskać Więzi w Płocku zaprasza dzieci w spektrum autyzmu na tygodniowy turnus wielospecjalistycznej terapii. Tylko 15 miejsc, 20 godzin terapeutycznych na osobę. Zgłoszenia pod numerem 510 141 242. Projekt dofinansowany ze środków PFRON.
3: I po reklamie.

0: absolutnie urocza bletka i tańcz w Radiu SK w imprezce. A teraz czuje się taka sytuacja, bo godzina jeszcze młoda, że wy dopiero teraz docieracie do domu z pracy. Wchodzicie na pierwsze albo drugie, albo dziesiąte piętro z tymi zakupami, tacy wiecie, nie? A tutaj tańcz, tańcz, tańcz. Skorzystalibyście z tej propozycji? Rzucilibyście te torby i zaczęli tańczyć? No ciekaw jestem, ciekaw jestem. Ale tematem naszej imprezki jakoś tak mimowolnie zrobiły się pierwsze razy, wakacyjne pierwsze razy, czyli co tak naprawdę zrobicie pierwszy raz w czasie tegorocznych wakacji, tegorocznego urlopu. Teraz Dominik.
1: To będą moje pierwsze wakacje z obrączką na palcu jako mąż. I w sumie tam, gdzie się nie ruszę, są wszędzie moje pierwsze razy.
0: No i trudno się chyba z Dominikiem nie zgodzić, prawda? Ale teraz chyba powinienem powiedzieć to, co mówią zawsze faceci kolegom, jak ci drudzy chwalą się, że się żenią. Zawsze ci, którzy już mają trochę mądrości życiowej, mówią: ale czy na pewno? Pamiętaj jeszcze, możesz uciekać!

0: Reklama.
1: Będę był to restaurant.
2: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoskie skutery i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
3: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Recordati Industria Chimica e Farmaceutica.

0: rapstacja.pl. Poleca Radio SK.
1: To będzie ostatnia reklama.
2: Gotowi na najbardziej tropikalny start lata? Już 20 czerwca Radio SK i Santago zapraszają na wyjątkowe wydarzenie pod palmami.
3: SK in the Sun.
2: W największym zadaszonym parku wodnym w Europie czekają na Was egzotyczne palmy, wodne atrakcje, konkursy i niesamowita energia.
3: Gwiazdą wieczoru będzie Messiah, który swoimi reggae brzmieniami przeniesie Was do wakacyjnego raju.
2: Zbierz ekipę i wpadaj do Santago. Szczegóły oraz bilety znajdziesz na santago.com.
4: I po reklamie. Płock na czasie.
5: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a teraz coś dla imprezowiczów, bo zapowiada się dziki weekend w Małym Płocku. W piątek i sobotę odbywać będzie się tam impreza Welcome to the Jungle, a z tego co wiem, bo mam delikatne przecieki, odbędą się tam także wybory króla i królowej dżungli. Początek punktualnie o godzinie 21, a więcej informacji znajdziecie na facebookowym fanpage'u Małego Płocka. A już 20 czerwca kolejne literakcje. Tym razem ich gościem będzie Adam Krawiec, a szczegółów szukajcie na stronie internetowej Płockiego Ośrodka Kultury i Sztuki.
6: Muzyką się żyje.
7: Oki, dobrze nam znany, wystąpił z Ewą Farną, dobrze nam znaną w Pradze. Artystka zagrała 3 koncerty na stadionie Eden, stając na się pierwszą wokalistką, która samodzielnie wypełniła tę arenę. Podczas ostatniego koncertu na scenie pojawił się właśnie Oki. Fragment występu znajdziecie na naszym Instagramie. Kolejną niespodzianką dla fanów Ewy jest jej nowa płyta ADHD Pop. Farna wydała ją bez zapowiedzi. Album zawiera piosenki w języku czeskim. W Polsce wokalistkę zobaczymy tego lata na koncertach w ramach festiwalu Letnie Brzmienia. Dawid Kwiatkowski i Margaret w duecie. Jutro premiera ich wspólnej piosenki. I tutaj breaking news dla fanów tych artystów. Ten singiel usłyszycie jutro w imprezce, a Dawid i Margaret na pewno zapowiedzą go osobiście. Będą nas, odwiedzą nas to jutro w naszej imprezce. Rapowe lato zaczyna się w najbliższy weekend. Przed nami Before Festival, czyli dwudniowa impreza w Siedlcach, na której nie zabraknie czołówki polskiego hip-hopu. W sobotę zobaczymy na scenie m.in. PZ-a, White'a 2115, Gipsa, Fukaja, Kukona czy Chivasa. W niedzielę z kolei sceną będą rządzić m.in. BDOS 2115, Sokół, Avi czy Bambi. No i teraz uwaga, bo mam dla Was bilety na Before Festival. Kto chce tam się bawić, ten musi mnie przekonać. Więc czekam na głosówki na Messengerze. Chcecie wejściówki na Before Festival? Śmiało, działajcie, bądźcie przekonujący. Czekam na głosówki na Messengerze eskowym.
8: Impreska.
7: I rozpoczynamy godzinę kolejną naszego imprezkowania, bo tu już minuta po godzinie 19. Ten, który jest w line-upie Sigel Festiwalu, wydarzenia, na które też w odpowiednim czasie będziemy mieć dla Was zaproszenia. Somber 12 to 12 muzycznie rozpocznie nam właśnie tę godzinę. A ja nazywam się Rafał Adamczak. Dzień dobry.

0: Ale to jest dobra nuta, co? Za każdym razem, kiedy się pojawia w głośnikach, jakoś tak się robi, nie wiem, człowiekowi imprezowo na duszy. No bo to jest imprezka w Radiu SK. Enrique Iglesias, Pitbull i DJ AMG. No, tam mówiłem, u nas 14 minut po godzinie 19 obiecałem bilety na Before Festival. Jedne poleciały już do Tomka, a kolejne polecą chyba do... A zresztą posłuchajcie.
1: Cześć SK, mój tata jest wielkim, ogromnym, bym powiedziała, fanem BDS-a 2.1.1.5, pełna ksywka i w szczególności Bambi. Więc naprawdę sam nie chciałbym sobie kupić tych biletów, jakoś tak to go nie ciągnie, ale naprawdę chętnie by tam poszedł. I z tego powodu naprawdę bardzo chętnie przyjmiemy dwa bilety na ten Before Festival i do zobaczenia. Bless.
0: No jak Nikola ma ojca, który jest wielkim fanem Bambi, no to bardzo proszę, Nikola, dla ciebie i twojego taty oczywiście zaproszenia na Before Festival w Siedlcach. To już najbliższy weekend. Tam się bawicie, a odepnijcie trochę wrotki, żeby nie było. W ogóle jest bardzo fajnie festiwalowo. To, co się dzieje na Warsaw Music Festival, gdzie dzisiaj Black Eyed Peas, możecie sprawdzać chociażby na naszych socialach. Tam Mati Fuczyło krąży między wami z mikrofonem i kamerką i rozmawiają. Okazuje się, że rzeczywiście wszyscy czekają na Black Eyed Peas. Ale to będzie bardzo fajne festiwalowe lato z nami, bo oczywiście ostatniego słowa nie mówimy. Jak wspominałem, będziemy mieć w odpowiednim momencie zaproszenia na Secret Festival, na Polish Hip Hop Festival, na Rap Stacja Festival, na koncert Khalida. I tak już nie wiem, czy za dużo wam nie powiedziałem.

0: mnie.
1: Zasmarki z Markiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za Ligą Plus, bo bez smoka ten program już nie wygląda

Call of Duty. Tęsknię za quattro formaggi z diavolo. Sentymenty mnie nigdy nie opuszczą. Rozlewałem wtedy sosy jak Polok i słuchałem bitów z krankową perkusją.

0: nie mówcie, że nie słyszycie w tym numerze wakacji i lata. Poszłyby rączki w górę, co? Na jakiejś dobrej imprezie. Albo nóżki w tany. David Guetta i Alok, Run Run River. Tak wam gramy w Estę. To jest imprezka, to są hity na czasie. Już prawie lato, już prawie wakacje. Jesteśmy w połowie drogi do godziny 20 w środę, 17 czerwca i kompletujemy naszą eskową jedenastkę, bo 4 lipca na Narodowym w Warszawie to my zrobimy. Haha, Eska Karniaki Cup i tam na miejscu będziecie mogli zgarnąć 10 tysięcy złotych. Ale żeby tam na miejscu być z nami, żeby wziąć udział w tym evencie, żeby bawić się z nami w loży VIP i do tego jeszcze zgarnąć tysiaka kieszonkowego i nocleg dla dwóch osób w hotelu w Warszawie, no to musicie uporać się, moi drodzy, ze słowem, które jest wygwizdane każdego dnia w wypowiedzi naszego nowego kumpla eskowego, Sławka Peszki. Dzisiaj rano udało się Krystianowi.
1: W Radiu Eska mógłbym prowadzić
2: imprezkę.
3: Tak, no przecież atmosferowicz, imprezowicz, co by mógł prowadzić, no?
0: Sławek, imprezka jest zajęta, ale jakby co do duetu bardzo chętnie zapraszam, oczywiście z wielką dumą. No dobrze, ale słuchajcie, jest już kolejna zagadka od Sławka, no skoro to Krystian odgadał i Krystian ma tym samym miejsce w naszej eskowej jedenastce, no to jest kolejna zagadka z kolejnym wygwizdanym słowem. Ciekaw jestem, czy dacie radę, bo zagadka tym razem brzmi tak.
1: W szatni najbardziej brakowało mi...
0: No i co? I czego brakowało Sławkowi Peszce w szatni? Sprawdźcie swoje głowy, sprawdźcie swoje myśli i zgłoście się do tej zabawy na SK.pl. Jeszcze 8 miejsc w naszej eskowej jedenastce na SK Karniaki Cup czeka.
4: Autopromocja.
5: Legenda. Powróciła.
6: W Radiu SK. W każdy piątek od 20. Lost Frequencies, Robin Schulz, Afrojack, James Hyde i inni.
7: A punktualnie o 22:00 stery przejmuje Sam On.
8: What's up Radio SK, it's Armin van Buuren. I'm super excited to announce that my radio show is returning to Radio SK.
7: SK Release już w piątek po 20:00.
6: I przez cały czas w naszej eskowej apce.
4: Autopromocja.
5: Reklama.
9: Stacje paliwa BAK. Twoja droga do nagród. Tankujesz na stacjach paliwa BAK? To graj! 10 litrów wystarczy, by wziąć udział w loterii. Wygraj 40 tysięcy złotych lub jedną z 840 nagród. Szczegóły i regulamin na loteriapaliwabak.pl.
10: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie. Bo w Play płacisz mniej.
11: Play. Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega Piotra Niemczyka o ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega już w księgarniach.

0: i 4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18:15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.

0: 2-4 lipca. Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Oszczędnych kręcą okazje w Auchan! I nic dziwnego, bo teraz w Auchan dostaniesz ebon o wartości 50 zł. Wystarczy, że do 17 czerwca zrobisz zakupy za minimum 200 zł. Bon zrealizujesz przy zakupach od 200 zł między 18 a 20 czerwca. Promocja w hipermarketach oraz w wybranych supermarketach Auchan. Szczegóły i regulamin z listą wyłączeń w punkcie obsługi klienta oraz na auchan.pl. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Czy można powtórzyć pytanie?
3: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobaczach Tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
4: Tak.
3: Brawo!
5: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
6: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
7: I po reklamie.

Czy są tutaj chłopcy mundialowcy i dziewczyny? No to moje drogie, moi drodzy, Portugalia, Republika Demokratyczna Republika Konga, 1-0 dla Portugalii, a dzisiaj jeszcze o 22:00 mecz, który nas, Polaków, może z różnych powodów bardzo interesować. Anglia, Chorwacja. Do jednych jeździmy do pracy, do drugich na wakacje. Ciekaw jestem, kogo obstawiać, jaki będzie wynik ten mecz dokładnie o godzinie 22:00. Ale Farben, tymczasem i Borytok już za nami w imprezce WSC, teraz Alex Warren. Wow.

wiadomo, że od tej muzycznej strony, ale Shakira jakoś tak do tych mundiali ciągnie, prawda? No to kolejny hymn, hymn tegorocznego mundialu. Shakira i Burna Boy, daj, daj. W Radiu SK w imprezce. 6 minut i będzie godzina 20. I proszę bardzo, jak się zmieniło. Jesteśmy po pierwszej połowie meczu Portugalia, Demokratyczna Republika Konga. 1-0 było dla Portugalii, teraz jest 1-1. Ten mundial jest jakimś mundialem remisowych wyników. Bardzo często takie się zdarzają. Ciekawe, co będzie dalej. Czy to będzie potem, oczywiście, jak już wejdziemy w kolejną fazę, mundial dogrywek i mundial karnych? No nie wiem, nie wiem. Zobaczymy. Za 5 minut będzie godzina 20.

0: Promocja.
1: Cześć, tu Sławek Peszko. Zawsze byłem mocny.
2: Sławek, co mówiłeś?
1: No mówię, że zawsze byłem mocny.
3: A ty odgadniesz, jakie słowo Sławka Peszki zostało wygwizdane? Słuchaj Radia SK. Odgadnij brakujące słowo i wygraj udział w wielkim finale SK Karniaki Cup na PGE Narodowy. PGE Narodowy.
1: Strzelisz coś?
0: Autopromocja.
4: Reklama.
5: Wybór autoryzowanego serwisu Skody to inwestycja na lata. Po pierwsze, zyskujesz oryginalną historię, za którą przyszły nabywca Twojej Skody będzie gotów zapłacić więcej. Po drugie, oszczędzasz dzięki programowi rabatowemu For Service dla Skód 4-letnich i starszych. Wysoka jakość i rozsądne koszty idą w parze. Poznaj więcej korzyści z serwisowania u autoryzowanych partnerów na skoda.pl i wybierz świadomie.
0: Skoda. Hej, tu Ikea. Zapunktujemy? Teraz klubowicze Ikea Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na ikea.pl. Ikea. Lepiej pomyślany dom.
6: Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy 10 czerwca dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wybranych rodzajów czekolady Wedel lub tuńczyka Lisner. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
8: Zawód kłamca. W świecie wywiadu jeden błąd kosztuje wszystko. Książka Dekalog szpiega. Piotra Niemczyka. O ludziach, którzy działają w ukryciu i zasadach, których nie poznasz w filmach. Bo największe ryzyko zaczyna się wtedy, gdy odzywa się sumienie. Dekalog szpiega. Już w księgarniach.
9: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia. Dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
10: Influencer od cen. Masz więcej z życia za mniej.
11: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.

0: 4 lipca, Płock, plaża nad Wisłą. Bilety dostępne na biletomat.pl. Polish Hip Hop Festival poleca Radio SK.
1: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
2: To będzie ostatnia reklama.
3: Marek, szefowa cię prosi.
4: Potem.
3: A teraz co robisz?
4: Walczę z potem.
3: Zrób to skutecznie.
4: Ale jak?
3: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
5: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
6: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: I po reklamie.
8: Płock na czasie.
9: Siema, z tej strony Kasper Klonowski, a jeżeli nie macie jeszcze planów na nadchodzący piątek, to podpowiem, że właśnie wtedy w przystani towarzyskiej tutaj odbędzie się kolejna edycja History of Ecuador.
10: Impreza, która zrobiła bardzo dużą furorę, powraca. Tym razem w konsolecie DJ Mario, DJ Jurand, DJ Bass, czyli twórca wielkiego hitu Andrew and Michelle, oraz DJ Omen. Mega muzyka, dobry klimat, stare, fajne przeboje.
9: Powiedział DJ Omen, a szczegółów szukajcie na fanpage'u tutaj. A także w piątek All You Need Is Kill w ramach Helios Anime.
11: Muzyką się żyje.
12: Tym razem kierunek województwo łódzkie. W najbliższy weekend nasza muzyczna trasa SK Music Tour dotrze do dwóch miejsc w tym regionie. To Zduńska Wola oraz Buczek. W Zduńskiej Woli wystąpią dla Was m.in. znane z hitu Chce Ciebie Więcej Maciej Skiba, ale też Mary z Polski oraz zespół Ich Troje. To w sobotę, bo w niedzielę scenę przejmie Wiktor Dyduła. Z kolei w Buczku w sobotę pojawią się Jamal oraz Messaja, a w niedzielę wystąpią Kleo, Kuba i Kuba oraz Julia Żuga. I wszędzie na wszystkie koncerty wstęp wolny, więc wpadajcie koniecznie. A wspomniany Messiah pojawi się też w sobotę w jeszcze jednym miejscu, konkretnie w Parku Wodnym Santiago. Artysta znany z takich hitów jak Lepsza Połowa czy Każdego Dnia wystąpi na imprezie SK in the Sun. Po koncercie na Wawelu Igo planuje teraz występy w dużych halach koncertowych. Ogłosił trasę Igo na hali. W styczniu zobaczymy go na warszawskim Torwarze, ale też w Gdyni, Poznaniu i Katowicach. Z pewnością nie zabraknie hitu Bruce, który usłyszycie już niedługo w Radiu SK.
13: Imprezka.
14: Imprezka.
15: Imprezka.
12: Ale zanim Bruce, zanim Igo, to będzie oczywiście też w tej godzinie coś nowego, bo wiadomo, że wszystkie hity zaczynają się gdzie? Oczywiście, że bez tego. Dawid Podsiadło, sezon, tak rozpoczynamy tę godzinę. Rafał Adamczak, dzień dobry, wieczór.

0: Jonathanem PZ Liwka obejmuje noce w Radiu SK. To są hity na czasie. A propos waszych wakacyjnych pierwszych razów, odezwał się jeszcze Adam.
1: To ja mogę się pochwalić tak trochę do pierwszych razów, że pierwszy raz spędzę wakacje w Polsce po powrocie z zamiedzy po kilkunastu latach. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy Radia SK.
0: Adam, może się odzwyczaiłeś, ale mam nadzieję, że peleryna przeciwdeszczowa na te wakacje jest przygotowana.
2: Wszystkie hity zaczynają się w Esce.
0: I nie, nawet przez chwilunię nawet nie byłem w tym wszystkim złośliwy, bo wiadomo, że wakacje w Polsce to są też bardzo fajne wakacje. Słuchajcie, jest nowość od Ellie Goulding, naszej ulubienicy. Ona miała premierę 5 czerwca dokładnie, ale to jest cały czas świeżynka, która mało tego zwiastuje cały nowy album od Ellie. Ten ukaże się we wrześniu tego roku. Nazywać się będzie I Know Too Much, a ta fajna nowość, którą wam zagram, to numer, który nazywa się Black Prada Dress. I fani nawet mówią i dyskutują o tym, że to jest troszeczkę takie stylistyczne nawiązanie do albumu Delirium z 2015 roku. Ja nie będę ukrywał, podsłuchałem sobie tak po cichutku ten kawałek. Mam swoje zdanie, ale ciekaw jestem waszego. A żebyście wy swoje zdanie mieli, no to muszę wam ten kawałek zagrać, bo wszystkie hity zaczynają się w Esce. Ellie Goulding i Black Prada Dress.
3: Radio SK. I heard what you said.

To jest imprezka w Radiu SK, Ożel i Moving to the Sun. Gdybyście chcieli więcej takich klimatów, SK Live MX wam polecam. W piątek startujemy o godzinie 20. No i się dzieje. Co się dzieje, to oczywiście dowiecie się, jak posłuchacie. Jeżeli lubicie klubowe granie, to nie możecie tego przegapić. A jeżeli już nie możecie się doczekać do piątku, to SK Live MX wam polecam w naszej apce SK-owej non-stop.

0: wyciągnięcie ręki, a właściwie na wyciągnięcie ucha. Słuchajcie, synoptycy mówią, że fala upałów idzie do Polski, ale co tam fala upałów? Trzymajmy kciuki za to, żeby jednak regularne słońce i wyższe temperatury zostały z nami, no bo przecież lato zaczyna się już w ten weekend, wakacje zaczynają się już w przyszłym tygodniu, więc wypadałoby, żeby pogoda, a ma się z czego poprawiać i podciągać, zdecydowanie, no właśnie to zrobiła, prawda? My chcemy stabilności, jeżeli chodzi o wakacje w Polsce, wypoczynek, planowanie wyjazdów, urlopów, albo chociaż, nie wiem, wycieczek rowerowych, żeby nam nic nie przeszkadzało, jakieś gwałtowne tam sytuacje, prawda? Wiadomo, że deszczyk od czasu do czasu dobra sprawa też być musi, ale nie, żeby było zimno. Kurtki w czerwcu? No to najwyższa pora spakować tak konkretnie, bo wiem, że są tacy, którzy już je spakowali i ponownie po nie sięgnęli. Po co? No właśnie, droga pogodo. Po co? Jeżeli chodzi o mecz Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, 1-1 cały czas, trwa druga połowa, jesteśmy w 65. minucie. Jak to się zakończy? Pożyjemy, zobaczymy, a do końca mundialu, no wiadomo, jeszcze troszeczkę. Przy okazji pamiętajcie, że my mamy SK Karniaki Cup i trzeba odgadnąć, jakie słowo w wypowiedzi Sławka Peszki jest wygwizdane. Wszystkie szczegóły macie na sk.pl.
1: Autopromocja.
2: Ej, słyszeliście, co robią zabawki, jak nikogo nie ma w domu?
3: No jak to, co?

0: deski od rana i zgarnij rodzinne zaproszenie na Toy Story 5. Zestaw filmowych zabawek i bezprzewodowy głośnik.
1: Na konkurs zaprasza jego sponsor. Dystrybutor filmu Toy Story 5.
2: Autopromocja.
3: Reklama.
4: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: To będzie ostatnia reklama.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: I po reklamie.

Womanizer, Womanizer. Britney Spears teraz rządzi w imprezce Wesce. To są hity na czasie. 17 minut zostało do godziny 21. Tak trochę zazdrosnym okiem spoglądam na storieski na naszym Instagramie. Co się dzieje na Warsaw Music Festivalu na stadionie Legii w Warszawie? No jest tam nasza ekipa. Są tam nasi słuchacze, którym udało się zgarnąć od nas bilety. Był Trips na scenie. Teraz bracia Kacperczyk występują, a oczywiście wszyscy czekają na wisienkę na torcie, czyli Black Eyed Peas. My, na pewno, właściwie nasz człowiek, Mati Fuczyło, również z nimi porozmawia. Teraz muzycznie Wesce w imprezce Joe, at the beginning.

To jest numer, w którym tego tłustego basu nie brakuje zdecydowanie. Weste w imprezce, ty masz Gips i Kugon. 4,5 minuty będzie godzina 21. Pamiętajcie, że od rana Sławek Peszko czeka u nas w SCISK Cardiaki Cup. Zgadujcie wygwizdane słowo w jego wypowiedzi. Możecie je słuchać cały czas na SKPL i tam też się zgłaszacie. Ja dziękuję za ten fajny środowy wieczór i za imprezkę w Radiu SK. Ale było co? Rafał Adamczak, kłaniam się. Niech to będzie fajny wieczór w dalszym ciągu. Cześć.

0: promocja.
1: A gdzie tu wsteczny jest?
2: To co, ty nigdy kamperem nie jechałaś?
1: No wyobraź sobie, że nie.
3: No, to będzie okazja.
4: SSK dowozi kampera. Zamiast siedzieć w domu, weź dom w trasę na przedłużony weekend. Zgłoś się już teraz w aplikacji Radia SK.
5: Do udziału w konkursie zaprasza jego sponsor. MOL Polska, oferujący aplikację mobilną MOL Move.
0: Autopromocja.
6: Reklama.
7: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
0: To będzie ostatnia reklama.
8: Mundial w TVP. Dziś Anglia, Chorwacja, Portugalia, Demokratyczna Republika Konga, Uzbekistan, Kolumbia. Oglądaj od 18.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: I po reklamie.
10: Płock na czasie.
11: Siema, z tej strony Kasper Klonowski. Już te wakacje, kolejna, 12. edycja Polish Hip Hop Festival.
12: Nowe filary tej edycji to miejskie działania, które łączą kulturę uliczną, styl i przestrzeń miasta.
11: Mówi Małgorzata Felczak z biura koncertowego.
12: Tatuaż wychodzi z hal, moda wychodzi z internetu, a motoryzacja wraca do ludzi.
11: Festiwal już na początku lipca, wydarzenie poleca Radio SK. A już 24 czerwca w Pukisie, Mama na obrotach w programie Niezły Bajzel.

0: SK Płock. SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn SK Płock.
0: SK Płock.
1: A w studiu Małgorzata Smolińska, organizatorka Górskie Tumskie, ale znacie ją również jako biegaczkę, znacie ją jako uczestniczkę maratonów, a tym razem porozmawiamy o jej nowym projekcie. Witam cię, Małgosiu.
2: Dzień dobry.
1: No właśnie, projekt. Co to za projekt? Podobno związany z bieganiem, bo chcesz zarazić bieganiem innych.
2: Tak, tak, dokładnie. Mój projekt nazywa się Biegowe Czwartki i startuje właśnie już w czerwcu, dokładnie 18 czerwca jest pierwszy trening. Spotykamy się na stadionie lekkoatletycznym w Płocku o godzinie 18:30 i trenujemy.
1: Jak często?
2: Będziemy się spotykać co czwartek, będą to cztery czwartki następne po 18 i ostatni czwartek, piąty, to będzie już nie trening, tylko taki wykład, na którym będę przekazywać wiedzę na temat takiej podstawowej suplementacji, jak ważne jest prawidłowe odżywianie, a także jak ważne jest unikanie kontuzji. Dlaczego trening siłowy jest tak bardzo ważny podczas biegania, w trakcie takich treningów biegowych? Dlaczego powinniśmy go robić? Więc na tym będzie to wszystko polegało, że nie dość, że trenujemy, ale gdzieś tam troszeczkę jeszcze chcę przekazać wiedzę. Ten projekt jest dla wszystkich, czyli dla osób, które wstaną dopiero z kanapy, powiedzmy nawet, że w środę albo w czwartek rano i stwierdzą, że w czwartek wieczorem chcą iść na trening. Dla osób totalnych amatorów, że gdzieś tam troszeczkę coś trenują, ale nie wiedzą jak. Dla osób, które nie lubią biegania, a ja pokażę, dlaczego bieganie jest takie fajne i co można zrobić, żeby polubić się z bieganiem. Dla osób bardziej zaawansowanych również. Może gdzieś tam dla osób takich już trenujących zgodnie z planem i tak dalej. Może też im się przyda jakakolwiek wiedza, którą będę starała się przekazać. Może też się wymienimy po prostu jakąś swoją wiedzą, spostrzeżeniami. Więc jest to, można powiedzieć, dla wszystkich.
1: Sama organizujesz ten projekt. Dostałaś dofinansowanie?
2: Tak, tak. Dostałam tutaj dofinansowanie z Mazowsza i pierwszy ten mój projekt, nie wiem jak będzie dalej oczywiście, może jeśli uda się kontynuować w następnym roku również takie biegowe czwartki. W tym roku jest to totalnie darmowy dla uczestników, także od 16 roku życia można się na to zapisywać za darmo. Można do mnie napisać na Facebooku, w każdym momencie też można dołączyć, więc jeśli nie dołączycie 18 czerwca w czwartek, to można w następny, albo można też w kolejny czwartek.
1: A jeżeli ktoś na przykład stwierdzi, że no nie, nie daje rady, jednak może zrezygnować w trakcie?
2: Tak, oczywiście, chociaż liczę na to, że nie będzie takiej osoby.
1: Że nie będzie takiej potrzeby.
2: Tak, nie będzie takiej potrzeby. Nie ukrywam, że jest to bardzo skomplikowane, jeśli chodzi o poziom wytrenowania, tak, bo muszę przygotować wiele tych treningów, żeby dopasować też do wszystkich osób, natomiast...
1: No właśnie, do możliwości poszczególnych osób, tak. Bo powiedziałeś, tak, że tu będą różni, ci, którzy dopiero wstają z kanapy, ale również tak, ci, którzy już mają za sobą jakieś doświadczenie
2: tak
1: biegowe.
2: Tak jest, więc na pierwszym po prostu treningu zrobimy taką część, taką organizacyjną, gdzieś tam przyporządkuję te osoby, na jakim one są poziomie. Ja będę miała przygotowane naprawdę wiele, od totalnej podstawy do zaawansowania, ten trening taki rozbudowany. To będzie jeden trening, natomiast on będzie podzielony na właśnie takie części, dla po prostu wszystkich uczestników. Także każdy, żeby wyniósł z tego naprawdę dużo.
1: Ile będą trwały te spotkania? Wszystkie tak samo?
2: Tak, tak. Wszystkie planuję tak samo. Znaczy to jest taki przedział godzina, półtorej. Ponieważ jednak rozgrzewka i później rozciąganie zajmuje też troszeczkę czasu. Dla osób takich podstawowych, co dopiero tak naprawdę przyszli i stwierdzili, że chcą zacząć biegać, mam przygotowanych naprawdę dużo różnych rzeczy. Zajmiemy cały ten czas, który jest przygotowany, między godziną a półtorej. Więc podejrzewam, że każdy skończy tak samo, w tym samym czasie, czy to osoba początkująca, czy amator, czy zaawansowana.
1: Powiedz mi, jak zrodził się pomysł w ogóle tych biegowych czwartków?
2: No i tutaj nikogo nie zaskoczę. Jak zwykle powiem, że to było w trakcie treningu mojego. To wpadam na takie pomysły. Wiele osób właśnie mnie pyta, czy słucham muzyki podczas treningu. Czy mam słuchawki? Jakiej muzyki słucham? No, ja nie słucham żadnej muzyki. Kiedy mam trening zadaniowy, mocny, no to wiadomo, też nie wpadam na takie pomysły, bo tam walczę po prostu sama ze sobą, ze swoją głową. Natomiast jak mam długie wybiegania, ponieważ przygotowuję się do maratonu kolejnego, no to nie słucham muzyki, ale wtedy właśnie mam dużo takich przemyśleń. Mam dużo rzeczy w głowie, o których nie mogę sobie myśleć w domu, kiedy jestem, ponieważ są dzieci, zajmuję się czymś innym, jest rodzina i tak dalej. Ale takie długie wybieganie, które zajmuje mi tam godzinę, półtorej, powoduje, że właśnie tam sobie obmyślam pewien plan, co tu by zrobić, jak to zrobić. I właśnie podczas takiego jednego treningu wpadłam na pomysł zarażenia ludzi tym bieganiem. Bo bardzo często się spotykam z tym, że ktoś nie lubi biegać.
1: O!
2: Tak, nie lubi biegać, bo to jest nudne. No i ja takiej osobie pokazuję, dlaczego... Znaczy rozmawiam z nią i ona mi opowiada, albo wiesz, zakładam buty i idę na te 5 kilometrów i Boże, tam walczę ze sobą nie wiadomo jak.
1: I dlatego zakładam też słuchawki i słucham muzyki,
2: no
1: tak?
2: No właśnie, i to jest takie nudne.
1: I tam, A dlaczego dla ciebie nie jest nudne bieganie?
2: Znaczy ja chcę pokazać ludziom, dlaczego nie warto robić ciągle tych samych treningów, bo to by było naprawdę nudne. Ja w ciągu tygodnia naprawdę mam dużo różnych treningów. Gdzieś tam są zadania do wykonania, gdzieś człowiek musi się skupić na tym, żeby gdzieś tam przyspieszyć, trzymać tętno, zająć cały czas swoją głowę czymś. No ale są też, tak jak mówię, właśnie długie wybiegania, ale one są wtedy takie dla mnie do rozmowy sama ze sobą, tego, co się wydarzyło, co ma się wydarzyć, o czym, tak jak właśnie już wspomniałam, nie mogę sobie przemyśleć, kiedy jestem w domu, wśród rodziny, dzieci i tak dalej.
1: No to co ma się wydarzyć, Małgosiu, w twojej karierze w takim razie biegaczki, bo powiedziałaś tutaj, że pomysł zrodził się wówczas, kiedy biegałaś, przygotowując się do kolejnego maratonu.
2: Tak, tak, dokładnie. No to maraton jest właśnie tym moim głównym celem, który jest we wrześniu. Maraton w Berlinie. Można zdobyć taką koronę świata maratonów. I ja już pierwszą taką gwiazdkę, że tak powiem, zdobyłam właśnie w Nowym Jorku. No i teraz przyszedł czas właśnie na Berlin. To jest jeden z tych maratonów, które się wlicza właśnie w koronę świata tych maratonów.
1: Ile tych gwiazdek jest i gdzie te maratony się odbywają jeszcze?
2: Te maratony odbywają się w Bostonie, w Sydney i w Londynie. Od razu powiem, że są to bardzo takie budżetowe mocno, że i tak porównując na przykład, gdzie pojechać, gdzie się dostać na ten maraton, no to można powiedzieć, że ten Nowy Jork i Londyn to mniej więcej ten sam przedział cenowy, że tak powiem, żeby się w ogóle tam dostać. No nie ma możliwości też po prostu od tak dostania się, zapisania, tak jak na Górskie Tumskie można wejść na stronę, zapisać się i być na tej liście. Tak, jeśli chodzi o te maratony, albo trzeba wziąć udział w losowaniu, albo trzeba zgłosić się do agencji, tam również cię losują, ale jest to większe prawdopodobieństwo, więc...
1: Czyli nie jest tak prosto dostać się na taki
2: maraton. Nie jest tak prosto dostać się, dokładnie.
1: Teraz przygotowujesz się na ten maraton berliński. Czy
2: tak.
1: Już wiesz, że będziesz mogła tam wystąpić?
2: Tak, tak, tak. Już w losowaniu wzięliśmy udział, nie udało nam się dostać, no ale w losowaniu, do którego zgłosiliśmy się, do tej agencji, która ma tam przeznaczone na Polskę ileś pakietów startowych, udało nam się.
1: Powiedz
2: więc
1: mi, z kim pojedziesz do Berlina, bo mówisz... My.
2: Tak, tak. Oczywiście z mężem. Z mężem pojedziemy, bo się dostaliśmy. Ale i też tutaj z kolegą, który z nami trenuje, z Tomaszem Kominkiem. Oczywiście my go tam wszędzie wciskamy. Tomek, wyślij teraz tu. Teraz musisz przygotować dokumenty i pamiętaj, że o tej godzinie wysyłasz zgłoszenie. Więc tam pilnujemy, żeby on jednak dalej miał ten cel.
1: I też zaraziliście go bieganiem w właśnie no, maratona.
2: Dokładnie. Jak to mówisz, że kto z kim przystaje, takim się staje, więc to idealnie się po prostu co do niego sprawdziło.
1: Małgosiu, powiedz, jak w takim razie ty przygotowujesz, jak przygotowuje się twój mąż, jak wspólnie przygotowujecie się do tego maratonu, bo przecież no, macie również dzieci, rodzina, więc to nie jest tak, że możecie sobie wyjść za każdym razem i pobiegać wspólnie i przygotować się do tego, prawda?
2: Tak, tak, dokładnie. Jeśli chodzi o takie treningi w tygodniu, no nie ukrywam, tutaj każdy sam organizuje sobie czas. Dobrze, że są placówki, do których uczęszczają nasze dzieci i dzięki temu też mamy czas na to, żeby gdzieś tam wcisnąć ten trening godzinny. W weekend po prostu tak troszeczkę się wymieniamy, ale weekend

0: samo jak do OCR-ów, gdzie wymagają dużo też siły, zwinności rąk, bo to nie tylko bieganie, ale i też górna część naszego ciała bardzo mocno pracuje.
1: A na to trzeba zwrócić uwagę w przygotowaniach do maratonu, na to, żeby nie polec.
0: Na to, że jednak trzeba mieć te kilometry wybiegane w nogach. Uh-huh. Jest to duży kilometraż, jeśli chodzi o miesiąc w ogóle, bo to jest ponad 158, 180, prawie 200 kilometrów miesięcznie. Są treningi, które zajmują troszeczkę mniej czasu, trochę więcej. Są to takie, że tak powiem, długie wybiegania, sięgające nawet do prawie 30 kilometrów, 30 paru, tak? Więc no trzeba, nie trzeba przebiegać oczywiście na treningach tego całego dystansu maratońskiego. Troszeczkę mniej. Te właśnie 34 kilometry uważam, że są wystarczające. Natomiast trzeba właśnie to kontynuować, tak? Że to zajmuje bardzo dużo czasu. Trzeba biegać dużą ilość kilometrów, tak żeby przygotować ciało do bardzo dużego wysiłku i długiego.
1: Co jest największym wyzwaniem, biegając maraton?
0: W ogóle chyba, żeby go ukończyć. Wiesz co, mówią właśnie o czymś takim jak pojawiająca się ściana. Nie wiem, być może taka ściana się pojawiła u mnie na przykład w Nowym Jorku już po 20 kilometrze. Natomiast uważam, że tutaj zaszkodziło mi odżywianie w trakcie biegu, które po prostu sobie nie dostosowałam wcześniej. Na treningach właśnie również trzeba jeść.
1: No właśnie.
0: To jest bardzo ważne, żeby przygotować organizm, żołądek, jelita do tego, że przyjmują totalnie inny posiłek niż zazwyczaj, tak? Jest to posiłek płynny w wielkości tam, nie wiem, 50 około gram, więc, ale jest to bardzo duża dawka węglowodanów, glukozy, która gdzieś tam pomaga pozyskiwać jeszcze dodatkowy ten tlen mięśniom i pomaga też pracować dalej mięśniom. Więc to jest bardzo ważne w tych treningach, przygotowaniach. Na przykład później biegłam w Barcelonie taki maraton. To mam wrażenie, że może gdzieś tam się pojawiła ta ściana na 32 kilometrze, ale to nie była taka ściana, że ja po prostu się zatrzymałam i już nie dałam siły, nie dałam rady biec. Tutaj był marzec, u nas jeszcze było zimno, w Barcelonie już ciepło, słońce, więc tutaj warunki pogodowe były dla mnie dużą przeszkodą. Ale też ukończyłam ten bieg i to z dużo lepszym wynikiem niż w Nowym Jorku. Co będzie w Berlinie? Nie wiem. Mam nadzieję, liczę na to, że kiedyś będzie tak, że stanę na starcie i nie będę miała takich kryzysów, takich na zasadzie, że będę sobie myślała, może się zatrzymam chwilę, ale tylko tak na chwilę. Ale wszyscy wiemy, co to oznacza, że to nie jest chwila.
1: To jest praktycznie wycofanie się z maratonu.
0: Tak, to już głowa się poddaje.
1: No właśnie, czyli również ta psychika jest bardzo ważna w przygotowaniach do takiego wyczerpującego jednak
0: tak,
1: biegu.
0: Tak, ja podejrzewam, że tutaj trenuje się właśnie nie tylko siłę mięśni, ale i też charakter, głowa, silna głowa musi być.
1: I silny charakter, który ma Małgosia Smolińska, która ma zamiar wystartować w maratonie w Berlinie we wrześniu. No a teraz organizuję dla was wszystkich specjalne czwartkowe bieganie.
0: Tak jest.
1: Bardzo ci dziękuję, Małgosiu, za przybycie do studia.
2: SK Płock News.
1: Darek Kryszak, zapraszam na magazyn Eski Płock.
2: SK Płock.
1: W magazynie Radia SK ponownie witam dzisiaj Urszulę Włodarczyk, przewodnika turystycznego. Witam cię, Ulka.
3: Witam.
1: No i co? I znowu wędrujemy po Płocku i znowu szlakiem gotyku ceglanego. Zostawiliśmy ostatnio naszych słuchaczy pod domem, pod trąbami. No właśnie, a nie powiedzieliśmy, dlaczego w ogóle taka nazwa?
3: Z tą nazwą to jest pewien problem, ponieważ no, chcielibyśmy tak może czasami przybliżyć się do świata, bo ten Płock był gdzieś zawsze na uboczu, więc chcieliśmy się zbliżyć do książąt Radziwiłłów i mówią, że to jest jego, że to jest herb Radziwiłłów Trąby. Ale tak naprawdę nie ma się co nad tym tematem rozczulać. Jest to najprawdopodobniej herb biskupa Dziewałtowskiego, bo ten herb Trąby był bardzo rozpowszechniony i to, że był tutaj, przejeżdżał książę Radziwiłł, panie kochanku, zatrzymał się i dlatego jest to jego herb został umieszczony na tym budynku, to raczej trzeba sobie między bajki włożyć. Tak przynajmniej twierdzi.

0: Twierdzą naukowcy.
1: No dobrze, w takim razie zostawmy dom pod trąbami i przenieśmy się do kościoła pod wezwaniem świętego Dominika, który dzisiaj znany jest pod inną nazwą.
0: Tak, od lat 70. to jest parafia świętego Maksymiliana Kolbego, ale rzeczywiście przez wieki był to kościół świętego Dominika i tu chcę jeszcze powiedzieć, że to w ogóle to wezwanie świętego Dominika to było jedno z pierwszych, o ile w ogóle nie pierwsze w Polsce, dlatego, że ten zespół, bo to był kościół i klasztor, ufundowany przez chyba najbardziej znanego tego księcia rozbicia dzielnicowego mazowieckiego, czyli Konrada Mazowieckiego, był jako jeden z pierwszych, właśnie miał to wezwanie. Dlatego, że święty Dominik, on był właśnie kanonizowany 3 lipca 1234 roku, a nasz klasztor był właśnie w tym roku także wyświęcony razem z tym kościołem. I w związku z tym no tak można by powiedzieć, że jakby oni przewidzieli, że ten ich patron, tak, ten święty Dominik, kaznodzieja, że on zostanie świętym i to wezwanie jego już ten nasz kościół miał. Ale tu jest taka ciekawostka, dlatego że Dominikanie, którzy przybyli do Polski z Włoch, oni, kiedy, bo to był zakon kaznodziejski, tak? Oni kazania wygłaszali gdzieś, żeby tych ludzi do tej religii przybliżyć. Oni, kiedy rozchodzili się po różnych miastach w Polsce, otrzymywali tam kościoły. Płock był miastem, w którym kościoła nie otrzymali. Musieli go sobie wybudować, więc musieli oczywiście znaleźć fundatora. No i tutaj znalazł się fundator, książę Konrad Mazowiecki. No on miał za co? On miał tyle grzechów na sumieniu, że on miał, miał potrzebę gdzieś z tych grzechów siebie przynajmniej rozgrzeszyć, bo czy go tam na górze rozgrzeszono, to nie wiemy.
1: Czyli wiedzieli, właśnie, do kogo uderzyć.
0: Tak, pobudował właśnie im ten kościół łącznie z klasztorem. To jest, tak jak powiedziałam, około 1234 roku. Taką datę podaje Jan Długosz w swojej kronice. Natomiast kościół i klasztor na pewno były budowane wcześniej. Ale tutaj ciekawostka, że uznaje się, że jest to pierwszy na Mazowszu zespół sakralny budowany z cegły. Dlatego, że ta cegła do nas przyszła późno. Skoro mamy tu 1234 rok i dopiero cegła, więc wcześniej tej cegły nie było, dlatego budowana mniej więcej 100 lat wcześniej, no może 90 kilka, katedra płocka, ta słynna katedra kamienna, była zbudowana z kamienia polnego, obrobionego. A tutaj już mamy cegłę. I można uznać, że jest to rzeczywiście najstarszy na Mazowszu obiekt, który był ceglany. Tu taką też podam drugą ciekawostkę, że tę cegłę wprowadzili do Polski franciszkanie, dominikanie cystersi, czyli tak zwane zakony żebracze. Bo dominikanie, nasi tu, już skupię się na naszych Płockach, należeli do zakonów żebraczych. Co to oznaczało? Oni nie mieli majątków, tak jak inne zakony, które z tego się utrzymywały, tylko utrzymywali się z datków. I dlatego budowali swoje zakony w miejscach, gdzie mogli te datki otrzymać. Kiedy przyszli do Płocka, to nie byli w samym mieście, bo to część, której oni się z tym zakonem pobudowali, to było na przedmieściu, później nazwane przedmieściem wyszogrodzkim. Ale byli blisko traktu Czerwińskiego, wejście do kościoła było od strony traktu, więc domniemanie, że jak ktoś przejeżdżał, chciał wejść do kościoła, to jak wchodził, przy okazji dostawał, zostawiał jakieś datki.
1: To był kościół katolicki na początku, ale później stał się ewangelickim.
0: Tak, kiedy w 1793 roku po drugim rozbiorze przyszli do nas Prusacy, to oni na początku około 1805 roku przejęli ten kościół, ponieważ w momencie, kiedy zaczęli do Płocka przybywać koloniści niemieccy, ewangeliści, akurat to by, bo są różne odłamy protestantyzmu, ewangeliści, oni otrzymali ten kościół, władze pruskie zabrały im dominikanom, zakonnicy musieli opuścić klasztor, w klasztorze zorganizowano szkołę, zorganizowano też archiwum, zresztą później tam jeszcze była drukarnia, zmieniało tam swoje przeznaczenie, natomiast kościół otrzymał ewangelicy. I oni używali go właściwie aż do okresu powojennego. W 1945 roku przejęli go katolicy, ale tak naprawdę prawne usankcjonowanie tego katolickiego bytu w tym kościele nastąpiło dopiero w 1978 roku.
1: To dość tak późno. Mhm. Ulka, właściwie gdzie znajdziemy fragmenty tego gotyku ceglanego w tym kościele? Są tam zachowane jakieś elementy?
0: Tak. Tak, są zachowane, to znaczy trzeba powiedzieć, że w zasadzie większość tego budynku, który widzimy, to jest pobudowany z tej cegły gotyckiej. Mhm. Tam teraz część tej cegły, proszę zobaczyć, od strony wschodniej i północnej zostało odsłonięte, bo właśnie znaleziono zupełnie przypadkowo w trakcie prowadzonych prac renowacyjnych fragment portalu. On jest tam widoczny pod przyporą od strony północnej. Także niewidoczne jest, bo jest otynkowane, ale proszę mi wierzyć, że jest to cegła gotycka.
1: Powiedziałeś, że kościół pod wezwaniem świętego Dominika to pierwsza ceglana budowla sakralna, tak, tak, na Mazowszu, ale oprócz tej budowli również jedną z pierwszych była chyba dawna kolegiata świętego Michała, tak?
0: Tak, to był podobny okres, to znaczy to była już ta druga kolegiata, bo nasza pierwsza kolegiata fundowana przez Dobiechnę, żonę Wojsława Możnowładcy z czasów jeszcze Bolesława Krzywoustego, była prawdopodobnie kamienna, ale niestety nie udało się ustalić, w którym miejscu ona była. Natomiast później patronat, bo Dobiechna, kiedy konsekrowano tę kolegiatę około 1150 roku, przekazała ją wraz z tymi prebendami, czyli wsiami, które jako dochód dla kanoników i dla kolegiatu fundowała, przekazała ją katedrze. A na początku XIII wieku patronat nad kolegiatą przejął książę. Prawdopodobnie był to syn Konrada Mazowieckiego. Może jeszcze sam Konrad przejął, ale na pewno był to później jego syn, Bolesław zwany drugim. I bo tak właśnie tu muszę powiedzieć, że z tymi Bolesławami to jest ogromny problem. To było najpopularniejsze wśród książąt piastowskich imię i na Mazowszu tych książąt było kilku, ponieważ nie wszyscy mieli przydomek, tak jak na przykład syn Bolesława Krzywoustego miał przydomek Kędzierzawy, no to już jakoś się wyróżnia. Ale ci, którzy nie mieli przydomków, to trzeba ich koniecznie numerować, bo nie wiadomo w ogóle, o kim mówimy, tak? Więc Bolesław I, Bolesław II, Bolesław III, takich tutaj w Płocku między innymi mieliśmy. Więc on przejął patronat nad kolegiatą i najprawdopodobniej pobudował ją w innym miejscu. Właśnie w tym miejscu, w którym mamy teraz pozostałość tego kościoła świętego Michała Archanioła, czyli tę najstarszą część naszego obecnego Liceum Machowskiego. I tam w podziemiach, kiedy ostatnio prowadzono pracę w tych latach 2012-14, tam odkryto i udostępniono do zwiedzania pozostałości tych murów jeszcze wcześniej romańskich, bo on pobudował to w stylu romańskim, a później przebudowano w stylu gotyckim. I ta właśnie wieża, która jest przy tym dawnym kościele, to jest właśnie wieża gotycka. Ona pochodzi z drugiej połowy XV wieku, a te w podziemiach są romańskie z początku XIII wieku i później te gotyckie z wieku XIV.
1: Powiedzmy, że Małachowianka to najstarsza szkoła w Polsce, prawda? Zachowana.
0: Tak, która funkcjonuje nieprzerwanie. Przyjmuje się, że to był rok 1180. To znaczy nie ma. Wszystko, co kojarzy się ze średniowieczem, o czym piszemy, to jest takie prawdopodobne, ponieważ nie ma zapisów, które by na 100% nam powiedziały, że tak to właśnie było. Ale dlaczego przyjęto? Dlatego, że tam przekazano tę szkołę kanonikom i ci kanonicy po prostu byli przygotowani do prowadzenia szkoły, więc przyjmuje się, że oni tę kanonicy z Czerwińska byli, później z Mogilna i że oni po prostu tę szkołę prowadziły, bo pierwsze informacje pisemne o szkole pochodzą z początku wieku XIII.
1: To jeżeli chodzi o kolegiatę świętego Michała Archanioła, warto zajrzeć do Małachowianki, bo tam rzeczywiście jest taka możliwość zwiedzenia, prawda, tej ścieżki dydaktycznej, obejrzenia tego wszystkiego. I to warto zrobić, bo rzeczywiście na tym szlaku gotyku ceglanego tego obiektu absolutnie nie może zabraknąć. Ale oprócz kolegiaty, w niedaleko Starego Rynku mamy kościół Farny. Tak. To też bardzo interesująca budowla i na pierwszy rzut oka wydaje się, że wcale nie gotycka.
0: No nie gotycka, bo na pierwszy rzut oka jest to budowla barokowa. Chociaż ten barok płocki jest bardzo skromny. Dlaczego był taki skromny? No bo miasta po prostu prostu nie stać było wtedy po wojnach szwedzkich, po wojnie północnej. Wprawdzie tu nie były prowadzone działania wojenne, ale było wojsko i wystarczyło, żeby to wszystko doprowadzili do ruiny. Tak, ale tak jak w przypadku kościoła świętego Dominika dawnego, to duża część tych murów jest właśnie zachowana jako mury gotyckie. No i teraz mamy odsłonięty portal, czyli drzwi wejściowe od strony południowej, od strony Wisły, co wskazuje jednoznacznie, że nieprawdą jest, że kościół kiedykolwiek, przynajmniej we fragmencie, osunął się do Wisły. Nie osunął się, ja zawsze mówię osobom, które oprowadzam, że tym portalem na pewno wchodził do kościoła król Kazimierz Wielki, ponieważ to na jego życzenie ten kościół był pobudowany. I początkowo miał on podobno, jak to określono, iście królewski wygląd. Ten portal, który znajduje się jeszcze obecnie, no jest tylko częściowo odsłonięty, natomiast nad nim zwieńczony był wspaniałym takim szczytem gotyckim, zapewne z tymi słynnymi zębami, inaczej zwanymi blankami bądź krenelarzem. Ten szczyt później został zdjęty. Dlaczego ten kościół przebudowano? Dlatego przebudowano, że on w ogóle był konsekrowany w 1356 roku, więc po iluś tam latach zaczął ulegać zniszczeniu. Tym bardziej, że w Płocku często były pożary, właśnie napady, zniszczenia i ten kościół także podlegał tym różnym działaniom zewnętrznym, więc on niszczał. Pierwsza taka bardzo poważna przebudowa kościoła odbyła się w drugiej połowie XVI wieku, a później w wieku XVIII. I w tym wieku XVIII to tak zniszczony był kościół, że chciano go wręcz rozebrać. Uważano, że nie da się już go po prostu naprawić, wyremontować. Jednakowoż dokonano tego, ale troszeczkę takim działaniem, no nie powiem podstępnym, ale działaniem, które sprawiło, że władze kościelne Płocka pozbyły się kolegiaty świętego Michała. Sprzedały ją jezuitom, którzy wtedy tam przy tym kościele prowadzili swoją kaznodziejską działalność i prowadzili jednocześnie kolegium jezuickie, i z tych uzyskanych funduszy i z tych prebend, które przeszły wraz z kolegiatą świętego Michała do kościoła świętego Bartłomieja, po prostu udało się ten kościół odnowić, przebudować i widzimy go teraz w takiej formie, jak on jest obecnie, czyli z takim rysem barokowym.
1: Czyli Julka, tak naprawdę, idąc szlakiem gotyku ceglanego, wędrując po Płocku, mamy 8 budowli, 8 obiektów do zwiedzenia. Wymieńmy je na koniec jeszcze.
0: No tak.
1: Jakie one są?
0: Jakbyśmy zaczynali tak właśnie chronologicznie, więc jest to kościół i klasztor świętego Dominika dawnego. Są to te mury obronne, o których mówiłam jeszcze poprzednio, i te dwie baszty, które się zachowały. Jest to fragment muru obronnego przy ulicy Kwiatka, baszta przy Zduńskiej, no i te plecy domu pod Trąbami, jak to powiedziałam. To są te takie właściwie najważniejsze zabytki. No i oczywiście kościół Farny. Tak, ta część Eloma Ochowskiego najstarsza, o której mówiłam, łącznie z tą przepiękną wieżą, na której jest obserwatorium astronomiczne i ten piękny zegar słoneczny, który od niedawna się tam pojawił.
1: Czyli praktycznie w ciągu 2 godzin możemy spokojnie przejść sobie po mieście, przespacerować i wszystko zobaczyć.
0: Tak, polecam bardzo serdecznie, dlatego że część osób mieszkających w Płocku nie ma świadomości tak długiej historii naszego miasta, a to jest ponad 1000-letnia historia i naprawdę polecam, żeby się nią zainteresować, bo jest wiele ciekawostek, które są naprawdę fascynujące.
1: Mam nadzieję, że zachęciliśmy Was do takiego spaceru, a dzisiaj oprowadzała Was po Płocku Urszula Włodarczyk, przewodnik turystyczny. Dziękuję Ci serdecznie.
0: Dziękuję bardzo.
2: SK Płock.
1: A teraz w studiu Radia SK Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Witam Cię, Małgosiu, w studiu.
3: Dzień dobry, witam serdecznie.
1: Jesteśmy w studiu, ale tak naprawdę będziemy dzisiaj wędrować po Muzeum Secesji, bo secesja to jest chyba taka perełka, prawda?
3: To jest taka nasza marka, można powiedzieć, od 68 roku, kiedy nasze muzeum było tak naprawdę propagatorem i jako pierwsze zareklamowało, przywróciło secesję jako styl, którym warto się zainteresować.
1: To chyba największe muzeum secesyjne w Polsce, prawda?
3: Tak, tak, tak. No ale właśnie już minęło ponad 50 lat w secesji, historii secesji u nas w naszym muzeum. Zapoczątkowaliśmy ten trend i tak naprawdę no, jesteśmy kolebką secesji w Polsce, bo posiadamy największe, najbardziej reprezentatywne zbiory pokazujące jakby istotę secesji, tak? To, do czego artyści przełomu XIX i XX wieku dążyli, czyli do syntezy wszystkich dziedzin sztuk plastycznych, to my tak naprawdę zebraliśmy to na czterech piętrach naszej kamienicy, również no właśnie, secesyjnej.
1: Co jest fantastyczne, tą secesję można było wcześniej oglądać w zupełnie innym miejscu, w Zamku Książąt Mazowieckich, tak. Natomiast teraz właśnie jest ta możliwość, że pokazujecie to w secesyjnej kamienicy i to ma dodatkowy taki smaczek,
3: tak,
1: prawda?
3: To ma dodatkowy atut.
1: To jest fajne, wchodząc do tego muzeum, oglądamy nie ekspozycję tylko i wyłącznie, ale są to wnętrza.
3: Tak, właśnie takim można powiedzieć smaczkiem tego muzeum i tym walorem, który pozwala nam przenieść się w czasie. Ja zawsze, jak mam przyjemność, rzadko, ale mam przyjemność oprowadzać niektórych gości, to zawsze wprowadzam taki klimat podróży maszyną czasu, gdzie się cofamy, te 120 lat do okresu przełomu XIX i XX wieku. Przenosimy się zupełnie do innej czasoprzestrzeni. Być może z jednej strony, patrząc na nowoczesne sposoby aranżacji wystawienniczej, chociażby naszą najnowsze dziecko, czyli ekspozycję Art Deco, no, pod względem wystawienniczym są one zgoła inne. Natomiast ten archaizm wnętrz mieszczańskich tej wystawy w kamienicy secesyjnej jest atutem, bo on oddaje rzeczywiście tą atmosferę i ducha tej epoki, która jest zupełnie inna. Chociaż wtedy ten modernizm się oczywiście rodzi, ta nowoczesność zaraz będzie odmieniana przez wszystkie przypadki, to jednak ten modernizm przełomu XIX i XX wieku jest jeszcze taki zakorzeniony w tradycji, szczególnie jeśli chodzi o wnętrza.
1: Małgosiu, w związku z tym przejdźmy się po tych wnętrzach tego muzeum. Przejdźmy się właściwie po wnętrzach z przełomu XIX i XX wieku.
3: Tak, więc kamienica rodziny Górnickich, w której od 2005 roku znajdują się zbiory secesyjne, to jest ekspozycja czterech pięter. Na dwóch pierwszych piętrach zaaranżowaliśmy wnętrza właśnie z przełomu XIX i XX wieku. Wnętrza, które korespondują z gmachem, kamienicą czynszową. Staraliśmy się zaaranżować te wnętrza podłóg mieszkań, wnętrz średniozamożnej rodziny mieszczańskiej. Styl secesji Art Nouveau zwany jest stylem burżuazji. Mieszczaństwo w XIX wieku jest tą klasą dominującą. Stąd te wnętrza są zaprojektowane w ten sposób, by oddać klimat rodziny, która mogła tam mieszkać, czyli rodziny inteligenckiej. Zatem pokazujemy, skupiliśmy się na takich najbardziej reprezentacyjnych pomieszczeniach, dlatego zaczynamy od jadalni. Dzisiaj jadalnia kojarzy nam się z takim zaciszem domowego ogniska, natomiast wówczas to było pomieszczenie, było wnętrze, gdzie odbywały się spotkania towarzyskie, wykwintne obiadokolacje. Przywiązywano ogromną wagę do wspólnych posiłków. Wówczas, gdy głowa rodziny, mąż, ojciec pracował, zazwyczaj poza domem, to był ten czas, kiedy rodzina wspólnie spotykała się przy suto zastawionym stole, oczywiście mając na uwadze to średniozamożne mieszczaństwo.
1: My też jesteśmy w związku z tym zaproszeni na taki proszony obiad.
3: Tak. Tak, bardzo często właśnie się tak zdarza, że zwiedzający tak bardzo wczuwają się w rolę,
1: że chcieliby usiąść,
3: przy tym stole, tak, i zjeść z tej zastawy porcelanowej.
1: A, jest piękna.
3: Z królewskiej manufaktury w Miśni, którą zaprojektował Henry van de Velde, jeden z czołowych artystów. Dzisiaj byśmy go nazwali designerem, bo był to artysta wszechstronny, który zaprojektował między innymi właśnie motyw dekoracyjny narzeczonym serwisie porcelanowym. Jest to motyw fal morskich, ale bardzo zgeometryzowany, bardzo wysublimowany, nawiązujący do rozedrganej linii secesyjnej, ale jednak jest ona mocno zakorzeniona w tej secesji wiedeńskiej, belgijskiej, takiej zgeometryzowanej. Więc no, od tego smaczku zaczynamy.
1: No właśnie, i tam biesiadujemy sobie przez chwilę, oglądamy to piękne wnętrze. Ono jest chyba jedno z większych, prawda?
3: Tak, tak. No, musimy pamiętać, że te wnętrza w kamienicach secesyjnych to były wnętrza przynajmniej 100-metrowe, więc te mieszkania naprawdę były bardzo rozległe, a poza tym w nich mieszkały rodziny wielopokoleniowe. Dodatkowo jeszcze służba.
1: No właśnie, a skoro już skończyliśmy posiłek, to wędrujemy do kolejnego miejsca takiego mieszkania mieszczańskiego.
3: Tak. Jest to oczywiście salon. Salon pełnił funkcję wnętrza o charakterze wypoczynkowym, towarzyskim, podobnie jak dzisiaj. My na naszej ekspozycji, można powiedzieć, mamy dwa typy salonów, ponieważ wnętrza na pierwszym i drugim piętrze pod względem funkcji pokrywają się ze sobą, natomiast pod względem aranżacji są zgoła inne, pokazują nieco inne kręgi kulturowe właśnie secesji, która była stylem międzynarodowym. I w jednym salonie, jeden salon został zaprojektowany w myśl secesji francuskiej, czyli tej Art Nouveau, gdzie mamy wybujałą roślinność pojawiającą się i w dekoracjach zasłon, i w fryzie obiegającym ściany, czy w obiciach mebli.
1: No właśnie, co warto podkreślić, ta dbałość o szczegół jest niezwykła w tym muzeum,
3: tak,
1: prawda?
3: Tak, niezwykła w muzeum, ale generalnie no, chcieliśmy oddać klimat tej epoki. Oczywiście zawsze zaznaczamy, że te nasze wnętrza są oczywiście zaprojektowane od A do Z w stylu secesyjnym. Natomiast takich wnętrz, szczególnie w Polsce, na przełomie XIX i XX wieku, można było policzyć na palcach jednej ręki, tak? Zazwyczaj były to wnętrza eklektyczne, czyli jakby łączące różne style. Ponieważ były to mieszkania wielopokoleniowe, w których rodziny od dziadków do wnuków jakby mieszkały razem, więc i rzemiosło, które się tam pojawiało, i to wyposażenie wnętrz, meble, przedmioty codziennego użytku, jakieś pamiątki, one pochodziły z różnych epok, bardzo często były dziedziczone. A tutaj mamy stylistyczną jedność, tak? Tutaj mamy jakby płynność tej linii secesyjnej, która pojawia się w każdym przedmiocie tych wnętrz. Więc tutaj no jest to oczywiście próba stworzenia aranżacji muzealnej, pokazania charakteru tego stylu. Jednocześnie oczywiście pewnej prawdy. Natomiast no, takich wnętrz było na pewno niewiele.
1: No właśnie, mówiliśmy tutaj o tych dwóch wnętrzach, dwóch pokojach właściwie danego mieszkania, ale na tym samym piętrze mamy jeszcze inne. Przejdźmy tak dosłownie szybciutko przez nie, żeby no, zostawić coś tym, którzy po prostu przyjdą do was i będą chcieli to zobaczyć, prawda?
3: Oczywiście.
1: A więc mieliśmy jadalnię, mieliśmy salon, później przenosimy się do
3: gabinetu pana domu. Zakładając, że pan domu był drobnym przemysłowcem, bądź adwokatem, inżynierem, musiał posiadać miejsce, w którym mógł pracować, kontynuować pracę, przyjmować interesantów. No i to było takie jego królestwo, można powiedzieć. I tam oczywiście w tym wnętrzu mógł pozwolić sobie na prezentację swojej kolekcji, ponieważ zazwyczaj ten oto człowiek był również kolekcjonerem, zbieraczem. Tam mogły się pojawiać na ścianach kolekcje grafik, numizmatów. W naszym wnętrzu dominują solidne meble. Jest to biurko z dekoracją roślinną. Tam jest pokazany kwiat jabłoni. I całe wyposażenie biurka, czyli takie zestawy biurowe, dzisiaj kompletnie już nieużywane i nieznane, chociażby tak jak bibularz, o którym młode pokolenie nie ma zielonego pojęcia, a wtedy był to nieodzowny jakby niezbędnik w gabinecie.
1: Wyjaśnijmy, cóż to takiego?
3: Bibularz to była inaczej suszka do papieru. Pisano wówczas piórem gęsim, wiecznym piórem. Stąd oczywiście w ten atrament, którego używano do pisania, no, mógł oczywiście pozostawiać kleksy. Jeśli nadawca danego listu właśnie sporządził list, to żeby go wysuszyć, używał bibularzu, czyli tak w formie takiej łódeczki wykonywanej z różnego materiału, ten u nas to jest drewno połączone z elementami metalu, tam pojawiała się bibułka, którą właśnie osuszano papier z nadmiaru atramentu, dzięki czemu można było taki dokument czy list złożyć bez obawy, że pojawią się jakiekolwiek kleksy czy zanieczyszczenia tego dokumentu.
1: No i zostawmy w takim razie naszych słuchaczy z tą informacją z tego gabinetu. Więcej nie powiemy. Na tym piętrze jeszcze mamy dwa wnętrza. To jest
3: biblioteka.
1: Biblioteka, bawialnia chyba, tak?
3: I sypialnia.
1: I sypialnia. No właśnie. Co w tych wnętrzach jest takiego niezwykłego, co poleciłabyś do obejrzenia, na co warto zwrócić uwagę?
3: Biblioteka generalnie była wnętrzem, który pojawiał się nieczęsto we wnętrzach mieszkalnych. Nie każdy mógł sobie pozwolić na przeznaczenie danej przestrzeni akurat na bibliotekę. To już musieli być bibliofile. W naszej bibliotece pojawiają się dedykowane szafy biblioteczne, które są ciekawostką samą w sobie pod względem wzornictwa i przeznaczenia, w których dekoracji pojawia się element witrażu. Tutaj można oczywiście całą historię witrażu zacytować.
1: Ale to już nasi słuchacze sobie doczytają.
3: Oczywiście, więc to jest ciekawostka. Są domysły, że te szafy biblioteczne pochodzą z domu rodziny Kossaków, z Kossakówki. Tam też pojawia się lampa z abażurem witrażowym, zaprojektowanym przez samego Józefa Mehofera. Więc widzimy też to zainteresowanie witrażem, nie tylko jako witrażem monumentalnym, który był przeznaczony do wnętrz sakralnych. Tutaj Józef Mehofer był mistrzem, chociażby jego Grand Prix Złoty Medal w konkursie na dekoracje do kościoła we Fryburgu. Ale ważne jest to, że witraż jest wykorzystywany właśnie w rzemiośle artystycznym, w sztuce stosowanej, w tych przedmiotach codziennego użytku. Natomiast w sypialni, sypialnia rządzi się swoimi prawami, to jest już wnętrze o charakterze bardzo intymnym, prywatnym, tam też dominuje inna kolorystyka.
1: Zupełnie. No i do tej intymności właściwie jesteśmy jakby zaproszeni na koniec.
3: Tak, celowo, bo te wnętrza były rzeczywiście usytuowane zazwyczaj na końcu tego traktu pomieszczeń, które w kamienicy czynszowej były zaprojektowane anfiladowo. Tutaj u nas ten układ jest nieco zmieniony. No i tam oczywiście też panuje inna atmosfera. Z jednej strony kolorystyka ścian, a z drugiej strony przez to, że okna sypialni wychodzą na dziedziniec wewnętrzny kamienicy, a nie tak jak salon, czyli te pomieszczenia kondygnacji piano nobile, czyli pierwszym piętrze, które były reprezentacyjne, do których światło, słońce musiało dochodzić, więc były jaśniejsze. Tutaj ten dziedziniec wewnętrzny też zaciemnia wnętrze sypialniane. Tam mamy komplet mebli z firmy krakowskiej Szymona Manet.
1: Dwa wielkie, piękne łóżka.
3: Tak, dwa wielkie, piękne łóżka. Oczywiście to jest związane z ówczesną obyczajowością. Naturalnym było, iż małżonkowie spali oddzielnie w niektórych domostwach oczywiście. rzeczywiście o innym, lepszym statusie. Te sypialnie generalnie były oddzielne dla współmałżonków.
1: No i cóż, sypialnia jest takim miejscem, w którym odpoczywamy, nabieramy sił i my też nabierzmy sił przed następnym spotkaniem z secesją, bo dzisiejszy odcinek już dobiega końca, w związku z tym zapraszam Was do wysłuchania kolejnej audycji. A dzisiaj moim gościem była Małgorzata Szatkowska, kierowniczka działu sztuki Muzeum Mazowieckiego w Płocku. Dziękuję, Małgosiu.
3: Dziękuję bardzo.

0: Polska.
1: Mes Liber, Rastatolik, Slainer. Ja mam 20 lat, ty masz 20 lat, przed nami siódme niebo, więc taka skryta, nie jest dostępna, proszę cię.